pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

jedno wiem. Umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik

serii, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą.

Potemkino, kawiarnia i spacer, księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś.

dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, a oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

Kaczka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat oprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jaku mamy, ciepły pies, cichy kąt. Nie ma jaku mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jaku mamy, cichy kąt, ciepły pies. Nie ma jaku mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego

Proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. To nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przemijał.

Kiedy pada deszcz, kiedy jest szaro i smutno, wsiadam do samochodu, włączam radio jedyne.

0: Radio Pogoda. Nastraja o każdej porze dnia.
1: Pamiętasz, była jesień, mały hotel pod różami.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali. Kupowali szafy, stoły, dom piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

bo już nie ja. A w końcu zerwać z kimś, zwyczajna rzecz. W końcu ja pierwsza dawno chciałam ci powiedzieć, precz. Mógłbyś się kąpać albo jeść mi chleb. Mnie żadna siła wyrzuciłabym na zbity łeb. W końcu pal sześć,

0: to promocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu, poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja.
2: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry, dziś środa i zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
3: To już dziś fala gorąca nadciągnie do Polski. Wojewodowie po odprawie. Za granicą stać nas na coraz więcej, mimo że polska złotówka słabnie. Prezydent Ukrainy nie przyjedzie do Gdańska, ale umowy o odbudowie nie są zagrożone.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
2: Michał Pierzchała, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Służby szykują się na nadchodzące afrykańskie upały. Wiceszef MSWiA Wiesław Fleśniakiewicz wziął udział w odprawie z wojewodami i przedstawicielami służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Miejscami na zachodzie kraju termometry mogą w najbliższych dniach pokazywać nawet 36 stopni w cieniu. Na razie ostrzeżenia drugiego stopnia dotyczą większości województwa lubuskiego, krańców południowo-zachodnich Wielkopolski i północy Dolnego Śląska. Dzisiaj tam maksymalnie do 31 stopni. Polski złoty przed sezonem urlopowym zaczął słabnąć. Waluty na zagraniczne urlopy kupimy więc teraz trochę drożej. Co więcej, analitycy mówią, że lipiec historycznie sprzyja umocnieniu złotego, ale ten bieżący kurs złotego do euro, dolarów czy funtów kupowanych na wakacje to jedna sprawa, a druga to kurs realny, pokazujący naszą siłę nabywczą za granicą, czyli że stać nas na więcej.
4: Myślę, że jest taka sytuacja coraz częściej.
3: Komentuje analityk XTB Michał Stajniak.
4: Też jakby wynik to również z tego, że w Polsce te ceny wzrosły dosyć wyraźnie w ostatnich latach. Widać właśnie po tym realnym kursie złotego, że stać faktycznie nas na coraz więcej.
3: A na to oczywiście wpływają też coraz wyższe pensje w przeliczeniu na euro. Płace w Polsce przez ostatnich 5 lat, jak zauważyli ostatnio analitycy, podwoiły się. Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska na rozpoczynającej się jutro konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy. Zamiast prezydenta pojawi się premier tego kraju, Julia Sfyrydenko. Nieobecność ukraińskiego przywódcy to wynik sporu, jaki wybuchł ostatnio na linii Warszawa-Kijów. Po tym jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek imię bohaterów UPA, w Polsce niemal wszyscy politycy krytykowali tę decyzję, a Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi orderu Orła Białego. Polski premier też krytykował, ale teraz zapewnia, że budowanie dobrych relacji polsko-ukraińskich jest nie tylko wyrazem przyzwoitości, ale po prostu się opłaca.
5: W tym duchu przygotowywaliśmy konferencję odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Ona się odbędzie. Niezależnie od tego, jaka delegacja przybędzie do Gdańska, my swoją robotę wykonamy. Pomogliśmy przygotować 200 porozumień i umów. W tym wiele jest umów bezpośrednio polsko-ukraińskich. Wspólny biznes po zakończeniu wojny. Mówimy o setkach miliardów dolarów.
3: Przypomina Donald Tusk. Na koniec zaglądamy na Mundial. Chorwacja wygrała z Panamą 1-0, Anglia zremisowała z Ganą 0-0, a Portugalia rozbiła Uzbekistan 5-0.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala. Drogowskaz Radia Pogoda.
2: Trwają w Opolu m.in. prace związane z budową ulicy Barona. Na razie wykonywana jest konstrukcja drogi na pierwszym odcinku. Wcześniej wykonana została kanalizacja deszczowa na prostopadłej ulicy Poliwody. Wartość inwestycji to prawie 3,5 miliona złotych. Wszystko powinno być gotowe do końca roku.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala. Pogoda w Opolu.
2: Od dzisiaj ma się już robić stopniowo coraz goręcej w Opolu i regionie. Na razie na termometrach w Opolu od 14 do 15 stopni. 24 stopnie pokażą dzisiaj termometry w południe i ma być maksymalnie w ciągu dnia do 27, może 28 stopni między godziną 14 a 16, czyli w tej najcieplejszej porze. Na niebie dziś tylko słońce i słoneczne będą również kolejne dni, z tym, że mają być coraz gorętsze.
1: Radio Pogoda.

0: Pogodny poranek, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry, Asia Kruk. 6:04, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzisiaj środa, 24 czerwca. 175 dzień roku, do końca roku 190 dni, do końca lata 90. Słońce wstało 15 po czwartej, zajdzie minuty po 21. To jeden z najdłuższych dni w roku. Na całe szczęście. Dzisiaj, proszę Państwa, Międzynarodowy Dzień Kobiet w Dyplomacji. I ja mam takie osobiste wrażenie, że gdyby w dyplomacji pracowały, funkcjonowały tylko kobiety, to na świecie byłoby lepiej. Prawda? Dzisiaj także Dzień Przytulania, a w pogodnym poranku Radia Pogoda Beatlesi I Wanna Hold Your Hand. Od trzymania za rączkę się zaczyna, a do przytulania już tylko chwileczka. Dzień dobry.

0: Partita, nasza ukochana, pytasz mnie, co ci dam z 1975 roku. Ta najpiękniejsza melodia. Prawie 10 po 6. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Przegląd prasy porannej,
1: Michale. Tak jest. I na początek Rzeczpospolita i spółdzielcy ofiarami luki prawnej. To tytuł z pierwszej strony. Prawo dyskryminuje część seniorów, którzy w zamian za dożywotnią opiekę chcą przenieść prawo do swojego mieszkania. Jest coś takiego w prawie. To się nazywa umowa
0: odwrócona hipoteka,
1: umowa dożywocia. No. Tyle tylko, że nie do końca ona dotyczy osób mieszkających w lokalach należących do spółdzielni mieszkaniowej. Mimo, że mają te osoby spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, to właśnie ta ścieżka umowy dożywocia tego nie obowiązuje, nie dotyczy takich właśnie lokali.
0: Kto
1: te osoby
0: by pomyślał?
1: Po prostu nie mogą takiej umowy podpisać. No. Notariusze apelują o zmianę przepisów. Resort Sprawiedliwości nie mówi nie. Szczegóły dzisiaj w Rzeczpospolitej.
0: No koniecznie proszę przeczytać, bo to przecież dotyczy milionów.
1: Wiesz co, najnowsze dane GUS-u mówią, że spółdzielczych własnościowych praw do lokali są w Polsce prawie 2 miliony.
0: No właśnie.
1: Także bardzo, bardzo dużo. O tym dzisiaj w Rzeczpospolitej. W Gazecie Wyborczej jeszcze powrót do Brexitu, no bo 10 lat minęło od momentu, kiedy Wielka Brytania powiedziała, nie chcemy być w Unii Europejskiej. No i jest sondaż tutaj właśnie publikowany. Brytyjczycy jednak do Unii Europejskiej chcą.
0: Oczywiście.
1: 60% tylu Brytyjczyków między 18 a 28 rokiem życia zagłosowałoby za wejściem Wielkiej Brytanii do Unii. Przeciwko byłoby 9% zaledwie.
0: I to jest dobra nauczka, patrząc z perspektywy tych 10 lat, proszę Państwa, jak politycy nami manipulują.
1: To na koniec jeszcze Super Express i temat już zupełnie niepolityczny, bo zajrzymy do krakowskiego zoo i tutaj piękne zdjęcie, są słonie, a obok jest stolik, kawiarnia i można się kawki napić przy słoniu, no prawie że. Kawiarnia z widokiem na słonie właśnie została otwarta.
0: Dobrze, no tylko żeby im tam za bardzo nie przeszkadzać, bo jednak to...
1: Ja się cieszę, że to nie przy takie małpki są, bo kiedyś małpka to potrafi podejść i wiesz...
0: Przypominam uprzejmie o hipopotamach, które zaznaczają teren w bardzo charakterystyczny sposób. Pewnie się Państwo na biologii uczyli, albo w jednym z filmów, które czyta Krystyna Czubówna, Państwo kiedyś widzieli, co robi hipopotam, jak chce zaznaczyć teren, albo się zdenerwuje. Dobra! Pogodny poranek w Radiu Pogoda.
1: Smacznej kawusi.
0: No właśnie, wracamy do najpiękniejszych
1: kuchni.
0: Tak najlepiej. Jadwiga Prolińska.
2: Oczy nad ranem, oczy wieczorem.

Już gasną światła na drogach i nieba, budzi się chłodny wiatr. Gdy pójdę w świat ten, jeśli umiesz,

Bogdan Łazuka, już taki jestem zimny drań. Mogliby Państwo pomyśleć, że ta najpiękniejsza melodia to prowokacja z tym zimnem naprzeciwko tej gorączki, która płynie. Proszę sobie wyobrazić, że we Francji taka sytuacja, w Paryżu pozamykano wszystkie szkoły, nie będzie działał dzisiaj ani Louvre, będzie zamknięta także wieża Eiffla, to wszystko z powodu upałów powyżej 40 stopni, a właściwie nawet może tam być powyżej 45 stopni. Taka gorączka. No u nas na szczęście jeszcze nie aż tak bardzo i jeżeli spacer, to teraz kilkanaście stopni na termometrach pod 20, będzie oczywiście o wiele cieplej, więc mam taką prośbę osobistą do Państwa. Jeżeli Państwo nie czują się dobrze z takimi upałami albo mają Państwo jakieś dolegliwości, proszę dzisiaj zostać w domu.

0: Pięknie, Wojciech Gąsowski w pogodnym poranku Radia Pogoda, 29 prawie minut po godzinie 6. Czego się dowiemy dzisiaj z wiadomości? Dzieją się bardzo ważne rzeczy, Michał.
1: No tak, pojawią się nowe informacje w sprawie sytuacji w Szpitalu Południowym w Warszawie. Ja przypomnę, sprawa zaczęła się od informacji o gigantycznych zarobkach młodego lekarza, koordynatora SOR-u, Dawida Kacprzyka. No ale wczoraj wieczorem głos zabrał były lekarz z tej placówki. To był wywiad w Kanale Zero i opowiadał w bardzo mocnych słowach o niekompetencji Kacprzyka. Zarzucił mu między innymi błędy lekarskie zakończone śmiercią pacjentów. Mówił o chaosie organizacyjnym na SOR-ze, o tym, że aby przykryć niekompetencje, na przykład robiono tomografię martwemu pacjentowi. No takie konkrety właśnie padły, o szczegółach będziemy Państwu mówić w wiadomościach. Nadzorujący ten szpital, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, poinformował w nocy po obejrzeniu wywiadu, że dzisiaj zawnioskuje do prokuratora generalnego o pilne podjęcie czynności wyjaśniających. Z innych tematów, tegoroczni maturzyści mogą już zapoznać się z rankingiem uczelni najnowszym. Przejrzeliśmy ten ranking i my. I oczywiście podzielimy się z Państwem tymi informacjami.
0: Gdzie warto studiować.
1: Tak jest. I dobre informacje dla kierowców też się pojawią, bo już w piątek, czyli pojutrze, otwarcie ostatniego odcinka drogi ekspresowej S6 na Pomorzu. Chodzi o 40-kilometrowy odcinek między Leśnicami a Słupskiem. To będzie wtedy nieprzerwane połączenie ekspresowe między Trójmiastem a Szczecinem. Także trasa bardzo ważna. Tak. Zanim otwarcie, przypominam, w piątek oczywiście wcześniej musi być feta. Muszą pojawić się politycy, premier dzisiaj
0: wstęgi,
1: zjedzie, także tradycja jak najbardziej, no ale mimo wszystko no, ważna informacja dla kierowców, że po prostu będzie lepiej przed wakacjami.
0: Bardzo serdecznie zapraszamy. Wiadomości co godzinę, te najbliższe akurat za pół godziny, bo o 7:00 punktualnie.

0: Dzwon z nad doliny, Lidia Stanisławska w pogodnym poranku Radia Pogoda i takie mam skojarzenie, jak się kiedyś wyjeżdżało do babci na wieś, na przykład na wakacje jeździli państwo, 22 444 4004, a w ogóle no, wakacje też są takim czasem, kiedy mnóstwo z nas, mnóstwo Polaków przyjeżdża do domu, choćby na chwilę, ale warto zawsze zajrzeć do rodzinnej miejscowości, do rodziny, rozejrzeć się, co się pozmieniało, jak się ludzie pozmieniali, może spotkać ze starymi znajomymi. Mają tak państwo? Zapraszam 22 444 4004. Wakacje tuż, tuż. A za chwilę Barbara Kraftówna, później będzie Glenn Miller. Jest 6:37.
1: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Gdy już mnie znuży śródmieścia dwa.
0: Autopromocja. Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
1: Została ostatnia reklama.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
10: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
12: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
13: Samorząd Województwa Opolskiego, przypomnę, podpisał już umowę na budowę zachodniej obwodnicy Namysłowa. Za miesiąc ruszy budowa 5-kilometrowej trasy. Nową obwodnicą mieszkańcy Namysłowa pojadą już za 2 lata. Całość ma kosztować ponad 100 milionów złotych. Droga poprowadzona będzie nowym śladem.
1: Radio Pogoda. 104,1 FM.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.

geniusz Glenn Miller i jego orkiestra oczywiście In The Mood. 46 rok, proszę sobie wyobrazić. Ta melodia oczywiście do dzisiaj jest wykorzystywana nawet w takich nowocześniejszych produkcjach. Ale my oczywiście w oryginale, jak to Radio Pogoda. Za 12 minut będzie godzina 7. Czy państwo jeździli jako dziecko, państwo z miasta, czy jeździli na wakacje do cioci, babci, wujka, dziadka, no właśnie, gdzieś w jakiejś mniejszej miejscowości, gdzieś w

0: jakieś strony, które do dzisiaj Państwo pamiętają, a może chętnie odwiedzają. Ja jeździłam w okolice Rzeszowa, no tak mniej więcej na Roztocze. I tam było naprawdę fajnie u cioci, babci Juzi i u wujka, dziadka Adama. Po czym się okazywało, że na wsi, niewielkiej bardzo, byłam największą rozrabiarą i wszyscy byli zainteresowani. Co to znowu Asia wymyśli? Co to znowu Asia wymyśli? A jak to jest u Państwa? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Pani Asiu. Odwiedzać rodzinne strony jak najbardziej. Lubię, ciągnie mnie. Tam swoje dzieciństwo spełniłem na terenach między Koszalinem a Kołobrzegiem. Kilka lat temu wspólnie z dzieciakami, z córką, zięciem i wnuczką pojechaliśmy tam odwiedzić.
0: No pewnie, że tak. I człowiek się rozgląda, co się pozmieniało, a że kiedyś tutaj obórka stała, a teraz już nie stoi, że kury chodziły po terenie, a teraz już wszystko jakieś takie inne, bardziej nowoczesne. Czasem, w przypadku moich wspomnień i rzeczywistości, zabetonowane, no niestety. Ale wspomnienia wracają. 22 444 4004, gdyby Państwo chcieli, a my oddajemy muzycznie, pięknie, Homo Homini.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 4 minuty będzie godzina 7. Tak, to teraz już Michał.
1: No, będziemy mieli trudne tematy, to tak na poważnie, bo nowe informacje w sprawie sytuacji w Szpitalu Południowym w Warszawie, o upałach także Państwu opowiemy. No i do Krakowa zajrzymy, bo tutaj pierwsze kosiarki żywe ruszyły do akcji.
0: Aha, a to akurat fajne.
1: I to się dzieje, tak. No, są i takie informacje na szczęście wśród tych wszystkich.
0: Wszystkie już za 3 minuty.
2: Radio Pogoda.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. 26 czerwca Nieszpory Ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza na Święto Wrocławia. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
3: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
4: Została ostatnia reklama.
5: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
6: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Reklama.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
9: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Lodowa afera. Gdzie? W Japonii. O tym będziemy między innymi mówić dzisiaj w Pogodnym Poranku Radia Pogoda po 7:00. A teraz najważniejsze wiadomości.
10: Na nich nowe porażające fakty w sprawie szpitala południowego, gdzie pracował lekarz milioner. Europa już zmaga się z upałami, te nadciągają do Polski. Tegoroczni maturzyści mogą zapoznać się już z nowym rankingiem uczelni.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
9: Michał Pierzchała.
10: Z wnioskiem do prokuratora generalnego o pilne podjęcie przez prokuraturę czynności wyjaśniających zwróci się dziś prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Poinformował o tym w nocy po obejrzeniu wywiadu w Kanale Zero, podczas którego były lekarz z tej miejskiej placówki Emil Jędrzejewski ujawnił nowe oskarżenia. W rozmowie z Krzysztofem Stanowskim mówił m.in. o błędach medycznych i obarczał odpowiedzialnością byłego szefa SOR-u Dawida Gacprzyka.
12: Jak poważne błędy?
13: No takie, o których rozmawialiśmy.
12: Śmiertelne błędy. Przy intubacji?
13: Tak.
12: I to pan Dawid Gacprzyk intubował osobiście?
13: Osobiście.
10: Gacprzyk to lekarz, od którego cała afera zaczęła się po tym, gdy okazało się, że zarabiał tam olbrzymie pieniądze, że wykonywał obowiązki koordynatora SOR-u, choć nie spełniał formalnych kryteriów i że w szpitalu mogła funkcjonować specjalna poczekalnia dla polityków. We wczorajszym wywiadzie padły też oskarżenia o fałszowanie dokumentacji medycznej.
13: Pacjentowi martwemu wykonuje się tomografię po to, żeby coś tam markować, coś robić, dokumentację.
10: Po emisji wywiadu głos zabrał rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski, który zapowiedział, że pion odpowiedzialności zawodowej będzie ściśle współpracował z prokuraturą w wyjaśnieniu tej sprawy. Prokuratura prowadzi już bowiem 2 śledztwa dotyczące niegospodarności i zarządzania majątkiem placówki. Możliwe, że po ujawnieniu nowych oskarżeń będzie tych postępowań więcej. Upalnie będzie już dziś. Obecnie mamy ostrzeżenia drugiego stopnia wydane dla wojskowych. województwa lubuskiego. Tu dzisiaj do 31 stopni, jutro do 34. W najbliższych dniach w całej Polsce zrobi się bardzo gorąco. Temperatury do niemal 40 stopni. Także Europa zmaga się z upałami. Wtorek był we Francji najgorętszym dniem od rozpoczęcia pomiarów w 1947 roku. W Paryżu z powodu rekordowego skwaru zamknięto dla zwiedzających wieżę Eiffla.
7: Mam wrażenie, że jesteśmy teraz w Afryce. Dziś temperatura ma sięgnąć 41 stopni. Dbamy o odpowiednie nawodnienie mieszkańców. Mamy nawet zatrudnionych pracowników, których nazywamy roznosicielami wody. Ich zadaniem jest pilnowanie, aby mieszkańcy regularnie pili płyny.
10: Do Francji, w Wielkiej Brytanii upały wpłynęły na funkcjonowanie kolei. Hiszpańska Krajowa Służba Meteorologiczna wydała czerwony alert przed temperaturami sięgającymi 44 stopni. Tegoroczni maturzyści mogą już zapoznać się z nowym rankingiem uczelni. Jak wynika z rankingu perspektyw, Uniwersytet Warszawski to najlepsza uczelnia akademicka w Polsce. Tuż za UW na podium są Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Politechnika Warszawska. Wśród uczelni zawodowych liderem jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie. Prowadzone są też rankingi uczelni pod względem kierunków studiów i tu nie zawsze górą są najlepsze uczelnie ogółem, zauważa inicjator i kierownik rankingów perspektyw Waldemar Siwiński.
14: Ta doskonałość akademicka rozkłada się różnie. Uczelnia może nie być na samym topie, ale niektóre jej kierunki mogą być najlepsze w Polsce.
10: Rankingi edukacyjne perspektywy publikowane są corocznie od 1992 roku. Pierwsze kozy i owce ruszyły do pracy przy koszeniu miejskiej trawy w Krakowie. Pasą się już na Zakrzówku i przy Forcie Bodzów. Miasto apeluje do mieszkańców i turystów, aby zwierząt nie dokarmiali, bo jedzenia mają aż nadto. Funkcje naturalnych kosiarek owce i kozy będą pełnić przez najbliższe miesiące.
9: I różnych tam chomików i myszek nie wystraszą na śmierć. Ale wracając do tej poprzedniej informacji o rankingu uczelni, wczoraj się dowiedziałam, że córeczka taka malutka była, teraz już proszę po maturze mojej przyjaciółki, idzie na studiować pielęgniarstwo i położnictwo i pomyślałam sobie, bardzo szanuję.
11: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
15: Przemysław Pozowski, zapraszam. Rozczarowujący Anglicy, Chorwacja wciąż wśród żywych i dwa gole Cristiano Ronaldo. Tak było minionego wieczora i w nocy na piłkarskim mundialu. Anglia w teoretycznym hicie dnia po bezbarwnym meczu zremisowała z Ganą 0-0. Wcześniej Portugalia ograła Uzbekistan aż 5-0, dwie bramki strzelił CR7. W nocy Chorwacja męczyła się z Panamą, ale wygrała 1-0, podobnie jak Kolumbia z Demokratyczną Republiką Konga. Emma Navarro będzie rywalką Igi Świątek w drugiej rundzie turnieju w niemieckim Bad Homburg. Amerykańska tenisistka w pierwszej rundzie pokonała Niemkę Eve Lis 7-6. 6-3.

0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: Przebudowana droga powiatowa w Krasiejowie jest już, przypomnę, oddana do użytku. Koszt inwestycji to ponad 5 milionów złotych. Dofinansowanie w 100% pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach zadania przebudowano ponad 1300 metrów drogi, z której licznie korzystają też turyści.

0: Pogoda w Opolu.
1: Poranek z temperaturą poniżej 20 stopni, ale w najbliższych dniach będzie to już coraz rzadsza sytuacja. Ma się robić coraz goręcej. Jeszcze dzisiaj 28 stopni, maksymalnie około godziny 15 w Opolu. Pokażą termometry. Od jutra już wartości powyżej 30 stopni i nawet do 38 stopni w cieniu. W niedzielę czy poniedziałek. I przynajmniej do poniedziałku właśnie ma się utrzymać słoneczna pogoda.
0: Radio Pogoda.
2: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry, witamy Państwa. 6 minut po godzinie 6. Już jesteśmy razem. Zygmunt Heizer.
3: Jacek Rut, witamy w środę. 24 czerwca mamy 175 dzień roku. Do końca roku 190 dni, a do końca astronomicznego lata 90.
2: I już za chwileczkę będziemy mówić Państwu, kto dzisiaj świętuje, ale na razie dzień dobry i gramy.

0: jest Pogodny Poranek w Radiu Pogoda.
1: Gdy po ogrodach wiatr nocą gra, gdy cię ogarnia smutek jak mgła, gdy oczy śmiać się

przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać się z nim. On znów zagląda.

0: taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
2: 12 minut po godzinie 7, a to niespodzianka.
3: Jakby to państwu powiedzieć, no po prostu wprost, no.
2: No, Robert ma dzisiaj wolne.
3: Ale spokojnie go zastępujemy.
2: Tak, tak, tak. My dzisiaj będziemy zastępcami Roberta, ale przygotowaliśmy się. Wiemy, kto ma imieniny, wiemy, jakie święta dzisiaj są. No to zacznijmy od tego, że dziś jest Międzynarodowy Dzień Przytulania.
3: No i proszę państwa, z tej okazji mamy dla państwa klasyk.
4: Niech mnie ktoś przytuli.
3: Ależ proszę bardzo.
2: Imieniny dziś obchodzą Danuta, Emilia, Jan, Janina i Janusz.
3: Życzymy wszystkiego najlepszego, ale patrz, imię Jan odmienione przez wszystkie możliwe imiona, a to piękne. Moja mamusia ma dzisiaj imieniny. Mamuniu, wszystkiego najlepszego.
2: Składamy najlepsze życzenia i dzisiaj ten właściwy Jan, bo wczoraj też był Jan, ale to taki mały Janek był.
3: Ale dzisiaj ten święty.
2: Tak.
3: Także urodziny dzisiaj świętuje Helena Wondraczkowa. Urodziła się w 1947 roku. To oczywiście czeska piosenkarka, aktorka i prezenterka telewizyjna, a sławę zdobyła w 64 roku po wygraniu konkursu talentów i nagraniu debiutanckiej piosenki Czerwona Ręka.

0: tak to poszło i kariera właściwie niekończąca się do dzisiaj. Dla pani Heleny i dla wszystkich dzisiaj świętujących wszystkiego, wszystkiego najlepszego. I obiecujemy państwu, że na ostatnim sezonie koncercie życzeń w sobotę i w niedzielę to Robert Janowski już będzie. Zapraszamy od 10 do 14.
1: No skoro mówiliśmy o Helenie Wondraczko.
2: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
1: No to zagrajmy. Helena Wondraczkowa.

0: Pogody, poranek w Radiu Pogoda. 22 minuty po godzinie 7. Proszę Państwa, jeszcze na chwilę zajrzymy do tego historycznego kalendarza wydarzenia z 24 czerwca, bo było takie wydarzenie, nad którym warto się pochylić.
1: Dokładnie. 78 rok, proszę Państwa. Wrocław, rodzi się 35-milionowa obywatelka Polski. Czy to było uszeregowane? Oczywiście, że nie, ale ówcześnie rządzącym, czyli partii po prostu jedynej służby, zależało, żeby dziecko było po pierwsze pochodzenia robotniczo-chłopskiego, po drugie, żeby było dziewczynką, a po trzecie urodzoną na tak zwanych ziemiach odzyskanych.
0: I proszę, i udało się.
1: I udało się. Mamy wypowiedź z Polskiej Kroniki Filmowej oczywiście. Mamy tej dziewczynki.
2: Ja wyczytałam pewnego razu w gazecie, że ma się urodzić 35-milionowa i tak sobie marzę. Fajnie to by było, żeby to właśnie nasze dziecko, żeby to było. Szkoda by było, żeby ktoś mnie wyprzedził. Dobrze by było, żebym ja już właśnie teraz rodziła w tych samych dniach. Tak sobie marzyłam, no i to marzenie moje się spełniło.
1: No i się spełniło.
0: Proszę, i wszystko się zgadzało.
1: Tak się kreuje rzeczywistość, proszę Państwa. No i nie czarujmy się, że tak właśnie jest. Tak było, 78 rok. Czy tak jest dzisiaj, to sami Państwo także ocenią.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Autopromocja.
2: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
5: Zaraz część posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
15: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: Ach, to tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
17: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
18: Została ostatnia reklama.
19: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
20: Citroën.

0: Pogodny poranek w radiu Pogoda, 7.33. Są dobre wieści dla grzybiarzy, proszę Państwa. Otóż w warmińskich lasach pojawiły się pierwsze kurki. Grzybiarze rozpoczęli już sprzedaż przydrożną, liczą na udany sezon, no i przy okazji jakiś dodatkowy zarobek. Jedna z grzybiarek z tamtych okolic mówi, że po 2 godzinach leśnego poszukiwania 0,5 kilograma zebrała. Może to nie jest rekord.
1: Ale to jest całkiem...
0: Ale znaczy, że już się zaczęło, dlatego że główny wysep kurek. To jest przełom czerwca i lipca.
1: Czyli to już.
0: Tak. Główne zbiory rozpoczną się za tydzień, dwa. A jak to cenowo wygląda? 300 gramów, bo tyle mniej więcej wchodzi do takiego plastikowego pojemniczka. Kosztuje 30 zł. Czy dużo, czy mało? No, zależy z którego punktu widzenia.
1: Ale kurki są takie, że wystarczy 3 dodać i od razu przechodzi tym kurkowym smakiem wszystko.
0: Daję
1: swoją drogą. O, jajeczniczka. No, rzeczywiście. Proszę Państwa, jeśli chodzi o kurki, to już mamy ogląd, ale nam się przypomniało z takiego filmu Nie lubię poniedziałków. Pamiętają Państwo?
2: Dżentelmen jezdni jest przyjacielem przechodnia. Ale jezdnia to nie pastwisko, łachud rozgrójca.
3: No, piracie jeden.
2: Nie zgrójca, tylko sulęcic. A za to sprzed dworca to do ekspresu napiszę. Numer sobie zapamiętałem, kurka wodna.
3: Kurka wodna? Możesz ty, już ja cię dostanę.
1: No i pięknie.
0: No i to ten od Tryblinek, tak?
1: Tak jest. Jeśli chodzi o grzyby jakiekolwiek, to ja jestem miłośniczką klasycznych polskich komedii. Kurka wodna. Anna Jantar, pogodny poranek w Radiu Pogoda za 25.08.

jest siła zakręta i czar, i moc. A choć zapomnisz mnie, piosenkę usłyszysz tężewną i tęsknić już będziesz na pewno co dzień, co noc. Piosenka zapachnie jak łzy, piosenka

0: co dzień.
1: Za 19:08 pogodny poranek w Radiu Pogoda. Przypominamy, że dzisiaj jest dzień przytulania.
2: Niech mnie ktoś przytuli.
1: Proszę bardzo, gdyby ktoś z Państwa chciał przytulić fajne nagrody, to będzie o tym mowa jeszcze przed godziną 8:00, a za moment Andrzej Rybiński, później Violetta Villas.

0: Widzę, że Hanie coś gryzie.
1: Komar.
2: Zaraz cześć posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
1: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jura Park Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm. W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
9: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z

0: Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Reklama.
4: Drogowskaz, Radia Pogoda.
5: Prace porządkowe na Krajowej 45 na Opolszczyźnie na odcinkach Poborszów-Krapkowice i Poborszów-Dąbrówka-Górna. Trwa z jednej strony mechaniczne i ręczne koszenie traw w pasie drogowym, a z drugiej malowanie oznakowania poziomego. Trzeba tam spodziewać się drogowców i wprowadzanego lokalnie ruchu wahadłowego.
4: Radio Pogoda 104,1 FM.

0: wieloletnią Villas. Będziemy bliżej podczas tegorocznych wakacji. My to już wiemy, państwo jeszcze nie, ale na pewno się państwo dowiedzą. A tymczasem pogodny poranek w Radiu Pogoda za 8 minut 8. Dzisiaj o poranku mogli państwo słyszeć przepiękną piosenkę Dzwon z nad Doliny, taką trochę nostalgiczną, traktującą o rodzinnym miejscu. No i tak nam wynikł jakiś taki temat z pytaniem, czy państwo jeździli do babci na wieś, na wakacje, jak byli państwo mali, czy chętnie państwo także dzisiaj odwiedzają te rodzinne strony. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani Asiu. Akurat dzisiaj trafiła mi się piękna audycja. Kończę 48 lat. Takie wspomnienia z wakacji, gdzie zawsze po odebraniu świadectw rodzice odwozili mnie do dziadków na wieś, gdzie droga się kończyła i za nią był tylko las. Tam spędzałem przez kilka lat całe wakacje. Tak, to były najpiękniejsze lata, kiedy człowiek beztrosko mógł poznawać przyrodę, mógł robić co tylko się podobało, gdzie był karmiony najlepszymi specjałami od babci. To było naprawdę piękne. Pozdrawiam wszystkich.
2: Jeździło się na wieś, tak, tak, ale dziś wieś już nie taka sama.
0: No właśnie, bardziej zabetonowana, ja mam wrażenie. I taka jakaś bardziej uporządkowana. Ale, proszę państwa, kiedyś to było. W stodole się skakało na siano.
2: A spałaś na sianie?
0: Takie. Ja spałam raz. Lubiłem. Ale nie, ja też nie lubię, bo mnie to gryzło. No.
2: Właśnie.
0: Jak to u państwa wyglądało? 22 444 4004. Jeszcze o tym porozmawiamy.

0: No, no, wchodzi 2 plus 1 u Kowala. Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 3,5 minuty, 8, za chwilę wiadomości, Michale.
1: A w nich nowe oskarżenia dotyczące sytuacji w Szpitalu Południowym w Warszawie. No, oskarżenia porażające, szczegóły za chwilę w wiadomościach.
2: A ja już teraz zapraszam Państwa do zgłaszania się do Szybkiej Piątki. Nagroda gwarantowana to kieliszki na jajka. Główna nagroda to praktyczna i piękna torba Radia Pogoda 22 444 4004. Poprosimy o imię i Państwa numer telefonu.
3: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
2: Zawsze się sprzeciwiałam wiecznym utyskiwaniom niektórych krytyków, którzy mówili, dlaczego pani nie śpiewa standardów, tylko pani idzie w pop i tak dalej. Dlatego, że mi się to podoba.
1: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem. Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszamy Monika Tarka i
4: Ewa Bem.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. 26 czerwca Nieszpory Ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza na Święto Wrocławia. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
7: Skoda. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
12: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
0: Reklama.
3: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, zaraz po 8:00 szybka piątka, zabawa z super nagrodami. Proszę się zgłaszać jeszcze rzutem na taśmę, zapraszamy i proszę posłuchać teraz bardzo ważnych wiadomości.
13: Nowe oskarżenia dotyczące Szpitala Południowego w Warszawie. Padają mocne słowa. Pod koniec tygodnia w Polsce miejscami prawie 40 stopni. Przekażę też w wiadomościach maksymalne ceny paliw, benzyny tańsze, diesel bez zmian.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
3: Michał Pieszchała.
13: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiada złożenie wniosku do prokuratora generalnego o pilne wyjaśnienie sytuacji w Szpitalu Południowym. To reakcja na nowe oskarżenia, które w rozmowie z Kanałem Zero przedstawił lekarz i sygnalista Emil Jędrzejewski. O szczegółach Marcin Starzec.
14: Jędrzejewski twierdzi, że w Szpitalu Południowym dochodziło do poważnych zaniedbań zagrażających zdrowiu i życiu pacjentów. W rozmowie mówił o błędach medycznych, które miały kończyć się śmiercią chorych. Wskazywał m.in. na nieprawidłowo przeprowadzane intubacje i obarczał odpowiedzialnością Dawida Kacprzyka. Jednocześnie przyznał, że sam nie był nigdy bezpośrednim świadkiem tych zdarzeń. To kolejny wątek afery wokół Szpitala Południowego. Wcześniej ujawniono informacje o wysokich zarobkach Kacprzyka, a także o funkcjonowaniu specjalnej poczekalni dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Rafał Trzaskowski w odpowiedzi na ujawniane nieprawidłowości w Szpitalu Południowym ogłosił powołanie nowej Rady Nadzorczej Szpitala, a prokuratura prowadzi już dwa śledztwa dotyczące niegospodarności i zarządzania majątkiem placówki.
13: Pod koniec tygodnia może być u nas miejscami prawie 40 stopni. Służby są w gotowości, poinformował resort spraw wewnętrznych po spotkaniu sztabu służb i wojewodów w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Apelują zwłaszcza do osób starszych, chorych i rodziców dzieci o ostrożność i rozwagę. Straż pożarna przypomina z kolei, aby uważać nad wodą, mówi komendant wojewódzki w Lublinie Zenon Pisiewicz.
15: Mamy jak co roku bardzo silne upały, wysokie temperatury, wiele osób korzysta z tych zbiorników wodnych, z kąpielisk. Prosimy o to, aby faktycznie zachowywać się odpowiedzialnie. Nad wodą.
13: Nad rzekami i jeziorami już jest WOPR, mówi prezes Piotr Synowiec.
16: Będziemy prowadzić na terenie województwa lubelskiego 5 baz, na których będą dyżurować ratownicy 24 godziny na dobę ze sprzętem transportowym, łącznościowym, nurkowym.
13: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że podczas upałów należy ograniczyć przebywanie na słońcu, a na zewnątrz nosić nakrycie głowy oraz lekką, przewiewną odzież i stosować kremy z filtrem. Za benzynę płacimy dzisiaj na stacjach mniej niż wczoraj. 95 kosztuje 5,97, a 98 6,68. Z kolei cena diesla nie zmieniła się, to 6,11. Władze masowo odwiedzanej krainy Cinque Terre we włoskiej Ligurii egzekwują przepisy, które wprowadziły, aby przeciwdziałać zjawisku tzw. nadmiernej turystyki. To rejon bardzo kruchy, słynący z kaskadowo zbudowanych domów na stromych klifach oraz sugestywnej scenerii małych miasteczek i tras spacerowych. Ostatnio ukarano tam przewodnika za to, że turyści, których oprowadzał, nie mieli wymaganych słuchawek. Chodzi o to, żeby ograniczać hałas. Przewodnik mówi do mikrofonu, a turyści słyszą go właśnie w słuchawkach. W jednym z miasteczek obowiązuje też zakaz postoju pieszego. Ze względów bezpieczeństwa jest też zakaz robienia selfie przy urwiskach i skałach.
3: Jest, w jednym polskim filmie było. Chodzić, nie spać, zwiedzać. No to właśnie tak mają teraz we Włoszech.

0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: Do piątku ma potrwać remont nawierzchni w okolicach cmentarza na Półwsi. Chodzi o remont nawierzchni na ulicy Łącznej i zamknięcie około 100-metrowego odcinka. Na czas remontu nie jest możliwy ani wyjazd, ani wjazd z ulicy Łącznej do Wrocławskiej. Dojazd do parkingu możliwy od strony ulic Domańskiego i Cmentarnej.

0: Pogoda w Opolu.
1: Bardzo ciepły dzień przed nami, ale jeszcze nie tak upalny jak te kolejne. 28 stopni maksymalnie będzie dzisiaj w Opolu i regionie około godziny 15. To ta temperatura najwyższa prognozowana na dzisiaj w granicach 25 stopni ma być w południe. No i przewaga słońca na niebie przez cały dzień, choć dzisiaj jeszcze jest szansa na minimalny wzrost zachmurzenia w ciągu dnia. Od jutra już w prognozach tylko upał.
0: Radio Pogoda.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
1: 6 minut po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa. W środę, 24 czerwca, mamy 175 dzień roku. Wschód słońca dziś był o 4.15, zachód będzie o 21.01, a dzień jest, no niestety, już krótszy od najdłuższego. O minutę.
2: Nie. To jest jeden z najdłuższych dni w roku i tak naprawdę jest. Do listopada jeszcze bardzo daleko.
1: I przy tym zostajemy.
2: Tak jest, za to blisko do wakacji i dlatego gramy bardzo letnio. Państwu w pogodnym poranku Radia Pogoda. Wały Jagiellońskie.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 14 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, pani Zdzisławo.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Właściwie powinniśmy powiedzieć dzień dobry, pani sąsiadko.
2: No właśnie, tak się składa i musimy to państwu powiedzieć, że pani Zdzisława jest od nas, tutaj od studia Radia Pogoda, oddalona o jakieś 300 metrów? 400 no. Może? Nie więcej.
3: Może tak, może nie, nawet mniej.
2: Nawet ale może mniej. No. W związku z tym, pani Zdzisławo, z ogromną przyjemnością wręczamy pani prezent w postaci kieliszeczków na jajka na miękko Radia Pogoda.
3: Tak, bardzo chętnie.
2: No bardzo chętnie, to pani przyjmuje prezent, to się cieszymy. Wygra pani także torbę Radia Pogoda, z którą pani będzie sobie na bazarek tam po drugiej stronie ulicy Czerniakowskiej chodzić na przykład i się chwalić. No właśnie, ale najpierw w ciągu 30 sekund musi nam pani powiedzieć 5 haseł w różnych kategoriach na tę samą literę.
0: A tą literą dla pani będzie litera J jak Jan, który ma dziś imieniny.
2: Albo Joanna, tak, która jest pochodną Jana. Tak jest.
0: Pani Zdzisławo, wszystko jasne? Zaczynamy?
3: Tak, zaczynamy, proszę.
0: Uwaga, czas start. Planeta.
3: Jowisz.
0: Sport.
3: Johannesburg.
2: Sport.
0: Dyscyplina sportu.
3: Judo.
0: Dobrze. Drzewo.
3: Drzewo. Jodła.
0: Tak jest.
3: Jodła.
0: Zabawka.
3: Zabawka. Jojo.
0: Tak. Aktor.
3: Remo Stępowski.
0: Tak. Poszło.
2: Ale super.
0: Dobrze.
2: Świetnie, że się pani udało. Serdecznie gratulujemy. Wszystkie nagrody należą do pani. Serdeczne gratulacje. O, słyszy pani, mamy remont. U pani też coś wiercą, bo to taki sezon.
3: Nie, nie, u mnie remontu nie ma, ale blisko, blisko.
2: Czyli słyszy pani też. No właśnie o to nam chodziło też pani. Także mamy, jesteśmy w tej samej sytuacji. Łączymy się w bólu. Serdecznie pozdrawiamy.
3: Ja również dziękuję i
0: gratulacje,
3: pozdrawiam.
0: Gratulacje, bo pełni byliśmy tutaj nerwów naprawdę, czy uda się, czy nie. Udało się.
2: Na
0: świetnie.
2: Całe szczęście.
3: Udało, no właśnie. Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy serdecznie pani Zdzisławo. Życzymy wszystkiego dobrego. Jutro wracamy z naszą zabawą.

0: 20 po 8, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Wczoraj mówiliśmy o tym, że w czerwcu każdy porządny człowiek powinien składać się w różnych częściach z czereśni, truskawek,
1: bobu,
0: groszku i bobu. Tylko wszystko drogie. No i szukaliśmy tych właśnie przepysznych owoców i warzyw jak najtaniej i muszę powiedzieć, że znalazłam bobik po 10 zł za pół kilograma, więc zakupiłam kilogram i wczoraj na obiad był. A jak u ciebie?
1: Dziś będzie. Nie, dziś będzie. Wczoraj złożyłem reklamację.
0: Zapotrzebowanie bardziej.
1: Tak, tak, tak. Mhm. I moja żona powiedziała, że będzie.
0: Dobra, będzie dzisiaj.
1: Dziś będzie.
0: A w jakiej formie? Z bułeczką,
1: gotowy?
0: Z koferkiem?
1: Nie,
0: po prostu?
1: Nie, po prostu gotowane. Mhm. No.
0: Ja też taki jadam.
1: Zwyczajnie. Mhm. Się siada, się obiera ze skórki i się zjada.
0: Się siada, się zjada. Bez obierania ze skórki.
1: Oczywiście trzeba obrać ze skórki.
0: Przysięgam ci, Zygmuncie, zrezygnujesz z obierania ze skórki, bo on jest taki świeżutki.
1: Zawsze to robiłem, zawsze
0: taki
1: tak będę
0: pyszniutki.
1: Robił. Koniec, bez skórki.
0: Taki młodziutki.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
5: Skoda.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
11: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
12: Notino. Today is yours. Feel good.
13: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
14: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
15: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
14: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
16: Została ostatnia reklama.
17: Ach, taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: To ABBA w pogodnym poranku Radia Pogoda z 1980 roku. Wielki przebój, The Winner Takes It All. Dzisiaj młodzież mówi, tyle wygrać. No i też ładnie brzmi. Za 29 minut będzie godzina 9. Dużo mówimy tutaj o cenach różnych pysznych rzeczy, które w czerwcu się pojawiają i naszym zdaniem powinny być tańsze, a są droższe. Na przykład czereśnie albo truskawki. Ale na całe szczęście państwo mają swoje pomysły na to, jak to zrobić, żeby było taniej. I to jeden z takich pomysłów dla ludzi, którzy mają trochę czasu. Dzień dobry.
1: Witam, kochani. Ja mam taką propozycję. Wczoraj wracając z Warki, patrzę, plantacja duża truskawek. Więc zatrzymałam się samochodem, poszłam do gospodarzy i zapytałam, czy mogę sobie urwać truskawek i zapłacić. Bo ja lubię małe truskaweczki, bo są najsłodsze, nieduże. Tak. Wyrazili zgodę. Pani jeszcze zaproponowała, żeby iść w młode truskawki. Ja powiedziałam, że nie, bo są tam duże truskawki, ja chcę malutkie. No i narwałam sobie dużą, taką naprawdę dużą umiankę tych truskawek sama i zapłaciłam, słuchajcie, 15 zł tylko. Co najmniej 3 kilogramy było tych truskawek. Ja zadowolona, gospodarze zadowoleni. Państwo powiedzieli, że jeszcze 2-3 zbiory i koniec, ale później ile tam truskawek zostaje. Zobaczcie, umówcie się w ten sposób. Słuchajcie, i gospodarz zadowolony, i my zadowoleni.
2: Tak, zgadza się, ale to nie jest jakieś wielkie odkrycie, dlatego że od dawna to coś nazywa się samozbiory.
0: Tak.
2: I gospodarze ogłaszają, że można przyjść samemu sobie zebrać, ogłaszają jaka cena. Warto z tego skorzystać, bo owoc osobiście własnoręcznie zebrany.
0: Okupiony potem.
2: Smakuje zupełnie inaczej, zapewniam Państwa.
0: A poza tym, proszę Państwa, najważniejszym podobno ćwiczeniem w naszym życiu są przysiady. A gdzie, jeśli nie przy truskawkach?
2: No wiesz, możesz zbierać czołganiem.
0: Nie.

0: No już jak orkiestry dęte budzą, to się każdy obudzi. Przed momentem Halina Kunicka w pogodnym poranku Radia Pogoda. Ważne sprawy, proszę Państwa. Chodzi o Warszawę i pierwszą linię metra, która kursuje z północy, z Młocin, tylko do stacji Politechnika. Reszta...
1: Co się stało?
0: Nie kursuje. No właśnie zbieramy informacje na ten temat, co tam się wydarzyło.
2: Przyczyny techniczne, tak jest to w tej chwili określane.
0: Ale może się czegoś więcej dowiemy i o 9:00 Państwu powiemy w wiadomościach, więc proszę słuchać.

0: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją. Do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest fresh.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A Sokołów, szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
9: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji

0: Expert i na MediaExpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
3: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90.

0: 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.
2: Drogowskaz. Radia Pogoda.
3: To droga, która ma służyć nie tylko mieszkańcom, ale również licznie przybywającym do Krasiejowa turystom. Przebudowany jest już ponad kilometrowy odcinek drogi powiatowej w Krasiejowie właśnie. Koszt inwestycji przekroczył 5 milionów złotych, ale w całości była ona sfinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
2: Radio Pogoda. 104,1 FM.

0: Ależ się energetycznie zrobiło bem i bem z roku 74. Podaruj mi trochę słońca za 9.9.
1: I przypominamy, że Ewa Bem opowiada o swoich najpiękniejszych melodiach jeszcze do końca tygodnia. I po godzinie 15.30 w Radiu Pogoda właśnie u Moniki Tarki. I dzisiaj będzie opowiadać o piosence całkiem nowej, z 2007 roku. Śpiewanej zresztą przez samą Ewą Bem. Mówimy sobie dzisiaj o Bobie. Ja wczoraj jadłam 10 zł za pół kilo. Zygmunt planuje dzisiaj zjeść, ale Zygmuncie, w jakiej formie ten bób? No tam ze skorupkami czy bez skorupek? Tutaj się nie dogadamy.
0: Nie.
1: Ale uważaj. Trzymaj się krzesła. Trzymasz się?
0: Tak.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Mirek z Poznania. A propos Bobu, to pani drogo zapłaciła, bo ja w Poznaniu wczoraj kupiłem na deptaku za 8 zł pół kilo.
1: O.
2: Ale niech pani sobie spróbuje zjeść gotowany bób z powidłami, ale niech pani doda pieprzu do tego. Dziękuję, pozdrawiam.
1: Co ty bób? Na to? Z powidłami.
0: Powidła i pieprz? Nie. Ja w czystej postaci, bez skorupek, po prostu ugotowany, woda posolona, normalnie.
1: Panie Mirku, a ja klasycznie. Spróbuję. Odrobinkę rzeczywiście spróbuję,
0: Asia,
1: bo to jest bardzo interesujące.
0: Nie ryzykuj, ja chciałbym, żebyś jutro tutaj była przy mikrofonie.
1: Nie ma ryzyka, nie ma zabawy, Zygmuncie, nie słyszałeś?
0: Wiesz, boję się, żebyś nie odfrunęła.
3: Słoneczko z nieba skradł, lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj mieszka?

0: Jeszcze przedwojenna piosenka w wykonaniu Alberta Harrisa w pogodnym poranku Radia Pogoda przed momentem. Za 4,5 minuty będzie godzina 9. Proszę Państwa, znamy przyczynę tego, że nie działa 10 stacji metra linii pierwszej od Politechniki do Kabat. Muszą Państwo korzystać z komunikacji zastępczej, no albo innym środkiem po prostu transportu. Będziemy o tym mówić w wiadomościach za chwilę. I o czym jeszcze, Michale?
1: No tak, bo nie tylko w Warszawie będziemy, do Gdyni również zajrzymy, bo tutaj na wodach Bałtyku niedługo pojawi się piękny statek.
0: Aha.
1: I bardzo ważną misję będzie miał.
0: Aha.
1: I wszyscy są zadowoleni. I w ogóle same dobre informacje.
0: No to zapraszamy serdecznie.

0: Autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. Może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
9: Skoda.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
11: Obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
3: Została ostatnia reklama.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
13: Reklama. To jest Pogodny Poranek w Radiu Pogoda. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Barbara Dunin ze Zbigniewem Kurtyczem, Olgierd Buczek czy Julio Iglesias z Dianą Ross. Piękne piosenki będą po dziewiątej, a teraz wiadomości.
14: Prezydent Warszawy i Naczelna Izba Lekarska zabierają głos po nowych ustaleniach w sprawie wydarzeń w Szpitalu Południowym. Ceny ropy nadal spadają, więcej statków przepływa przez cieśninę Ormus. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa będzie miała nowy statek.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o dziewiątej.
13: Michał Pierzchała.
14: Naczelna Izba Lekarska jeszcze dzisiaj skieruje wniosek do pionu odpowiedzialności zawodowej. Z kolei prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział wniosek do prokuratora generalnego o pilne podjęcie przez prokuraturę czynności wyjaśniających w sprawie sytuacji w Szpitalu Południowym w Warszawie. Nowe oskarżenia przekazał w wywiadzie w Kanale Zero sygnalista dr Emil Jędrzejewski, który pracował w tym szpitalu, kiedy szefem SOR-u był młody lekarz Dawid Kacprzyk. Był, choć nie miał kwalifikacji. Według doktora Jędrzejewskiego na SOR-ze dochodziło do zgonów pacjentów wynikających z niedoświadczenia doktora Kacprzyka. I pozostajemy w stolicy z przyczyn technicznych. Pociągi linii metra M1 kursują tylko na odcinku Młociny Politechnika. Z ruchu wyłączono 10 stacji. To dlatego, że nieuprawniona osoba weszła do tunelu. Dla podróżujących miasto uruchomiło linie zastępcze. Ceny ropy naftowej spadają, bo coraz więcej tankowców z tym surowcem przepływa przez cieśninę Ormus. Jak informują o poranku maklerzy, również USA i Iran wysyłają sygnały o dalszych postępach w dążeniu do zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. W Polsce na stacjach za benzynę płacimy dzisiaj mniej niż wczoraj. 95 kosztuje 5,97. Z kolei maksymalna cena diesla nie zmieniła się, to 6,11. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami, którzy wysyłają fałszywe SMS-y z linkiem do rzekomego portalu EZUS. Jak mówią urzędnicy, to jeden z kilku sposobów, którymi cyberprzestępcy próbują wyłudzić dane osobowe lub pieniądze. Agnieszka Wynarska.
9: Najczęstszą próbą oszustwa są SMS-y o niedopłatach składek, mówi rzeczniczka ZUS-u w Kujawsko-Pomorskim Krystyna Michałek.
15: Przestępcy rozsyłają SMS-y informujące o rzekomym błędzie w rozliczaniu składki zdrowotnej i konieczności dopłaty niewielkiej kwoty pod groźbą wysokiej kary. Wiadomości zawierają link prowadzący do fałszywej strony płatności.
9: Urzędnicy przypominają, że nigdy nie wysyłają SMS-ów zawierających linki do logowania czy płatności.
15: Pracownicy ZUS-u nigdy nie proszą też o podawanie haseł, loginów czy danych kart płatniczych przez telefon.
9: W przypadku wątpliwości dotyczących autentyczności wiadomości najlepiej skontaktować się bezpośrednio z ZUS-em lub zgłosić sprawę na policję.
14: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa będzie miała nowy statek. Wielozadaniowa jednostka ma na mocy podpisanej wczoraj umowy powstanie w polskiej stoczni remontowa shipbuilding i znacząco poprawi możliwości niesienia pomocy na Bałtyku, mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
16: Takiego statku w Polsce jeszcze nie było. Będzie przede wszystkim wykorzystywany do ratowania życia na morzu, gaszenia pożarów na statkach, bezpiecznego ich eskortowania do portów, czy też usuwania rozlewów i zanieczyszczeń, które ze statku wypływają.
14: Jednostka ma mieć na pokładzie nowoczesne systemy i będzie w stanie pływać w każdych warunkach, przekonuje dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Sebastian Kluska.
17: W najtrudniejszych, jakie tylko są, statek w specyfikacji przetargowej nie ma ograniczeń pogodowych, czyli po prostu zawsze będziemy na miejscu. Cokolwiek by się nie wydarzyło, zawsze wychodzimy w morze.
14: Budowa statku pochłonie ćwierć miliarda złotych. Ma on być gotowy za 2,5 roku.
13: Ojejku, to taki pływający czołg. No i bardzo dobrze, niech tak będzie, niech tak będzie. A tak swoją drogą wszyscy ci, którzy ten tydzień od poniedziałku do, załóżmy, tej niedzieli wybrali na wakacje tegoroczne nad morzem, to tak jakby trafili szóstkę w totka. Piękna pogoda.
14: Może się ta sytuacja długo nie powtórzyć.
13: Piękna pogoda. O pogodzie na dzisiaj będzie już za chwilę, tuż po wiadomościach sportowych.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam. Portugalia pokazała swoją siłę. Jeden z faworytów piłkarskiego mundialu wygrał aż 5-0 z Uzbekistanem. Do wygranej znacząco przyczynił się Cristiano Ronaldo, który zdobył 2 bramki i został pierwszym piłkarzem w historii, który trafił do siatki w 6 mundialach. W portugalskiej grupie z awansu cieszą się już Kolumbijczycy po tym, jak pokonali 1-0 Demokratyczną Republikę Konga. Rozczarowała tym razem Anglia. Drużyna prowadzona przez Tomasa Tuchela zremisowała z Ganą 0-0. W tej grupie w grze o awans wciąż jest Chorwacja, która wymęczyła zwycięstwo 1-0 z Panamą.

0: Pogoda.
1: Nadchodzą upały i są osoby, które się z tego cieszą, jak na przykład pan Tomek z Warszawy.
2: A ja kocham ciepło. Ja 40 lat mieszkałem w Australii, więc ja, no, I love hot weather.
1: No tak, ten upał nie będzie pod koniec tygodnia. Na razie bardzo gorąco, tak bym powiedział, bo na zachodzie dzisiaj do 30 stopni, w centrum 26, na Suwalszczyźnie 23 stopnie, nad samym morzem około 20. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale i nie będzie się zmieniać. Deszcz?
3: Jaki deszcz?
1: Nie ma deszczu. Zupełnie.
3: Michale, dziękujemy. Dziękuję. Michał Pierzchała. Słyszymy się jutro.
0: Pogodny poranek Radia Pogoda.
4: 9:06. Dzień dobry, witamy Państwa.
3: Zygmunt Heiser.
4: Jasia Kruk, witamy w środę 24 czerwca. Mamy 175 dzień roku. Dziś imieniny obchodzą Danuta, Emilia, Jan, Janina, Janusz.
3: Moja mamusia Danusia dzisiaj świętuje imieniny. Mamusiu, jeśli słyszysz, to wszystkiego najlepszego. Także wszystkim dzisiejszym solenizantom, a także jubilatom. Tak, tak, ludzie się rodzą, także 24 czerwca. Znowu chciałam powiedzieć sierpnia, ale nie damy się nabrać. Barbara Duni ze Zbigniewem Kurtyczem w pogodnym poranku.

0: Radio Pogoda. Gra dla każdego.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koczulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy

0: koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to, ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym, nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym.
1: 13,5 minuty po godzinie 9. Słuchają państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Ciepło coraz cieplej w Polsce, w Europie. Już dzisiaj mówiliśmy o tym w wiadomościach. W Paryżu zamknięty Louvre, zamknięta wieża Eiffla, pozamykane wszystkie szkoły. Po prostu ludzie mają siedzieć w domach albo w parkach i chronić się przed upałem. I bardzo słusznie zresztą. Ale upały nie tylko w Europie, także w Japonii. Tam temperatura około 35 stopni, 40 nawet. Japońscy meteorolodzy nazywają to taki brutalny, wyniszczający żar kokushobi. Zapamiętajmy sobie to słowo. W tejże samej Japonii jest afera lodowa. Proszę sobie wyobrazić, że w japońskie władze...
2: I gorąco i zimno, naraz.
1: Japońskie władze kontrolują producentów lodów po takim sygnale i dziennikarskim śledztwie, z którego wynika, że od lat producenci lodów podnosili, wszyscy jak jeden mąż, umawiali się i podnosili ceny o 5, 10, 15% swoich wyrobów wtedy, kiedy szły upały.
2: No wiesz, wtedy popyt się zwiększał.
1: No ale jak to można? Ale jak tak można? Wszystkiemu się człowiek musi przyglądać, niezależnie od długości i szerokości geograficznej, bo inaczej to... No właśnie, zapłaci dużo więcej, a Japończycy bardzo lubią lody. Statystyczny Japończyk, włączając w to niemowlaki, a nawet noworodki, zjada podczas tego okresu letniego nawet kilogram lodów tygodniowo.
2: Więc no jak te niemowlaki naprawdę dają radę? Nie mam pojęcia.

0: jestem.
1: Zakochaj się.

0: prawie 21 minut po dziewiątej. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Uf, jak gorąco i Państwo potwierdzają. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani Joasiu, dzień dobry Panie Michale, dzień dobry Panie Zygmuncie.
2: Dzień dobry.
1: Tomasz Gdańska. Słonecznie, ciepło, nawet bardzo ciepło. Także życzę wszystkim spokojnego, chłodnego dnia, a także dla wszystkiego najlepszego z okazji imienia dla Danut i dla Janów.
0: No, oczywiście, dziękujemy, że wszystkiego bardzo najlepszego. Mhm. Znalazłam takie przysłowie na dzień świętego Jana, na imieniny Jana, po prostu na 24 dzień czerwca. Proszę posłuchać. Jak święty Jan się obwieści, takich będzie dni 40.
2: Ho, ho, ho. To nam się szykuje. Upalne lato, a przynajmniej jego początek. Wiesz, ja pamiętam ze szkolnych czasów, że świętego Jana, czyli 24 dzień czerwca, był taką datą, od której można było się kąpać w otwartych wodach.
0: Mój tato tak zawsze mówi, że jeszcze się kąpał nie będzie, bo jeszcze nie było świętego Jana, musi ochrzcić.
2: A od świętego Jana w rzece, w jeziorku, w stawiku już można było bezpiecznie. Czyli, tak się mówiło.
0: Czyli to funkcjonuje. Mhm. Ja to znam właśnie od mojego taty. No, mnie to nie dotyczy, bo kąpię się też w środku stycznia, więc...
2: No tak, tak, ale wspominam dawne, dawne dziecięce
0: bardzo
2: czasy.
0: Bardzo fajnie, pewnie. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. A propos wspomnień, czy Państwo jeździli do rodziny na wieś, jak byli Państwo mali, albo jeżdżą Państwo i chętnie tam wracają? O tym jeszcze dzisiaj będzie mowa w Radiu Pogoda.

wojaż i gnam przez miasta pyły kurz. Tam, gdzie przy moście czeka już statek do Mlocin, statek do Mlocin.

zapada zmierzch, a ja z kolegą wiem, że panienki dwie pracują liklego i myślę już całując rączki,

0: lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
2: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
3: Została ostatnia reklama.
4: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
5: Skoda.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 29 minut będzie godzina 10. Wakacje się zbliżają, a my, proszę Państwa, dzisiaj troszkę, chociaż pewnie nie tylko dzisiaj, wspominamy sobie, jak to kiedyś bywało, jak się do babci, dziadka, cioci, wujka na wieś jeździło i w ogóle, co tam się działo, jakie wspomnienia Państwa mają. Przepiękne, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja odnośnie wakacji na wsi. Jeździłam do takich przybranych dziadków. Mhm. Z siostrą tam mieszkałyśmy w tak zwanej u nich komórce, ale była to fajny pokoik. I rano, nie pamiętam, koło 5-6 budziła nas ta przybrana babcia ze swoją gosposią. Stała nad nami z półlitrowym garnuszkiem ciepłego mleka prosto od krowy z pianką. Myśmy to wypijały z siostrą, ocierały wąsa i potem dalej spałyśmy. Jeździłam też z tą Wiktusią, bo tak się nazywała ta gosposia, na tak zwany jarmark. Tam wiozłyśmy pęczki marchwi, pietruszki. Rano to było dość wcześnie. Potem jak już to sprzedałyśmy razem, były kupowane pyszne takie bułeczki, których smak do dzisiejszego dnia pamiętam. A jeździłyśmy na ten jarmark takim wozem na zwykłych kołach. Była taka częsawka, ale ja to bardzo lubiłam. Tak. Także takie mam wspaniałe wspomnienia z wakacji.
0: Wspaniałe, dziękujemy.
2: Zwykłe koła, czyli żelaźniaki?
0: Tak,
2: to
0: się nazywało.
2: Bez
0: resorów
2: dopiero.
0: Żadnych.
2: A propos tego mleka od krowy, ja nie znosiłem, nie lubiłem, nie piłem.
0: O nie.
2: Nie dałem się namówić.
0: Ale za to jajka wiejskie.
2: O tak.
0: Ten smak do dzisiaj pamiętam. No i z mleka oczywiście biały ser. Przepyszny. Aż ślinka cieknie, a w ogóle to ja śniadania nie jadłam. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dziękujemy za przepiękne wspomnienia.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr swe życie znów.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 22 minuty godzina 10. Proszę Państwa, najświeższa informacja, ważna informacja z Wrocławia.
1: Niech wszyscy usłyszą, proszę Państwa, Wrocław donosi, odpadła ostatnia część płaszcza. Wrocławskie dziwidło zakwitnie, chyba na święto Wrocławia. Mhm. Kwiatostan już w pełni odsłonięty, może się już rozpoczynać faza tego intensywnego nagrzewania i wydzielania zapachu, a kwitnienie może rozpocząć się w każdej chwili, dzisiaj po południu, wieczorem albo w nocy, więc w największe upały będzie tam bardzo ładnie pachnieć padliną.
0: Inna nazwa dziwidła to śmierdzidło.
1: Tak, to nasza taka wewnętrzna tutaj nazwa, ale jak Państwo pójdą obejrzeć, no to na pewno Państwo też poczują. Coś mi się wydaje, że to będzie sensacja. Co się dzieje, będziemy informować o tym przez cały dzień w Radiu Pogoda.
2: Radio Pogoda.
3: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Kaufland jest fresh!
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
11: Citroën.
12: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
13: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
14: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
13: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
14: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
15: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
18: Została ostatnia reklama.
19: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub Eco G z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur Eco G dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
20: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.

0: Wakacje idą, to się będzie śpiewać przy ognisku i na szlakach różnych turystycznych i nie tylko. I tego Państwu życzymy. Za 11 minut będzie godzina 10. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry Piotrze, Piotr Smarakowski.
1: Dzień dobry Piotrze.
2: Dzień dobry.
0: Dzisiaj jest wyjątkowy dzień i chcemy Cię od razu uczulić, że możesz się spodziewać tutaj telefonów od słuchaczy w sprawie...
3: Niech mnie ktoś przytuli.
0: No bo dzisiaj jest dzień przytulania po prostu.
2: No to właśnie, ja bym też z takim apelem.
0: Niektórzy...
1: No to, słuchajcie, no poprzytulajmy się trochę, no.
0: Wszyscy tak. Się będziemy przytulać już za chwileczkę i Państwa też wszystkich do serca przytulamy i to bardzo mocno. No i gorąco zapraszamy do
2: I
0: tego.
2: I gramy najpiękniejsze melodie.
1: Do serca przytul psa.
0: Niech się gadzina wije.
1: Wyjść na kolana kota.
0: Była taka wersja tej piosenki kiedyś. Doskonale pamiętam. No dobrze, dobrze. Przytulanie, proszę Państwa. Proszę Państwa, dziwidło we Wrocławiu zaczęło kwitnąć.
1: Zwane śmierdzidłem.
0: Będziesz monitorował sytuację, co nam się we Wrocławiu dzieje?
2: No, znaczy, jeżeli będą jakieś zmiany, to tak, oczywiście.
0: No będą zmiany, bo to się dość dynamicznie dzieje.
2: No do tej pory się działo mało dynamicznie, więc...
0: Fakt. Już nic nie powiemy. Proszę zostać z Piotrem Smarakowskim, który już za chwileczkę zaprosi Państwa na najpiękniejsze melodie. Proszę się nawadniać, siedzieć w domu w tych najgorętszych godzinach. No

0: spotkać się w dobrym zdrowiu tutaj z nami jutro w pogodnym poranku Radia Pogoda. Dziękujemy. Zygmunt Heizer.
1: I Asia Kruk.
0: I bób ze skorupkami jemy. Proszę o tym pamiętać.
1: Bez.
0: Koniecznie z. Koniecznie.

0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Lelek Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Szczegóły u partnerów marki.
7: Została ostatnia reklama.
8: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
9: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
2: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
1: Reklama.
11: Dzisiejsze nasze spotkanie przy najpiękniejszych melodiach rozpocznie się piosenką duetu Albano i Romina Power Sempre Sempre i to się stanie za parę minut, bo teraz mamy dla Państwa wiadomości.
7: Wiadomości z Opola.
12: Monika Trykowska, chwilę zapraszam. Są cztery kąpieliska w województwie opolskim, w których bez obaw można wejść do wody, podaje wojewódzka stacja sanepidu w Opolu. To dwa kąpieliska w gminie Rańska Wieś, plaża Jurajska w Krasiejowie i Zielona Zatoka w Łączniku. Woda w zalewie w Kluczborku nie nadaje się do kąpieli ze względu na zakwit sinic. To poniekąd ranking kąpielisk, a teraz już ranking szkół wyższych. W zestawieniu ogólnym w najnowszym rankingu perspektyw Uniwersytet Opolski zajął tym razem 28 pozycję, a Politechnika Opolska 45. Warto jednak zwracać uwagę na rankingi poszczególnych kierunków. Radzi kierownik rankingów perspektyw Waldemar Siwiński.
13: Doskonałość akademicka rozkłada się różnie. Uczelnia może nie być na samym topie, ale niektóre jej kierunki mogą być najlepsze w Polsce.
12: W tegorocznej edycji rankingu Uniwersytet Opolski uplasował się o jedną pozycję wyżej niż rok wcześniej, a Politechnika Opolska spadła o 6 oczek. Z kolei Opolski Festiwal Fotografii będzie miał już swoją 16. edycję. Rozpocznie się ona w piątek. Wydarzenia potrwają aż do jesieni. A co na wakacje szykuje Biblioteka Miejska? O tym powiem za godzinę.
7: Radio Pogoda 104.1 FM.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
7: Pogoda w Opolu.
12: Fala upałów coraz bliżej, w Opolu robi się też coraz cieplej, 29 stopni maksymalnie pokażą dzisiaj opolskie termometry około godziny 15, to będzie ta najgorętsza pora, pewnie w słońcu będzie cieplej, no a słonecznie ma być dzisiaj przez cały dzień. Od jutra już wartości powyżej 30 stopni na termometrach na Opolszczyźnie, na początek jutro 32 stopnie maksymalnie, pojutrze już 34.
7: Radio Pogoda, 104.1 FM.
14: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
11: Zaczynamy przedpołudnie z najpiękniejszymi melodiami. Na początek posłuchamy duetu Ala Bano i Rominy Power, potem Wojciecha Młynarskiego solo i Nataszy Zylskiej również solo. Później troszkę nas zajmie Dzień Przytulania, a potem będzie o pewnym panu, który bardzo chciał być przewodnikiem wycieczek. Czy Państwo korzystają lub korzystali kiedykolwiek z usług przewodników, którzy oprowadzają wycieczki po miastach, górach czy innych ciekawych miejscach? Proszę dać znać. Dzień dobry.
7: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zapraszam Piotr Sporakowski.

0: Radio Pogoda. Łączy pokolenia.
1: Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej: za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem. Za panią, bynajmniej za panią. Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy? Przez panią, bynajmniej przez panią. Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może. Przystanią, bynajmniej przystanią. Mówię jak czuję, mówię jak muszę, gdzie pani każe, tam z chęcią ruszę. Za panią, bynajmniej za panią. Ta pani tego pana niszczyła przez cztery stacje co najmniej, zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy, cokolwiek przygasł, to fakt, ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak. Człowiek czasami serce otworzy, kto go zrozumie, kto mu pomoże. Nie pani, bynajmniej nie pani. I kto nie patrząc na to zdania składnie, dojrzy, co człowiek ma w sercu na dnie. Nie pani, bynajmniej nie pani. Pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholernie mnie ranią. I wiem, że jeśli szczęście dogonię, w cichej przystani się kiedyś schronię, to nie z panią, bynajmniej nie z panią. Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią, szedłem za nimi peronem. I wtedy tego, co się zatliło i uleciało gdzieś w dal.

0: Natasza Zylska o klipsach, a ja teraz o Dniu Przytulania, który jest bardzo ważnym świętem dla naszego dobrostanu i dla samopoczucia innych. Także, bo do tych w ogóle jest ważny. Już poza tymi dobrymi hormonami, które się wydzielają, przede wszystkim oksytocyna, to przytulanie uspokaja, koi nerwy, łagodzi nastroje w ogóle. Rano słyszałem cytat z filmu Shrek, w którym Jerzy Sztur prosi...
1: Niech mnie ktoś przytuli.
0: I z tym wiąże się moje pytanie. Do kogo najchętniej by się państwo teraz przytulili? 22 444 4004.

Mała błękitna wstążeczka w piosence Jerzego Połomskiego naprawdę wydaje się mała, prawda? Ale też troszkę wiatru tam było, który unosił tę wstążkę, przy okazji dostarczając orzeźwienia. Dziś ma być gorąco, więc to była jedna z tych piosenek dla ochłody. Następne też będą chłodzące, chociaż może Show by Night nie bardzo. Tak czy inaczej, za chwilkę najpiękniejsze melodie wracają do Radia Pogoda w przebojach Andrzeja Dąbrowskiego, a potem Scotta McKenzie. Radio

0: Reklama.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Castorama!
2: Teoria
10: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
10: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

To Scott McKenzie w najładniejszej chyba piosence o San Francisco, pocztówka i jednocześnie wspomnienie lata miłości, którym San Francisco ciągle się chlubi. Za moment Baim, a ja teraz o pewnym jegomościu, który tak bardzo chciał zostać przewodnikiem wycieczek po jednym z muzeów, że nic go nie powstrzymało przed spróbowaniem. Nie żeby ten pan znał jakieś fakty czy trendy w sztuce, po co, skoro jest wyobraźnia. No i ona wystarczyła, przynajmniej na jakiś czas. Zwiedzający byli zachwyceni tym, co zobaczyli i tym, co usłyszeli od przewodnika jako opis obrazów, które oglądali. A ten przewodnik nie żałował fantazji, opowiadając odwiedzającym muzeum o legendarnym powstaniu wiewiórek, okolicznościach powstania brunchu, czyli połączenia śniadania z obiadem, albo o tajnym rządzie sprawowanym przez kaczory. Wszystko było zmyślone, ale przekazane z taką pewnością siebie i taką wyobraźnią, że trudno było podważyć przekonania przewodnika. Trwało to jakiś czas, to oprowadzanie z fantazją, ale w końcu władze muzeum, w którym działał przewodnik, zorientowały się, że coś chyba jest nie tak, kiedy goście muzeum zaczęli coraz częściej pytać o wydarzenia, które nigdy nie miały miejsca, jak na przykład wielkie powstanie croissantów w 1682 roku. Oczywiście, kiedy ujawniono, że wszystkie historie, którymi ów przewodnik raczył zwiedzających, są wyssane z palca, wybuchł skandal. Niektórzy goście nie byli zadowoleni, że takich potraktowano i brzydko okłamano, ale znaleźli się inni goście, którzy przyznali, że te zmyślone opowieści o dziełach sztuki były bardzo zajmujące. Jak powiedział ktoś mądry, nieważne, czy to prawda, ważne, że dobrze opowiedziane. Czy państwo korzystają, bądź korzystali z usług przewodników, którzy oprowadzają wycieczki? I jak wrażenia?

0: Urszula Sipińska chyba słuchała dzisiejszego porannego programu Radia Pogoda, w którym Asia i Zygmunt wspominali wakacje na wsi. Za chwilkę Cliff Richard pojawi się z gratulacjami dla wszystkich, a potem Alicja Majewska opowie o księżycowych dziewczynach w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
3: Gdy już mnie znuży śródmieścia gwar.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
5: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 20 do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
10: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
12: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
13: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
14: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
15: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
16: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
15: TravistoFast i Travisto.
16: Aflofarm.
17: Została ostatnia reklama.
18: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
19: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
18: Gatta. To od niej zaczyna się lato.

0: autopromocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
3: No problemy z samochodem, przypomnijmy. No. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód.
2: Łup! I wczoraj pojechałem na myjnię.
3: No.
2: No i dlatego pada deszcz.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. 26 czerwca Nieszpory Ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza na Święto Wrocławia. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
8: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
1: Została ostatnia reklama.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
11: Proszę pana, Sława Przybylska będzie taka zakochana za chwilę, że o tym zaśpiewa. Natomiast Marka Grechutę usłyszymy w piosence Muza Pomyślności. To będzie zaraz po tych wiadomościach Radia Pogoda.
1: Wiadomości z Opola.
12: Monika Atrykowska, chwila, zapraszam. Ozimek robi krok w kierunku zablokowania budowy spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych na terenie dawnej huty Mała Panew. To plany prywatnego inwestora budzące sprzeciw części mieszkańców. Stąd radni Ozimka chcą przystąpić do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a burmistrz deklaruje, że znajdą się w nim zapisy uniemożliwiające powstanie spalarni czy podobnych zakładów bez akceptacji społecznej. Tymczasem Opole szykuje się na upały. W mieście ustawiane są kurtyny wodne. Łącznie ma być ich 13 w różnych punktach miasta. Wzorem ubiegłego roku będą sterowane zdalnie. Na wakacje Biblioteka Miejska w Opolu przygotowuje z kolei warsztaty z literaturą. Będą odbywać się w 9 różnych filiach.
13: Każda agenda przygotowała inne zajęcia. Będą podróże po świecie, bohaterowie książek skandynawskich, Harry Potter w oddziale dziecięco-młodzieżowym.
12: Mówiła Mariola Urbaniak z Miejskiej Biblioteki w Opolu. Warsztaty będą trwały około 2 godzin i będą startować w południe. Wstęp otwarty dla wszystkich chętnych. Kolejne wieści z regionu za godzinę. Będzie apel służb w związku z nadciągającym skwarem.
1: Radio Pogoda 104.1 FM.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
1: Pogoda w Opolu.
12: 29 stopni to maksymalna temperatura prognozowana dzisiaj około godziny 15. Pewnie w słońcu będzie goręcej, a to i tak niewiele w porównaniu z temperaturami, które czekają nas w kolejnych dniach. Jutro 31 stopni w Opolu, pojutrze 34. W niedzielę i poniedziałek temperatura w cieniu może wynieść nawet 38 lub 39 stopni i ma być cały czas słonecznie.
1: Radio Pogoda 104.1 FM.
14: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
11: Dzień dobry. Już jest ciepło, ale jeszcze mówimy o rosnącej temperaturze i podejrzewam, że dzisiejsze popołudnie będzie znacznie cieplejsze od przedpołudnia, więc korzystajmy z przedpołudnia, dopóki ta temperatura jeszcze jest jakaś znośna. A Radio Pogoda swoją drogą gra Państwu nieustannie piosenki dla ochłody. Za chwilkę usłyszymy najpiękniejsze melodie Sławy Przybylskiej, Marka Grechuty, Maryli Rodowicz, a potem wrócę do pytania o to, do kogo by się Państwo chętnie dziś przytulili. Wrócimy też do wycieczek z przewodnikiem, ale to troszkę później.

0: Takie przeboje tylko w Radiu Pogoda.
1: Co to? Gdy usta milczą, śpiewa i wzrusza.
2: To dusza.
1: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
2: To ciało. To ciało.
1: Dusza i ciało, serce i rozum, wiedza.

0: Do łezki łezka, piosenka Maryli Rodowicz w smutnym kolorze blues 74 roku, tego samego, w którym ukazała się Małgośka. Za chwilkę sięgnę po przebój Czabiego Czekera z początku lat 60., ale teraz wraca dzień przytulania, ponieważ każdy by się do kogoś przytulił. Zapytałem, do kogo państwo by się najbardziej? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, tu Iza z Warszawy. W dzisiejszym dniu przytulenia bardzo bym chciała przytulić swojego najbliższego Michała. Jest moją duszą, myślę o nim, jak nawet w pracy jestem, bardzo go kocham. I mimo, że teraz jestem w pracy i on, bardzo chciałabym, żeby teraz był i żebym mogła go przytulić. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam wszystkich ludzi kochających się. No i oczywiście całe Radio Pogoda. Do widzenia.
0: Pozdrawiam wzajemnie i do usłyszenia, panie Izo. I życzę, żeby do tego upragnionego przytulenia doszło jak najprędzej, a w każdym razie dzisiaj. A państwo do kogo chętnie by się przytulili? Ja wiem, że czasami z różnych powodów to niemożliwe, żeby się do tego kogoś przytulić, ale nie warto nad tym płakać. Natomiast warto wspominać. Najlepiej z uśmiechem. Choć to też bywa problem. No ale warto nad tym popracować.

0: Autostradą do nieba pojechali Grażyna Łobaszewska i Piotr Szulc, a ja przed godziną mówiłem o wstążce w piosence Jerzego Połąckiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Czy ta pana wypowiedź to był quiz dla słuchaczy, czy uważnie słuchają tego, co pan mówi? No bo chyba od lat ta piosenka, która była nadawana przed chwilą, mówi o chusteczce, no a nie wstążeczce.
0: Jasne,
1: czy pan się tylko przejęzyczył, czy to tak, żeby nas sprawdzić, czy słuchamy dokładnie? Pozdrawiam, Barbara z Warszawy.
0: Niestety to nie był quiz, pani Barbaro, również pozdrawiam. No, chciałbym w każdym razie, żeby to był quiz, ale nie. Rzeczywiście mówiłem o wstążeczce, chociaż myślałem o chusteczce. Ta wstążeczka w moich myślach była bardzo kwadratowa. Jakieś roztargnienie mnie dopadło, no tak bywa. Ale za chwilkę na pewno usłyszymy Halinę Frąckowiak, potem Andrzeja Piszczatowskiego, a później będziemy świętować urodziny Heleny Wądraczkowej.
2: Radio Pogoda.

0: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
2: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
3: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
8: Notino. Today is yours. Feel good.
9: Została ostatnia reklama.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
13: Reklama.

wróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją cudną baśń w me życie wnieś. Za siódmym morzem z dala stąd

bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś dobry

Dzisiaj Helena Wondrackowa obchodzi swoje urodziny. Jest rodowitą prażanką. Znana jest świetnie także poza granicami Czech i Słowacji. No i bezapelacyjnie jest ulubioną czeską piosenkarką Polaków. Kariera Heleny Wondrackowej zaczęła się w kwietniu 1964 roku, kiedy zwyciężyła w konkursie Szukamy Nowych Talentów. Tak jak mówiłem, w kwietniu 1964 roku, 3 miesiące później dosłownie, nagrała już swój debiutancki utwór Czerwona Rzeka.

Pierwszą solową płytę Helena Wondraczkowa wydała w 1969 roku i od tamtej pory podróżuje, koncertuje, zdobywa nagrody i nagrywa kolejne płyty. Bywa też nazywana królową czeskiej piosenki, ale w swoim repertuarze ma wiele światowych przebojów. Na przykład Ja pójdę dal, czyli w oryginale I will survive.

co, jakością wcale nie odbiega od oryginału, prawda? Wydaje się, że Helena Wondraczkowa zawsze ma dobry humor. W każdym razie jej uśmiech bardzo często gości na twarzy, no ale chyba to nikomu nie przeszkadza. Piosenkarka wielokrotnie przyjeżdżała do Polski. W 1977 roku zdobyła nawet Grand Prix Festiwalu Interwizji za piosenkę Malowany Dzbanku, której zaraz posłuchamy w Radiu Pogoda, życząc jubilatce wszelkiej pomyślności. No i jeszcze wzięła udział w niektórych naszych programach telewizyjnych, jak na przykład Taniec z Gwiazdami. No, Helena Wondraczkowa przed nami z życzeniami wszystkiego najlepszego. Malowany Dzbanku.

0: Servus, panie Chief. Ta piosenka Filipinek przypomniała mi o pewnej wycieczce, podczas której zwiedzałem ORP Błyskawice z przewodnikiem. I aż szkoda mi było, że ta wycieczka była taka krótka. Ale państwo też zwiedzali różne miejsca z przewodnikiem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Panie Piotrze, ja w sprawie wycieczek. Jedną wycieczkę, bo krótką, pamiętam pod zaporę na Colinu.
0: O, proszę.
1: Jest to wrażenie niesamowite, jak się tam chodzi. Ta woda przecieka i mając świadomość, że jest tyle wody nad sobą. Pamiętam takie małżeństwo z takim malutkim dzieckiem na rękach, a tam było bardzo zimno, miejscami mokro, ale jakoś nam się udało. Maria.
0: Pięknie dziękuję za to wspomnienie, pani Mario, i serdecznie pozdrawiam. 22 444 4004. A czy państwo byli kiedykolwiek na wycieczce z przewodnikiem? Jeżeli tak, proszę powiedzieć, gdzie to było? Niekoniecznie kiedy, ale gdzie i czy opowieści przewodnika się podobały? A może państwo pamiętają którąś z tych opowieści?
2: Radio Pogoda.
3: Autopromocja.
2: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
4: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski.

0: A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Uwaga! Super promocja w Teddy.
4: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
5: Została ostatnia reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.

zasypiałem bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta bezbrana cząstka co noc wyfruwa kląskać po galązkach. I chociaż blaga mi wróć, lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca i klas.

Nie wiem jak, taki fakt, taki fakt się przydarzył, o nim czuł, o nim snuł, o nim marzył. O nim śnił, o nim chciał, o nim zamiar taki miał. W środek piłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem, aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te pratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie na umyślnie, pomyślałem, że wkrótce czar pryśnie. Ale czarnica nic, raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie.

0: Autopromocja.
1: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
2: Zawsze się sprzeciwiałam wiecznym utyskiwaniom niektórych krytyków, którzy mówili, dlaczego pani nie śpiewa standardów, tylko pani idzie w pop i tak dalej. Dlatego, że mi się to podoba.
1: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem. Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszamy Monika Tarka i
4: Ewa Bem.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Co za dzień.
6: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
1: Została ostatnia reklama.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
12: Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal, zaśpiewa za chwilkę Irena Santor, po czym usłyszymy Casablancę Danuty Mizgalskiej. A teraz, w samo południe, mamy dla Państwa wiadomości Radia Pogoda.
1: Wiadomości z Opola.
13: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Opolskie służby apelują o rozsądek w trakcie nadciągającej fali upałów. Chodzi o niepozostawianie dzieci i zwierząt w zasięgu palącego słońca, ani w rozgrzanych samochodach, gdzie temperatura może przekraczać 60 stopni. Mówi Przemysław Kędzior z opolskiej policji.
14: Bardzo często możemy spotkać się z sytuacją, że ktoś mówi, że tylko na chwilę, tylko chce do sklepu na 5-10 minut. No pamiętajmy o tym, że może taka sytuacja się wydłużyć, mogą pojawić jakieś niespodziewane problemy, no i nie będziemy w stanie tak szybko wrócić po to dziecko czy też zwierzę.
13: Nie tylko wnętrza samochodów są niebezpieczne w czasie upałów. Kilka dni temu mieszkanka Prudnika zostawiła psa na nasłonecznionym balkonie przegrzanego labradora. Dzięki szybkiej reakcji policji udało się uratować. Tymczasem opolskie kąpieliska są już gotowe na przyjęcie plażowiczów. W piątek oficjalnie zostaną uruchomione kąpieliska Malina i Bolko, a także basen letni Błękitna Fala. Piątkowa noc z kolei będzie w Opolu gorąca nie tylko z uwagi na pogodę. Właśnie w piątek przypada Noc Kultury w Opolu. Wydarzenia będą w instytucjach i w plenerze w 5 opolskich dzielnicach.
1: Radio Pogoda 104,1 FM. Pogoda w Opolu.
13: Wkraczamy już teraz w najgorętszą porę dnia. 29 stopni to temperatura maksymalna prognozowana na dzisiaj dla Opola. W cieniu tyle mają pokazać termometry około godziny 15. Jutro będzie jeszcze goręcej, 31 stopni. Jutro, pojutrze nawet 34 stopnie pokażą termometry na Opolszczyźnie i przez cały czas ma być słonecznie. Jeszcze wyższe temperatury czekają nas w weekend.
1: Radio Pogoda 104,1 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
12: Dzień dobry. Południe minęło, więc mamy teraz dla Państwa najpiękniejsze melodie dla ochłody w obliczu rosnących temperatur. Te melodie wykonają Irena Santor, potem Danuta Mizgalska i jeszcze Gumbay Dance Band, a później znów wróci dzień przytulania, a niedługo potem zwiedzanie z przewodnikiem, o które dzisiaj Państwa też zapytałem. Ale na początek pokołyszmy się wśród fal.

0: Seven Tears to miał być następny wielki przebój Goombay Dance Band. Wyszedł przebój, owszem, całkiem spory, ale gdzie mu tam do Son of Jamaica? Zmieniając temat na bardziej na czasie, w dniu przytulania, pytam Państwa o to, do kogo by się Państwo przytulili, albo do czego, bo czasami to jest najlepszy wybór. Halo?
1: Witam Was, kochani, jestem Waszą wierną słuchaczką, Gabriela z Gdańska. Ja bym się przytuliła do podusi, bo ostatnie dni to jest naprawdę ogromne napięcie. Wymieniają u mnie piony w bloku. Wczoraj niestety też przebiłam oponę. 2 godziny czekałam na pomoc drogową. Dzisiaj do wulkanizacji, po prostu w pośpiechu. Zestresowana, znerwicowana. Także marzy mi się o przytuleniu do podusi, nawet w ciągu dnia, aby zregenerować siły. Serdecznie pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.
0: Pani Gabrielo, pozdrawiam wzajemnie. Tak sobie myślę, że no, piony kiedyś skończą wymieniać. Ta przebita opona już niedługo pójdzie w zapomnienie. Więc skoro te pechowe sytuacje już za panią albo prawie, to przed panią tylko lepsze dni. Także proszę się przytulić do podusi, na chwilkę choćby, a potem z uśmiechem w przyszłość. Do przytulania jeszcze pewnie wrócimy za jakąś godzinkę, a teraz posłuchajmy jednej z najpiękniejszych melodii Violetty Villas.

0: Monsieur Dame, jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Monsieur Dame.
1: Wiesława Drojecka rozdawała ochoczo paryskie uśmiechy, a poranni prowadzący dzisiaj w ramach Szybkiej Piątki ochoczo przekazali nagrody w zabawie. Szybka Piątka właśnie, bo był powód. Pani Zdzisława dzisiaj poddała się próbie i wyszła z niej zwycięsko, wywołując no entuzjazm Asi Kruk i Zygmunta Heizera.
2: Tak!
3: Ale są!
2: Dobrze.
3: Świetnie, że się pani udało. Serdecznie gratulujemy. Wszystkie nagrody należą do pani.
2: Dziękuję i gratulacje, bo udało się.
3: Na całe szczęście.
4: Udało, no właśnie, dziękuję bardzo.
1: Pani Zdzisława już dostała piękną, pojemną i funkcjonalną torbę Radia Pogoda oraz nagrodę gwarantowaną oczywiście, którymi są kieliszki do jajek na miękko z wyjątkowej kolekcji Radia Pogoda. A państwo będą mieli okazję powalczyć o te nagrody, jeżeli tylko będą mieli państwo ochotę, już jutro, chwilkę po 8:00 na antenie Radia Pogoda.

0: wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Została ostatnia reklama.
7: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
8: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90.

0: Najpiękniejsze melodie zaraz wracają, ale przypomnę, że pytałem o to, czy państwo zwiedzali kiedykolwiek jakieś miejsce z przewodnikiem. Dzień dobry.
1: Witam, stały słuchacz. Tu poruszył pan redaktor temat tych przewodników. Ja powiem, na jesień byłem w Austrii, w Wiedniu, na tym świątecznym kiermaszu i mieliśmy wynajętą taką panią emeryt, tylko Polkę. Pani Kasia bodajże. Powiem, prześwietna kobieta. Ktoś, kto ma jakieś pojęcie historyczne, to ona była świetna. Tylko no, trzeba było jej słuchać i blisko niej stać. No ale powiem, że naprawdę, bośmy chodzili z nią pół dnia po Wiedniu, świetna pani, to jest jej życie, potrafiła przekazać całą wiadomość ludziom i to ciekawie. No to mówiła o rzeczach, których się mówi, których się nie mówi. Wiedeń to jest piękne miasto. Jestem pełny podziwu, mówiliśmy na nią wszyscy, gwiazda nasza, ale naprawdę robi z powołania. Pani Kasia, starsza pani, świetna jest. Dziękuję.
0: To ja dziękuję za tę opowieść. Przewodnik z powołania to rzeczywiście skarb. Co nasz stały słuchacz, pan Stanisław, bardzo dobrze uzmysłowił. Ten temat zwiedzania z przewodnikiem wróci jeszcze po 13. Teraz wracają najpiękniejsze melodie w wykonaniu Bogdana Łazuki, to już teraz, a potem Ewy Bem.

0: Ewa Bem jest gwiazdą najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda. Od kilku tygodni spotykamy się z nią w Radiu Pogoda po 15, żeby posłuchać opowieści o piosenkach, które wybrała sama artystka. No i dzisiaj kolejne spotkanie w tym cyklu około 15.30 i kolejna historia ukryta za piosenką Ewy Bem. A za chwilkę Frankie Miller w Radiu Pogoda.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Kto zwalcza ból?
7: Woltaren!
6: Kto?
7: Woltaren!
8: Woltaren! Ból
9: kolana na schodach? Woltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
14: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
15: Po 15. I tyle samo druga strona schabu. Z delikatesu w centrum.
16: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
17: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
18: Widaron.
17: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
18: Widaron.
17: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
18: Widaron.
17: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
18: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
19: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Uwaga! Super promocja w Teddy.
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
13: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Została ostatnia reklama. Codziennie.

0: Autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. Może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18.
4: Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Lelek Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Szczegóły u partnerów marki.
10: Została ostatnia reklama.
11: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
12: Zaraz część posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
17: Greckie wino Anny German i córka rybaka Wałów Jagiellońskich. Te najpiękniejsze melodie zabrzmią w Radiu Pogoda za kilka niedługich minut, bo teraz mija 13, więc przed nami najważniejsze wiadomości.
18: W prokuraturze wyjaśnienia w sprawie warszawskiej afery szpitalnej składa był lekarz. Ekstremalne upały w Polsce w weekend, tropikalne temperatury. Port lotniczy Wrocław wyróżniony po raz pierwszy tego typu nagrodą dla polskiego lotniska.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
18: Agnieszka Trojanowska-Bis. Od godziny w prokuraturze okręgowej w Warszawie trwają wyjaśnienia w związku z aferą w szpitalu południowym. Składa je były ordynator chirurgii w tej placówce, dr Emil Jędrzejewski. Wszystko to po wywiadzie lekarza, który twierdził, że procedury medyczne były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. Więcej o tej sprawie Błażej Kulesza.
19: Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek w tym wypadku apeluje o zachowanie ostrożności procesowej.
20: Pan doktor jest w sporze o dosyć pokaźną kwotę ze szpitalem, więc zawsze w tego typu sprawach taka moja prawnicza ostrożność podpowiada. Musimy wysłuchać dwóch stron.
19: Wedle Żurka szpital miał sprawę próbować wyjaśnić, ale nie dostał od byłego ordynatora odpowiedzi. Polityków opozycji oburza za to fakt, że śledczy wzywają sygnalistę, a nie sprawcę, mówi Radosław Fogiel, poseł PiS.
21: Nie widzimy tutaj, żeby prokurator zabezpieczał dokumentację medyczną, żeby zabezpieczał monitoring.
19: Jutro wyjaśnienia przed Radą Miasta mają złożyć władze Warszawy. PiS domaga się powołania Komisji Zaufania Publicznego, która w sposób apolityczny ma wyjaśnić to, co się dzieje w warszawskich szpitalach.
18: W ciągu ostatnich 3 lat w związku z działalnością szpitala w prokuraturze prowadzono 32 postępowania, 12 z nich dotyczyło dotyczyło zgonów w placówce. Przez Europę przechodzi fala ekstremalnych upałów. W Polsce w niektórych miejscach w weekend może być nawet 40 stopni. Takie temperatury są ekstremalnie niebezpieczne dla naszego zdrowia. W taką pogodę butelka z wodą, krem z filtrem i nakrycie głowy to minimum, alarmuje ratownik medyczny Daniel Łuszczak.
2: Osoby starsze nie kontrolują, czy przyjęły wystarczającą ilość wody, więc dla takich osób te upały są niebezpieczne. Z dziećmi jest podobnie. Wiadomo, same sobie nie wezmą tego picia.
18: Upały mogą utrzymać się do połowy następnego tygodnia. Kolejna porodówka znika z mapy Polski. Chodzi o oddział w Pabianickim Centrum Medycznym, który ma działać tylko do końca czerwca. Jak ogłoszono, decyzja zapadła ze względu na zbyt małą liczbę porodów, żeby urodzić. Mieszkanki Pabianic będą musiały od lipca jeździć na przykład do oddalonego o prawie 20 km ośrodka Madurowicza w Łodzi. Placówki podpisały list intencyjny w tej sprawie, mówi Urszula Kowalska-Koprek z oddziału położniczego w Madurowiczu.
15: To jest dla nas nie tylko duże wyzwanie organizacyjne, ale przede wszystkim odpowiedzialność i misja, którą traktujemy priorytetowo.
18: Porodówka w łódzkim Madurowiczu ma przyjmować pacjentki z Pabianic już od 1 lipca. Port lotniczy Wrocław został wyróżniony najwyższym laurem w kategorii lotnisk obsługujących do 5 milionów pasażerów rocznie. Nagrodę Best Airport Award 2025 Wrocław otrzymał jako pierwsze polskie lotnisko w 20-letniej historii konkursu. Jury oceniało całokształt działalności portu lotniczego w danym roku, od wyników operacyjnych i jakości obsługi pasażerów przez innowacyjność i rozwój infrastruktury po działania środowiskowe. Razem z Wrocławiem w różnych kategoriach wyróżniono także m.in. londyńskie Heathrow, Istanbul Airport, rzymskie lotnisko Fiumicino czy wiedeński port lotniczy.
22: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
3: Pogoda.
18: Słoneczna środa w całym kraju z temperaturami wysokimi do 23 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum do 26, a na zachodzie upalnie do 30 stopni. Chłodniej nad samym morzem do 20 stopni. Wiatr dziś nie daje zbyt dużej ochłody, jest słaby, tylko na północy umiarkowany.
22: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
17: Zgodnie z moimi obietnicami wracamy do czynności, która jest ważna tak bardzo, że ma swoje święto właśnie dzisiaj.
23: Witam, Radio Pogoda. Ja w dniu przytulenia się oczywiście przytulam się do mojej najkochańszej żony. I rano, po południu, wieczorem, kiedy mam okazję. I to jest coś pięknego. Pozdrawiam.
17: Wzajemnie pozdrawiam. Przytulaniem zajmiemy się za chwilkę, natomiast za jakieś pół godziny usłyszą Państwo mrożącą krew w żyłach opowieść o zwiedzaniu lochów z przewodnikiem. A teraz wszyscy sobie posłuchamy najpiękniejszych melodii Anny German i Wałów Jagiellońskich. Dzień dobry.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: Wiemy.
1: Dzień przytulania jest tylko raz w roku, ale to czynność tak ważna, że powinna mieć swój kwadrans albo cztery nawet codziennie. Ponieważ wyobraźnia bywa równie ważna jak rzeczywistość, zapytałem, do kogo by się Państwo dziś przytulili. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Daria z tej strony. Ja nawiązując do pytania pana Piotra, chciałabym bardzo przytulić się dzisiaj do mojej przyjaciółki Edyty, która ma swoje urodziny. Mhm. Niestety jest na tyle daleko ode mnie, że mogłam zużyć jej te życzenia telefonicznie i nie mogę jej tak mocno uściskać, ale bardzo bym chciała dzisiaj to zrobić.
1: No tak.
2: Pozdrawiam.
1: Również pozdrawiam pani Dario. Myślę, że przyjaciółka Edyta doceniła szczere chęci, a nadrobią panie zaległość, kiedy się panie spotkają. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie Piotrze. Ja najchętniej bym się dzisiaj przytuliła do moich wnuczek. To są bliźniaczki. Jedna ma na imię Antonella, druga Gabriela i właśnie do nich bardzo bym się chętnie przytuliła.
1: No, rozumiem.
3: Pozdrawiam serdecznie, Halinka ze Wschowy.
1: Wzajemnie pozdrawiam pani Halinko. Sądząc po imionach, wnuczki mieszkają na południu Europy, więc tu podobnie jak u pani Darii. Trzeba będzie nadrabiać przy okazji, która zapewne nastąpi, bo przecież sezon wakacyjny przed nami, a jak wiadomo, wnuki najczęściej odwiedzają babcie i dziadków właśnie latem.

0: czas przypomnieć o popołudniowej zabawie Ani tak, ani nie, w której w tym tygodniu mogą Państwo zdobyć bardzo przydatną na wakacjach talię kart Radia Pogoda. I to już za sam występ na naszej antenie, bo to nagroda gwarantowana. Natomiast za prawidłowe odpowiedzi dostają Państwo w tym tygodniu książkę na wakacje Dziewczyna z mgły Carly Montero. Pan Mariusz wczoraj walczył o te nagrody. No i jak się udało?
1: No i brawo! To teraz córa może być dumna z taty. Panie Mariuszu, wszystkiego najlepszego z okazji dzisiejszego święta. No i gratuluję, bo wszystkie nagrody oczywiście należą do pana.
2: Bardzo dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich ojców.
0: To były pozdrowienia z okazji wczorajszego Dnia Ojca. Ciekawe, czy dzisiaj będą pytania o przytulanie u Moniki. Przekonamy się o tym po 16:00. No i o tym, czy dziś też uda się uniknąć słów tak i nie w odpowiedziach na pytania Moniki.
3: Radio Pogoda.

0: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Została ostatnia reklama.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
9: Barbara, kupiłem taniej.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.

0: To grupa Smołki w Radiu Pogoda, a ja po raz ostatni już dzisiaj wracam do wycieczek z przewodnikiem, o które zapytałem przy okazji takiej informacji, że w pewnym muzeum pojawił się przewodnik, który bardzo ciekawie opowiadał o eksponatach tam zgromadzonych, tyle że wszystko zmyślał. I dyrekcja zorientowała się, że coś nie tak, kiedy zwiedzający zaczęli rozpytywać o wydarzenia, które nigdy nie miały miejsca. Teraz będziemy mieć gwarancję, że przewodnik mówił prawdę. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzwonię z Poznania w sprawie wycieczek z przewodnikiem. No, było takich wiele, ale podczas jednej z nich zwiedzałyśmy z córką, z przewodnikiem i z grupą zamek Grodno. No, bardzo ciekawe, różne rzeczy przewodnik pokazywał, bardzo dobrze też opowiadał. W tym momencie zaprowadził nas do podziemi. To był jakiś loch czy piwnica, ciemno. Grupa stoi, a on mówi tak: proszę Państwa, ostrożnie, uprzedzam, że znajdujemy się w miejscu, gdzie mieszka bezlitosny, groźny morderca. No więc wszyscy struchleli. Mówi: proszę patrzeć na sufit. No tam nie bardzo co było widać, takie jakieś drobne rzeczy. No i potem chciał zrobić duże wrażenie na grupie i mówi: a tym kimś jest? No i wtedy cały efekt popsuła moja córka, która powiedziała: pająk sieciarz jaskiniowy. Osoby, które się boją pająków, struchlały już wtedy dokumentnie. Nic się nie stało, a pająk rzeczywiście jest groźny i dla osób z alergiami może być bardzo niebezpieczny. Tak. Na szczęście nic się nie stało, wszystko dobrze się skończyło. Pozdrawiam, Małgorzata.
0: Wzajemnie pozdrawiam, pani Małgorzato. Opowieść skonstruowana jak dobry dreszczowiec. Napięcie, element komediowy i szczęśliwe zakończenie. No i piękne okoliczności, bo zamek Grodno jest położony w Górach Wałbrzyskich. Warto odwiedzić nie tylko po to, by usłyszeć o pająku sieciarzu jaskiniowym i nie tylko podczas wakacji, bo Sudety są piękne przez okrągły rok.

0: Słuchaliśmy Ewy Demarczyk. Jeśli chodzi o piosenki na tropikalne popołudnie, to mam tu jeszcze kilka w zanadrzu. Na przykład Bahama Mama zespołu Bonnie M, którą usłyszymy za chwilkę, czy A kto się kocha w tobie z Zdzisławy Sośnickiej, która potem zabrzmi w Radiu Pogoda. O 14 spotka się z Państwem Monika Tarka, a ja zapraszam do Radio Pogoda jutro. Od 10.
1: Autopromocja.
2: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
3: Gdy już mnie znuży śródmieścia gwar.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy. Polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
7: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
8: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
9: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Gastorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii miał być nowy grill,
11: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow!
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Kto zwalcza ból?
16: Voltaren!
15: Kto?
17: Ból szyi po pracy?
18: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu.
19: Ty skup się na grze.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
22: Została ostatnia reklama.
23: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Reklama.

0: autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
8: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
9: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
10: Została ostatnia reklama.
11: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
0: Reklama.
12: Słuchają państwo Radia Pogoda. U nas już niedługo między innymi Come On Savoy The Shorts czy Kapitańskie Tango Ali Babek. Ale na razie najnowsza wiadomość jest 14.
13: Środowisko lekarskie żąda wprowadzenia limitu czasu pracy. Ciepła woda w niemieckim Renie, zagrożone jest życie ryb. Olga Tokarczuk zapowiada ostatnią dużą powieść.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
13: Agnieszka Trojanowska-Bis. W związku z aferą w szpitalu południowym w Warszawie środowisko lekarskie domaga się stanowczych zmian w funkcjonowaniu polskiej ochrony zdrowia. Jeden z postulatów reformy systemu dotyczy wprowadzenia limitu czasu pracy lekarzy. Jak mówi prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski, to rozwiązanie popierane przez większość medyków.
14: Musimy zacząć mieć wreszcie kontrolę nad czasem pracy. Gdyby taka kontrola działała wcześniej, nie dochodziłoby do rozliczania po 500 godzin w miesiącu.
13: Ale zarzuty dotyczące szpitala południowego są już znacznie szersze niż tylko wypłata dla lekarzy. Dziś w prokuraturze wyjaśnienia składa były ordynator chirurgii w tej placówce, dr Emil Jędrzejewski, który twierdzi, że w placówce wykonywane były w sposób wadliwy procedury medyczne, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. Siły obrony Ukrainy przeprowadziły atak na rafinerię gazu i fabrykę Helu w Orenburgu na południu pogranicza europejskiej i azjatyckiej części Rosji, poinformował ukraiński sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Orenburska fabryka Helu jest jedynym takim zakładem w Rosji. Do ataku doszło w nocy. Na terenie zakładu wybuch pożar. Skala strat jest obecnie ustalana. Nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego, profesor Sławomir Patyra, którego kadencja rozpoczyna się w poniedziałek, nie dostał jeszcze zaproszenia z Kancelarii Prezydenta na uroczystość złożenia ślubowania. Sam profesor mówi, że cierpliwie czeka.
15: Kadencja mojego poprzednika kończy się w najbliższą niedzielę. Od poniedziałku rozpoczyna się moja kadencja jako sędziego Trybunału. Zakładam, że być może jutro, a może pojutrze będę miał sposobność taką, aby nie tylko wobec prezydenta, ale też w obecności prezydenta i przed prezydentem złożyć ślubowanie.
13: W Trybunale Konstytucyjnym pracuje od marca. Czworo sędziów, których prezydent nie zaprosił na ślubowanie, złożyli je w Sejmie, ale do dziś nie zostali dopuszczeni do orzekania. Temperatura wody w Renie w niemieckiej Mogucji przekroczyła 26 stopni Celsjusza. Władze spodziewają się dalszego wzrostu temperatury wody i ostrzegają przed szkodami w środowisku naturalnym, w tym przed śnięciem ryb. Woda w Renie szybko nagrzewa się, a upały sięgające nawet 40 stopni Celsjusza mają utrzymać się w Nadrenii, Palatynacie i Hesji aż do niedzieli. Upały opanowały zresztą całą Europę. Na ponad połowie terytorium Francji obowiązuje dziś czerwony alert w związku z upałami. Bardzo wysokie temperatury są również w Hiszpanii i we Włoszech. Najnowsza książka polskiej noblistki Olgi Tokarczuk będzie jej ostatnią dużą powieścią. Pisarka zapowiedziała to dziś we Wrocławiu podczas kongresu i festiwalu psychologicznego Remind. Tokarczuk dodała, że jest to dla niej moment domknięcia ponad 30 lat pisania powieści. Tekst książki jest już gotowy. Z poprzednich zapowiedzi wiemy, że ma dotyczyć Dolnego Śląska i jednego z największych przesiedleń w dziejach Europy. Pozycja ma ukazać się jesienią.
1: Pogoda.
13: Najcieplej dziś na zachodzie do 30 stopni, w centrum do 26, na Suwalszczyźnie do 23, a nad samym morzem do 20. W całym kraju słonecznie, dziś pogodnie, bez opadów. Wiatr nie przynosi zbyt dużej ulgi, jest słaby, tylko na północy umiarkowany.
12: Zaczynamy nasze wspólne, pogodne popołudnie. Witam serdecznie i oczywiście zapraszam. 4 minuty po godzinie 14. Co się będzie działo? No przede wszystkim będziemy słuchać najpiękniejszych melodii. O jednej z nich opowie także Ewa Bem, z którą spotykamy się na antenie Radia Pogoda. Pani Ewa codziennie opowiada o swoich najpiękniejszych melodiach, ale nie tylko, także i o sobie. Poza tym zaproszę Państwa do konkursu, ani tak, ani nie, do wygrania taki zestaw na wakacje, czyli książka do poczytania i karty do gry z logo Radia Pogoda. Będzie też oczywiście klub pogodnych ludzi, który otworzy się znów dla kogoś z Państwa. No tak a propos wakacji, jeszcze to za kilka minut powiem Państwu z kolei o tym, która plaża jest królową nad Bałtykiem. No to jest wiadomość zaskakująca, tyle mogę powiedzieć. A skąd dzisiaj do nas płynie? Dzień dobry na początek programu.
16: A dzień dobry z pięknego, słonecznego Krakowa. Ania.
12: Dziękuję Pani Aniu.
1: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

Jak leci, co słychać? Pytał zespół The Shorts. Come on, Sawa, przed momentem na antenie Radia Pogoda. A teraz o królowej nadbałtyckich plaż. Przez 12 lat z rzędu w rankingu polskich plaż magazynu Travel List, który ukazywał się zawsze przed wakacjami, zwyciężała plaża w Świnoujściu. I to ona królowała w tym rankingu przez, jak już mówiłam, 12 lat z rzędu. Piękna, szeroka, piaszczysta, z łatwym zejściem, ze znakomitym zapleczem. No ale w tym roku, proszę Państwa, jest inaczej, bo królowa została zdeklasowana. Na pierwszym miejscu rankingu, czyli królową polskich plaż w 2026 roku jest Ustka. To na nią głosowało najwięcej turystów, którzy właśnie wypoczywają nad Bałtykiem. Zdobyła w sumie 16% wszystkich oddanych głosów. Świnoujście jest na drugim miejscu, a na trzecim miejscu, proszę Państwa, Dźwiżyno, niedaleko koło brzegu. To miejsce też podoba się wielu osobom. Są też takie ciekawe kategorie, jak na przykład plaża najbardziej tętniąca życiem, taka najgłośniejsza, to plaża w Kołobrzegu. Najbardziej klimatyczna, dzika plaża, nią zostało Mikoszewo. No i najpiękniejsza plaża, która najładniej wygląda na Instagramie czy na Facebooku, to zdecydowanie plaże na Helu. Chociaż no, rankingi rankingami, a i tak przecież każdy z nas ma jakieś takie swoje ulubione miejsce nad morzem. Moim na przykład

0: Jesienna piosenka dla ochłody, proszę Państwa, na antenie Radia Pogoda. Państwo dzwonią, dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani Moniko. Ja też trafiłem się, że to ustka, zanim Pani powiedziała,
0: tak?
1: Że to jest w rankingu pierwsze. I proszę pozdrowić wszystkie Panie redaktor i Panu redaktorów, owszem, też całe Radio Pogoda. Gutnów. A pozdrawiam Arkadiusz z Brudna.
0: Dziękujemy.
1: Miłego dnia.
0: Dziękujemy, miłego dnia również życzę. No dzień, proszę Państwa, wyjątkowo ciepły. Niektórzy nawet może powiedzą, że już upalny. W taki dzień, jak radzą dietetycy, najlepiej jeść to, co ma dużo wody, czyli ogórki, pomidory, cukinie, arbuz, melony, no właściwie większość owoców i warzyw. No i zupy, które też znakomicie nawadniają. A co lepiej pić? Czy wodę, czy mleko? O tym już za kilka minut, a przy okazji też w porze obiadowej oczywiście pytam się Państwa, co dzisiaj u Was na obiad. 22 444 4004 to nasz numer.

0: 31 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Kaufland jest
0: już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 zł za kilogram. Tak, tylko złoty 99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
2: Została ostatnia reklama.
3: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.

0: tymi, którzy chcieliby się teraz znaleźć nad jakimś stawem. Krystyna Sienkiewicz przed momentem, za chwilę Jacek Zwoźniak, Ragazza da Provincia, ale wcześniej oczywiście pytam się, co u Państwa dziś na obiad?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: U mnie dzisiaj na obiad są pierogi ruskie. Mhm. Pozdrawiam Radio Pogodę, Sabina z Oławy.
0: Pozdrawiam, pycha. Co jeszcze? Dzień dobry.
2: Dzień dobry Pani Moniko, Jacek z Nowej Rudy. Dziś na obiadek pierożki z truskawkami i jagodami. Pozdrawiam.
0: Czyli co, mamy pierożkową środę, proszę Państwa? Co tam jeszcze u Was?
3: Dzień dobry, Ilona z Gdańska. Proponuję dzisiaj na obiad ziemniaczki, jajko sadzone na zielonych szparagach, do tego kefir. Smacznego, miłego dnia. Pozdrawiam wszystkich.
0: Ja też pozdrawiam. Miłego dnia też życzę. Smacznego. Szparagi, sadzone jajko. No po prostu pycha. Ostatnio nauczyłam się, proszę Państwa, nie gotować, tylko smażyć szparagi. Wychodzą naprawdę znakomicie. No a teraz o tym, co jest lepsze do picia w upały. Zapowiedziałam już, czy szklanka wody, czy szklanka mleka. Okazuje się, że szklanka mleka nawadnia organizm nieco dłużej niż sama woda, a to ze względu na to, że ma białko i trochę tłuszczu.

0: czekam na lato cały rok i oto już jest, przyszło, tak? Zaczyna się ta piosenka Adriano Celentano, a córka potem jest o tym, że ona pojechała na plażę, a on niestety musi siedzieć w mieście, a niebo nad miastem jest za bardzo błękitne i za bardzo męczące. Tak śpiewał Adriano Celentano przed momentem, a jeszcze przed 15 grupa ABC na antenie Radia Pogoda i Pożegnaj mnie dziewczyno, czy w moim magicznym domu Hanny Banaszak.
1: Reklama.
2: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
3: Jak tak, to Allegro. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow!
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
13: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
14: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją...
15: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
16: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
17: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
18: Już nie swędzi.
19: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Została ostatnia reklama.
9: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
2: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

słońce z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

0: jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko pełne snów. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu.
1: Autopromocja.
2: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
3: Witamy Państwa we wtorek 23 września. Września? Jakiego września?
4: Ja wiem, szczęśliwi czasu nie liczę, ale to jest przesadę.
5: Marzysz, żeby było chłodniej, ale nie, jeszcze lato przed nami.
2: Asia Kruk, Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. 26 czerwca Nieszpory Ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza na Święto Wrocławia. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
2: Została ostatnia reklama.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Reklama.
12: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos. Producent wędlin z Podhala.
4: W Radiu Pogoda trwa pogodne środowe popołudnie. Oczywiście z najpiękniejszymi melodiami. Po 15:00 o jednej z nich opowie Ewa Bem. Ale na razie najnowsze wiadomości. Jest 15:00.
13: Będzie kontrola SOR-ów w 2 warszawskich szpitalach po aferze. Ukraińskie drony zaatakowały w krymskim Sewastopolu, nie ma prądu. Upał w natarciu, wszystkie służby deklarują pełną gotowość.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 15:00.
13: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ministerstwo Zdrowia zleciło kontrolę w szpitalnych oddziałach ratunkowych 2 warszawskich placówek. W SOR-ach Warszawskiego Szpitala Południowego i Mazowieckiego Szpitala Brudnowskiego. Zalecenia dostał wojewoda mazowiecki i konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej. Skontrolować oni mają m.in. procedury wobec pacjentów, którzy zmarli w trakcie pobytu na SOR-ach. Premier Donald Tusk skomentował wywiad z byłym ordynatorem chirurgii w Warszawskim Szpitalu Południowym. Donald Tusk podkreślił, że jeśli relacje doktora Emila Jędrzejewskiego się potwierdzą, to mamy do czynienia z poważnymi przestępstwami.
14: W tej chwili prokuratura o to pyta pana Jędrzejewskiego, ale no jest coś nietypowego w tym, że zamiast powiadomić natychmiast prokuraturę, sugerując, że dochodziło do śmierci przez zaniechanie albo nawet z jakiegoś gorszego powodu w tym szpitalu, więc oczywiście dziwię się, że nikt z tym nie przyszedł natychmiast do prokuratury.
13: Doktor Jędrzejewski, były ordynator chirurgii w Szpitalu Południowym, składa dziś wyjaśnienia w prokuraturze. Według relacji lekarza procedury medyczne w tej placówce były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów dochodziło do powikłań, z których niektóre skutkowały śmiercią pacjentów. Służby i samorządy są w pełnej gotowości przed nadchodzącą do Polski falą upałów.
15: Miasta też dostały takie rekomendacje, żeby wystawiać punkty z kurtynami wodnymi i również informować mieszkańców o tym, jak zachowywać się podczas tych upałów.
13: Mówi wicewojewoda śląski Adam Zaczkowski. Wczoraj odbyła się odprawa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z udziałem wojewodów, komendantów służb oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele resortu zdrowia, infrastruktury i klimatu. Według prognoz w najbliższy weekend można spodziewać się temperatur dochodzących nawet do 40 stopni Celsjusza. Szczególnie niebezpiecznie będzie na zachodzie i południu kraju. Okupowany przez Rosję Sewastopol na Krymie przeżywa kryzys energetyczny. W mieście nie ma prądu. To w związku z nocnym atakiem ukraińskich dronów. To efekt ostatnich działań militarnych ze strony Ukrainy, mówi Filip Rudnik z Ośrodka Studiów Wschodnich.
16: Mamy do czynienia z sytuacją, w której intensyfikacja ataków różnego rodzaju na logistykę do Krymu doprowadziła do pogłębienia się problemów związanych właśnie z bezpieczeństwem dostaw paliw, ale również z energetyką.
13: Sewastopol jest główną bazą rosyjskiej floty czarnomorskiej. Z powodu ukraińskiego ataku Rosjanie przebazowali okręty do Rosyjska. Iga Świątek zaczyna dziś turniej w Bad Homburg. To dla Polki pierwszy i zarazem ostatni test przed wielkoszlemowym Wimbledonem, o czym więcej Przemysław Pozowski.
17: Świątek, czyli ubiegłoroczna finalistka niemieckiego turnieju na trawie, rozpoczyna zmaganie od drugiej rundy, bo jest rozstawiona i to z numerem pierwszym. Pierwszą rywalką naszej tenisistki będzie zaś Emma Navarro. Amerykanka w pierwszej rundzie pokonała urodzoną w Kijowie reprezentantkę gospodarzy Ewę Lis 7-6-6-3. Navarro zajmuje teraz 24. miejsce w rankingu WTA, ale po słabszej pierwszej połowie roku wróciła do formy. Polka ma z Amerykanką bilans 2-1, ale ich ostatnie spotkanie w 1/8 finału turnieju w Pekinie w zeszłym roku przegrała.
13: Ich mecz rozpocznie się nie wcześniej niż o 15:30. Iga jest jedyną Polką w niemieckim turnieju. Magdalena Fręch odpadła w pierwszej rundzie po meczu z Naomi Osaką.
18: Co jest grane w Opolu?
19: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Ten film ma już niemal 40 lat, a przyszłość bohaterów to już dawno nasza przeszłość. W drugiej części Powrotu do przyszłości Marty McFly wylądował w 2015 roku i były już wtedy latające deskorolki, fruwające samochody czy samopiorące się ubrania. Tego nie mamy, ale są już na przykład inteligentne okulary. Klasykę komedii z lat 80. możecie sobie odświeżyć. Powrót do przyszłości 2 w kinie Helios Solaris jutro w cyklu Helios Replay, a w tym cyklu w niedzielę inna klasyka Milczenie Owiec, czyli psychologiczna rozgrywka psychopaty kanibala z młodą policjantką. 35 lat od premiery. Na dużym ekranie film, za który Oscary dostali Anthony Hopkins i Judy Foster w niezapomnianych kreacjach. Od piątku z kolei gadka dla fanów fotografii. Opolski Festiwal Fotografii będzie miał już swoją 16. edycję. Rozpocznie się właśnie w piątek. Wydarzenia, wernisaże i spotkania potrwają aż do jesieni.
18: Radio Pogoda. 104,1 FM. Pogoda.
13: Środa w całym kraju jest słoneczna, pogodna, nigdzie nie powinno padać, jest ciepło, do 23 stopni na Suwalszczyźnie, do 26 w centrum i 30 na zachodzie nad samym morzem, najchłodniej do 20 stopni. Wiatr dziś spokojny, umiarkowanie wieje jedynie na północy.
4: Cztery minuty po godzinie 15:00 to jest pogodne środowe popołudnie z Radiem Pogoda. No właśnie, miasta uruchamiają z powodu upałów te kurtyny wodne, czyli takie delikatne zdraszacze, mgiełki, które mają sprawiać, że te upały będą dla nas mniej uciążliwe, ale przygotowują także miejsca chłodu. O co chodzi, powiem Państwu już za kilka minut. No i oczywiście, skoro jest już po 15:00, no to spotkamy się także z panią Ewą Bem, która w Radiu Pogoda opowie o swojej kolejnej najpiękniejszej melodii. I oczywiście posłuchamy tej piosenki. A na razie na naszej antenie w duecie Urszula Sipińska i Piotr Figiel.

0: że dziewczynki nie płaczą, to Frankie Valli z zespołem The Four Seasons na antenie Radia Pogoda. Upały przed nami, temperatury, które mają przekroczyć 30 stopni Celsjusza, a nawet mówi się, że 40 stopni Celsjusza, no to już robi się poważniej. Dlatego miasta uruchamiają, jak Państwo słyszeli, nie tylko te kurtyny wodne, ale też okazuje się, że wyznaczają miejsca chłodu. Na przykład na terenie Warszawy działa już 150 takich miejsc chłodu, w których można znaleźć wytchnienie od upału. Chodzi oczywiście o miejsca klimatyzowane. To głównie biblioteki, domy kultury i urzędy dzielnic, które są oczywiście otwarte i zapraszają tych wszystkich, których upały męczą. Można tam spędzić czas, można tam znaleźć wytchnienie od wysokich temperatur, które no, zwłaszcza w mieście mogą być jeszcze wyższe, kiedy mamy dookoła mnóstwo betonu. No i oczywiście też radzą wszyscy, aby jeżeli już wyjdziemy na zewnątrz, to szukać miejsc zacienionych, najlepiej parków i zadrzewionych skwerów ze starodrzewem, gdzie temperatura potrafi być o kilka stopni niższa niż w centrum. W Radiu Pogoda Piotr Franczewski i teraz chłopcy z naszej ulicy.
1: Znam ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki,

Starszy pan niegdyś z naszej ulicy, starsza pani czasami też.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: nie dokazuj. Przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła nie od razu. Nie od razu zapisać samego lud.
1: Marek Grechuta, nie dokazuj w Radiu Pogoda, a nasz gość, pani Ewa Bem, opowiadała pewnego razu o tym, jak to ze swoim bratem Aleksandrem śpiewali w chórkach u Marka Grechuty. To było na początku kariery pani Ewy Bem. Pani Ewa Bem jest gościem Radia Pogoda, opowiada o swoich najpiękniejszych melodiach. No i za chwilę kolejna opowieść pani Ewy.
2: Radio Pogoda. Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Bem.
1: Pani Ewa Bem w Radiu Pogoda. Dzień dobry. Witam. Panią. Jak tak zalotnie, starałam się panią zapowiedzieć. Tak się jakoś złożyło, że w tym tygodniu mamy piosenki o miłości. Dzisiaj też taka piosenka przed nami. Nazywa się To Cześć. Ale to nie jest cześć na dzień dobry, tylko
2: na do widzenia.
1: Na do widzenia. Tak.
2: Ktoś kiedyś mądry powiedział, że właściwie wszystkie piosenki są o miłości. I jakby się tak temu przyjrzeć bardzo analitycznie, to tak w rzeczy samej jest. W jakimś sensie gdzieś tam dotykają tych ważnych spraw, tych najważniejszych spraw. To Cześć jest bardzo gorzką piosenką, naprawdę gorzką. Ja ją też śpiewam w swoim nowym projekcie mojej piosenki i muszę powiedzieć, że robi się taka cisza na sali, że coś niesamowitego i potem naprawdę ja sama jestem poruszona nią. Ja mam przecież w repertuarze wielkie piosenki o miłości, Daj mi znak, czy powiedzmy, czy Gram o wszystko, ale ta część taka malutka, taka właśnie skromna, ta piosenka taka na ucho, jak ja powiadam, piosenka na ucho zaśpiewana, taka wyjęta gdzieś, no, ma swoją moc.
1: Pani napisała do niej słowa, to jest takie właśnie rozmyślanie o końcu tego związku, który z jednej strony chciałoby się uratować, a z drugiej strony nie można.
2: Nie
1: jest
2: dać taka, szans na to.
1: Taka
2: już.
1: Właśnie... niepewność, co zrobić i ile jeszcze temu związkowi dać czasu. I ja myślę, że dlatego ci ludzie tego słuchają, bo każdy z nas, a przynajmniej dużo osób, coś takiego może przeżyło albo przeżywa w tej chwili.
2: Oczywiście, bezwzględnie.
1: No przecież zastanawiamy się, no niby miłość może się wypaliła, ale znam takie przypadki, że ale są dzieci, ale są kredyty i tak dalej. To jest bardzo trudny temat i pani pięknie właśnie w tej piosence o tym śpiewa. Nie dając jednocześnie rozwiązania, prawda? Tylko takie...
2: Tak, choć nie miałam jakoś z Bożą pomocą kredytu, ale dobrze pani powiedziała to, że właśnie, no, że to jest uwiązanie się w jakiejś sytuacji, która jednak człowiek nie chce stracić nadziei. To jest dla niego oczywiste. Nie chce stracić nadziei.
1: Prawda.
2: To jest po prostu rozmowa, podsłuchana rozmowa.
1: To posłuchajmy, proszę państwa. Chociaż przypominamy, że generalnie nie podsłuchujemy, ale tym razem można.
2: Tam nie podsłuchujemy. Podsłuchujemy, sprawdzamy kieszenie, otwieramy poczty. Ja to wszystko robię.
1: To cześć w takim razie, pani Ewo. Do jutra.
2: To cześć.
0: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem w Radiu Pogoda.

0: Faktycznie też często bywa, jak Państwo słyszą na antenie Radia Pogoda. Bywa przed momentem Money Money, tanecznie też zagrała nam przecież po 15 Helen Shapiro. I tak a propos.
1: Dzień dobry Pani Moniko. Dziękuję za Helen Shapiro. Uwielbiam, uwielbiam ją. Ona jest naprawdę wspaniała. Zresztą ja się nazywam też Helena, więc nie wiem, że dlatego mam taki... Właśnie tak ją kocham i lubię. Także jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.
0: To ja dziękuję za ten telefon. Zawsze się cieszę, jak Państwo tak reagują na piosenki na antenie Radia Pogoda. Jeszcze jedna Helena, proszę Państwa, pojawi się, ale po godzinie 16 na antenie Radia Pogoda. Helena, która dzisiaj obchodzi urodziny. A jeżeli chodzi o piosenki, to w czasie wakacji, bo nasza wakacyjna ramówka rusza już w przyszłym tygodniu, będzie wakacyjna piosenka na życzenie w pogodnym popołudniu, więc jeżeli Państwo mają jakąś taką piosenkę, której dawno nie słyszeli, a chcieliby usłyszeć, albo taką, która, z którą kojarzą się jakieś wakacyjne wspomnienia, to proszę zadzwonić 22 444 4004, a ja z przyjemnością tą piosenkę Państwu w czasie wakacji zagram.
2: Radio Pogoda.

0: emocje.
1: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Elbowie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji elobuwie.pl do 29 czerwca. Elbowie, wie.
6: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
8: Zaraz część posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 zł za kilogram, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
13: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
14: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
15: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
16: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
17: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
1: Została ostatnia reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
1: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: to promocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. Może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. 26 czerwca Nieszpory Ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza na Święto Wrocławia. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
11: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: To tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
6: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
0: Reklama.
13: Słuchają Państwo Radia Pogoda, na zegarach 16:00. Czas więc na wiadomości i prognozę pogody, a tuż po nich piosenka kubańska i Janusz Gniatkowski.
14: Pytania prokuratorów bez odpowiedzi na przesłuchaniu byłego ordynatora. Nad wodą dochodzi do kolejnych tragedii, sprzyja im upał. Przełomowy wyrok w sprawie rozwiązania kontraktu z ciężarną piłkarką.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
14: Agnieszka Trojanowska-Bis. Były ordynator Szpitala Południowego dr Emil Jędrzejewski stawił się na przesłuchanie w prokuraturze, ale odmówił składania zeznań bez pełnomocnika, którego, jak powiedział, nie zdążył ustanowić. Doktor przekazał jedynie dane dwóch osób, których mają dotyczyć jego informacje. Na kilkadziesiąt pytań prokuratorów lekarz odpowiadał milczeniem. Według wcześniejszych relacji lekarza, wypowiedzianych w mediach, procedury medyczne w Szpitalu Południowym były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów dochodziło do powikłań, z których niektóre skutkowały śmiercią pacjentów. Jeśli relacje i sugestie lekarza Emila Jędrzejewskiego się potwierdzą, to mamy do czynienia z poważnymi przestępstwami, mówił wcześniej premier Donald Tusk i podkreślał, że należy odpartyjnić kierownictwo szpitali i wprowadzić limit czasu pracy lekarzy.
15: Poważna rozmowa o tym, ile powinni zarabiać lekarze, w ilu miejscach powinni pracować, ile może trwać najdłuższy dyżur. Rozmowa o tym, czy lekarz, kiedy jest na kontrakcie, to jest de facto poza kontrolą. To wszystko wymaga gotowości środowiska lekarskiego, w tym na Naczelnej Izby Lekarskiej, do poważnej rozmowy, ale to nie jest przyjemna rozmowa.
14: Według szefa rządu dotychczas ze strony środowiska lekarskiego gotowości do niej nie było. A w Szpitalu Południowym pracował m.in. dr Kacprzyk, który mimo braku specjalizacji zarobił w rok ponad 1,5 miliona złotych. Choć wakacje dopiero przed nami, nad wodą już dochodzi do kolejnych tragedii. Wczoraj na Śląsku utonął 16-latek mimo szybkiej reakcji świadków. Ratownicy wodni podkreślają, że rośnie świadomość i coraz częściej to właśnie świadkowie pomagają ratować tonących. Jednocześnie ostrzegają przed brawurą, bo martwi martwy ratownik to żaden ratownik. Osoby próbujące ratować innych same często toną, mówi Jarosław Zwierzyna ze Śląskiego WOPR.
16: Pamiętajmy, że wybranie numeru 112 pozwoli już na lokalizację tonięcia i dojazd służb i wtedy ewentualnie możemy się pokusić o wejście do wody płytkiej. Powinniśmy się asekurować kołami ratunkowymi lub innym pływającym przedmiotem.
14: Tylko od 1 kwietnia w Polsce utonęło już ponad 60 osób. A woda kusi, zwłaszcza, że do Polski napływa fala gorącego powietrza, ale niektórzy muszą w upał siedzieć w pracy. W związku z czym minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwróciła się do głównego inspektora pracy z prośbą o podjęcie wzmożonych kontroli. Inspektorzy sprawdzą, jak pracodawcy chronią pracowników w związku z wysokimi temperaturami. Obowiązki pracodawców określa w tym zakresie kodeks pracy. Przepisy obejmują zmieniające się warunki wykonywania pracy, na przykład w związku z upałem, w sytuacji, gdy ze względu na warunki atmosferyczne dochodzi do pogorszenia warunków pracy, pracodawca powinien podjąć działania, aby je poprawić. Ciężarna piłkarka, która straciła kontrakt z powodu ciąży, wygrała w sądzie. Trybunał arbitrażowy do spraw sportu orzekł, że klub Lazio Rzym bezprawnie rozwiązał kontrakt ze szwedzką sportsmenką Mają Gothberg. Sprawa ciągnęła się od 2 lat. Według ekspertów prawnych to przełomowa decyzja i kamień milowy w obronie praw kobiet w sporcie. Włoski klub musi wypłacić piłkarce odszkodowanie.
9: Co jest grane w Opolu?
17: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Piątkowa noc w Opolu będzie wyjątkowa nie tylko z tego powodu, że to rozpoczęcie wakacji, ale właśnie w piątek przypada Noc Kultury w Opolu. Wydarzenia będą w instytucjach i w plenerze w 5 opolskich dzielnicach. W planach m.in. osiedlowa prywatka pod chmurką w stylu lat 80. na patio Centrum Dialogu Obywatelskiego, ale też Opo Silent Night od 21 do 3 nad ranem w klubu kawiarni Opo. Będzie można przekonać się, że Silent Disco łączy ludzi, dźwięki i obrazy. Każdy uczestnik otrzyma bezprzewodowe słuchawki i sam zdecyduje, przy jakiej muzyce chce się bawić. Od klasyków sprzed lat po współczesne hity. Z kolei opolskie Dziołchy przygotowują noc kupały w Centrum Aktywizacji Społecznej, również w ramach Nocy Kultury w Opolu. Z kinowych ekranów nie schodzi tymczasem straszny film, komediowy horror, który parodiuje motywy kina grozy. Jest w kinach Helios w Opolu.
9: Radio Pogoda. 104,1 FM. Pogoda.
14: Pięknie, słonecznie, gorąco do końca dnia. Dziś bez burzy i bez opadów deszczu. Do 20 stopni nad morzem, do 23 na Suwalszczyźnie, do 26 w centrum i 30 na zachodzie. Wiatr nie przynosi zbyt dużej ulgi. Dziś wieje słabo.
13: Po 16:00 zapraszam na kolejną godzinę naszego środowego, pogodnego popołudnia. Będzie oczywiście konkurs, ani tak, ani nie. Do wygrania taki wakacyjny zestaw, karty do gry, Radia Pogoda i książka do poczytania. Ale wcześniej pojawi się na naszej antenie kolejna już dziś piosenka Heleny Wądraczkowej, która dzisiaj świętuje swoje urodziny.
9: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
13: Dzień dobry.
18: Kuba wyspa jak wulkan gorąca, oela, ej ja,

0: dwie przyjaciółki spotkały się na antenie Radia Pogoda. Helena Wądraczkowa i Maryla Rodowicz. Za chwilę konkurs ani tak, ani nie. Już teraz zapraszam do zgłaszania się. Nasz numer 22 444 4004. Do wygrania karty do gry Radia Pogoda. To jest nagroda gwarantowana. Dodatkowo można zdobyć książkę Dziewczyna z mgły Carly Montero. Bohaterka tej książki wkracza do świata przedwojennych wyścigów samochodowych. Dlatego dzisiaj w konkursie będą pytania związane z różnymi wyścigami. Przypomnę jeszcze raz nasz numer telefonu 22 444 4004. Czekam na Państwa zgłoszenia.
1: Radio Pogoda.

0: Dopasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Została ostatnia reklama.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w

0: Jackie Wilson w Radiu Pogoda, 16:30.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.
0: Dzisiaj ze mną pani Kamila. Dzień dobry, witam serdecznie pani Kamilo.
2: Dzień dobry.
0: Pani Kamila, w samochodzie, tak? Wraca pani z pracy teraz do domu?
2: Tak, tak, tak.
0: Tak właśnie do myślałam. Przedszkola. A, do przedszkola jeszcze trzeba zajechać, tak? Córka czy syn?
2: Tak, córka.
0: No dobrze. Pani Kamilo.
2: Jagna.
0: No to proszę ją pozdrowić oczywiście od Radia Pogoda. A mam nadzieję, że będzie pani miała dla niej dobrą wiadomość. Będzie się mogła pochwalić, że mamusia wygrała i książkę, i karty w Radiu Pogoda. No karty już pani ma, także już możecie sobie grać razem, rodzinnie. No a teraz zawalczy pani o książkę Carly Montero, Dziewczyna z mgły. Przypomnę, że musi pani odpowiedzieć dobrze na 5 moich pytań w czasie 30 sekund. No i nie można używać w odpowiedziach słów tak i nie. Czy to jest jasne?
2: Jasne.
0: Dobrze, dzisiaj pytania o różnego rodzaju wyścigi. Uwaga, zaczynamy. Czas, start. Czy zna pani łamaniec językowy, wyścigówka wyścigowa wyścignęła wyścigówkę wyścigową?
2: Znam łamaniec.
0: Czy wyścigi mogą być konne?
2: Mogą być konne.
0: Czy słynny wyścig pokoju był wyścigiem kolarskim?
2: Był wyścigiem kolarskim.
0: Czy w Polsce odbywają się regularnie wyścigi Grand Prix Formuły 1?
2: W Polsce takich wyścigów nie ma.
0: Było słowo nie. Wystarczyło powiedzieć
2: nie,
0: fałsz.
2: Ale,
0: ale cieszę się, że pani chciała odpowiadać pełnymi zdaniami. No to jest naprawdę rzecz rzadka w tym konkursie, także gratulacje mimo wszystko. Ale karty macie, także jest się czym pochwalić, pani Kamilo.
2: Dobrze.
0: Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.

0: Kalina Jędrusik i jej charakterystyczny, nosowy, zmysłowy głos. Właściwie to takie śpiewanie półgłosem, można powiedzieć, w przypadku Kaliny Jędrusik, no ale to był jej taki znak rozpoznawczy. A już niedługo na antenie Radia Pogoda słynna piosenka Louisa Armstronga Hello Dolly, czy a propos tańca, Krzysztof Krawczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną.
1: Radio Pogoda.
2: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
5: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
8: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
9: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
8: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
10: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
12: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
13: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
14: Została ostatnia reklama.
15: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
16: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 31 lipca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Reklama.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
3: 5 samochodów zdarzyło się na trasie S7 w pobliżu miejscowości Maciejówka na Mazowszu. Droga jest zablokowana w kierunku Krakowa. Kolejny duży wypadek, tym razem 4 samochodów na trasie S8F w Warszawie między węzłami Prymasa Tysiąclecia Lazurowo w kierunku Poznania. Zablokowany został tam jeden pas ruchu. Do końca dnia pogodnie, ciepło, na zachodzie i w centrum upalnie. Słońce świecić będzie kierowcom mocno w oczy do późnego wieczoru.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
2: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

przyszła zakłócając rytm monotonnych szarych dni. Odmieniła wszystko w mig pierwsza miłość. Miała swój wspaniały świat.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Autopromocja.
2: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
3: Witamy Państwa we wtorek 23 września. Września? Jakiego września?
4: Szczęśliwi czasu nie liczę, mam przesadę.
5: Marzysz, żeby było chłodniej, ale nie, jeszcze lato przed nami.
2: Asia Kruk, Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
10: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
9: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
10: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
11: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
12: Skoda.
2: Została ostatnia reklama.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Reklama.
4: Radio Pogoda poleca się na kolejną godzinę dzisiejszego pogodnego popołudnia. Za kilka minut między innymi o mnie się nie martw czerwono-czarnych i Kasi Sobczyk, ale na razie wiadomości. Jest 17.
14: Były ordynator szpitala południowego wybrał dziś milczenie przed prokuraturą. Spór o bezpieczeństwo na kąpielisku Fala w Parku Śląskim. Młodzi ludzie preferowani przy wynajmie mieszkań. W ten sposób Konin walczy z niżem.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
14: Agnieszka Trojanowska-Bis. Były ordynator ze szpitala południowego nie chciał zeznawać w prokuraturze bez pełnomocnika. Każde pytanie kwitował dziś milczeniem, poinformował rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Antoni Skiba po dzisiejszym przesłuchaniu lekarza. Doktor Emil Jędrzejewski stawił się przed śledczymi w charakterze świadka po tym, jak w wywiadzie dla Kanału Zero ogłosił, że w szpitalu wadliwie wykonywano procedury medyczne. W wyniku błędów dochodziło u pacjentów do powikłań, w tym kończących się śmiercią. Był ordynator przekazał notatkę z numerami PESEL dwóch pokrzywdzonych osób, z których jedna jest już znana śledczym, mówi prokurator Skiba.
15: Nie będę ukrywał, że jesteśmy zawiedzeni tym, że nie uzyskaliśmy dziś odpowiedzi na zasadnicze pytania.
14: Prokuratura wyznaczyła nowy termin przesłuchania doktora Emila Jędrzejewskiego na najbliższy poniedziałek. Donald Trump ugości dziś w Białym Domu sekretarza generalnego NATO Marka Rutte. Politycy spotkają się w związku ze zbliżającym się szczytem NATO, który odbędzie się na początku lipca w Ankarze. Szef NATO będzie chciał przekonywać prezydenta USA, że sojusz spełni oczekiwania amerykańskiego przywódcy. Mark Rutte będzie miał trudne zadanie, mówi Wojciech Kozioł z portalu Defense24.
16: Z jednej strony faktycznie musi przedstawić taką sytuację, że od poprzedniego szczytu NATO w Wilnie te nakłady na bezpieczeństwo w Europie wzrosły. Natomiast zdecydowanie trudniej będzie właśnie pokazać przydatność w kontekście cieśniny Ormus i Bliskiego Wschodu, gdzie wiemy, że Amerykanie chcieli tego wsparcia europejskiego, co nie do końca się przekładało w przypadku większości państw.
14: Szef NATO ogłosił wczoraj, że europejscy członkowie sojuszu rozmieszczają siły w pobliżu cieśniny Ormus i są gotowi wesprzeć USA, m.in. przy oczyszczaniu szlaku z min morskich. Kąpielisko Fala w Parku Śląskim weszło w spór z wodnym ochotniczym pogotowiem ratunkowym. Zarząd Śląskiego WOPR-u apeluje do swoich członków, by nie podejmowali w tym sezonie pracy przy zabezpieczaniu kąpieliska i podaje w wątpliwość bezpieczeństwo na obiekcie. To dlatego, że w tym roku na fali w Chorzowie bezpieczeństwa będą strzegli nie WOPR-owcy jak rok temu, ale ratownicy innej firmy. Śląski WOPR do przetargu nie przystąpił, jak mówi prezes śląskiego WOPR-u Jarosław Zwierzyna. Z doświadczeń w całym kraju wynika, że zazwyczaj przy takich kryteriach wygrywają firmy, które nie posiadają kompetencji.
12: Pana zdaniem będzie bezpiecznie w tym roku na fali?
17: Według mnie nie. Jeżeli firma próbuje robić nabór na kurs niecały miesiąc przed otwarciem fali, żeby wesprzeć zatrudnienie, no nie wróży to niczego dobrego.
14: Rzecznik Parku Śląskiego Aneta Miller uspokaja i przekonuje, że o gości kąpieliska zadbają profesjonaliści.
18: Wybrany wykonawca posiada wszystkie wymagane prawem uprawnienia.
14: Kąpielisko Fala rusza w Chorzowie w najbliższy piątek. Młodzi ludzie będą mieć lepiej. Konin stawia na młodość i zamierza przyznawać dodatkowe 10 punktów w naborach na mieszkania komunalne. Dodatkowe punkty dostaną studenci ostatniego roku i absolwenci do 30 roku życia, o ile rozliczają podatki w mieście. Program ma zachęcić młodych ludzi do pozostania lub powrotu do Konina, który od lat traci mieszkańców. Pilotaż przyniósł pierwsze efekty. Większość młodych uczestników naboru otrzymała już mieszkania lub znalazła się wysoko na liście oczekujących.
2: Pogoda.
14: Słonecznie i pogodnie do końca dnia, pogodnie także w nocy i ciepło do 12 stopni na północnym wschodzie, do 15 w centrum i 18 na zachodzie. Jutro w ciągu dnia utrzyma się zachmurzenie małe, tylko na Podlasiu lokalnie możliwe słabe przelotne opady deszczu. Coraz cieplej, do 25 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, do 29 w centrum i 32 na zachodzie.
4: To jest pogodne popołudnie z Radiem Pogoda. Zapraszam na kolejną wspólną godzinę. Godzinę także z Klubem Pogodnych Ludzi. To jest taka paczka przyjaciół Radia Pogoda, do której może należeć każdy z Państwa. A ja czekam na Wasze zgłoszenia na naszej stronie internetowej radiopogoda.pl. Znajdziecie specjalny formularz do wypełnienia, ale można też zadzwonić 22 444 4004. A ja mam dla Was legitymację członkowską Klubu Pogodnych Ludzi i radiopogodową przypinkę.
2: Na pogodne popołudnie z Radiem Pogoda zaprasza Monika Tarka.
4: Witam serdecznie.
19: Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej.

0: 104.1 FM. Radio Pogoda.
1: Cichnie gwar, wieczór już, wyszedł mrok z kamiennych bram.

A dzisiaj znowu tam ciebie spotkam. A miejsce to uliczką zakochanych zwoł, z księżycem tędy w jasną noc.

0: вышед мрок с каменных брам, в сердцах знову ожил нам сибирских кастанет в ритм. Замість слов, чули слов, слухай, як для тебе гром, всичко, що тобі значимо, однайдеш
1: третій. Вислава Фрейманівна забрала нас до Севілли. Севілла в окресі летнім, очевидно, живе і розквіта ноцю, бо вчені jest tam po prostu zbyt gorąco. No ale te temperatury, które znamy z południa Europy, albo nawet z Afryki, niestety docierają i do nas, bo Państwo słyszeli o tym, że może być u nas nawet 40 stopni Celsjusza. A to w Polsce zdarzyło się tylko raz i to ponad 100 lat temu. Państwo też dzwonią w sprawie upałów.
2: Dzień dobry, ulubione Radio Pogoda.
1: Dzień dobry.
2: Ja mam taką małą dygresję a propos upału. Mhm. 50 lat temu byłaby ta pogodynka, tak powiedział, mamy piękne lato, to znaczy zapowiadają się piękne, słoneczne dni. A teraz straszy nas się po prostu upałem, więc czy ja wiem, słońce jest nam bardzo potrzebne. My naprawdę potrzebujemy, nasz organizm, nasza skóra potrzebuje słońca, bo wytwarzamy witaminę D w ten sposób i tak dalej i odparniamy się, odporność nam daje też słońce. I cieszmy się z tego słoneczka, po prostu. Pozdrawiam, Wiola Zdańska.
1: Pozdrawiam Pani Wiola, oczywiście cieszymy się ze słońca, ale wszystko z umiarem, jak to się mówi, czyli jak temperatura jednak przekracza temperaturę naszego ciała, przekracza temperatura powietrza, temperaturę naszego ciała, no to robi się to dla nas lekko, a nawet bardzo niebezpieczne, więc jednak trzeba uważać.

Sukces tej piosenki. Pod nim zdecydowanie może się podpisać Edyta Geppert, ale także kompozytor Włodzimierz Korcz. Charakterystyczna muzyka dla pana Włodzimierza. No i oczywiście autor słów Wojciech Młynarski. A jeżeli państwo się podpisują pod tymi słowami, które Młynarski napisał do tej piosenki, no to zapraszam do klubu pogodnych ludzi. To właśnie jest miejsce dla tych, którzy kochają życie i szukają podobnych do siebie osób. No i przy okazji też kochają Radio Pogoda. Za chwilę do kogoś z państwa oddzwonię, bo mam legitymację członkowską naszego klubu i radiopogodową przypinkę.

0: dostosowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Reklama.

0: Podpływają kawiarenki, śpiewała Irena Jarocka w Radiu Pogoda. A teraz czas na klub pogodnych ludzi, paczkę przyjaciół Radia Pogoda. Dzisiaj oddzwoniłam do pani Edyty.
1: Klub pogodnych ludzi, Radia Pogoda.
2: Halo, halo.
0: Dzień dobry, Monika Tarka, Radio Pogoda.
2: Dzień dobry.
0: Pani witam. Edyta, oczywiście, mam nadzieję. Dzień
2: tak,
0: dobry.
2: Tak, oczywiście. Dzień dobry.
0: Pani Edyto, dzwonię do pani z Klubu Pogodnych Ludzi właśnie.
2: Wow.
0: Czytam sobie pani zgłoszenie. Napisała pani tak. Daję moim pacjentom dużo radości i pogody w trudnym
2: tak.
0: życiu chorych osób.
2: Jak najbardziej.
0: Oni
2: tak.
0: wszyscy oczywiście słuchają Radia Pogoda i wtedy się uśmiechają, a pani, domyślam się, uśmiecha się razem z nimi.
2: Ależ oczywiście.
0: To proszę teraz wytłumaczyć. Tłumaczycie, o jaką sytuację chodzi?
2: Zajmuję się pacjentami, którzy są starsi, schorowani. Mhm. I do każdego oczywiście jak idę, to ustawiam Radio Pogoda.
0: Aha.
2: I momentalnie, proszę sobie wyobrazić, że z takich ludzi, którzy mają minimalnie energii, momentalnie prawie wstają, jeżeli ktoś może, i tańczą
0: prawie. Czyli taka mamy wręcz, ta nasza muzyka ma taką terapeutyczną
2: moc. Uzdrawiającą, bym
0: niesamowite.
2: Powiedziała.
0: Dużo ma pani tych pacjentów?
2: No sporo jest ich.
0: Tak, ilu dziennie pani odwiedza, pani Edyto?
2: Wie pani co, to zależy w jakim dniu, tak? Między 2 a 5 osób.
0: Mhm. Czy te odwiedziny też coś pani dają, pani Edyto?
2: Dają mi dużo takiej energii i wiary w to, że człowiek jest zawsze potrzebny.
0: No i też, że tak naprawdę my nie jesteśmy samotnikami, prawda? Do czego
2: oczywiście,
0: teraz świat
2: nie.
0: zmierza, niestety.
2: Nie, nie, jesteśmy zwierzętami stadnymi.
0: No właśnie, tak, że potrzebujemy jednak takiego żywego drugiego człowieka, a nie takiego, którego oglądamy gdzieś tam na ekranie.
2: Nie potrzebujemy sztucznej inteligencji.
0: Pani Edyto, no ja w ogóle bardzo dziękuję za to, że pani jest taką naszą ambasadorką też.
2: Ja również dziękuję i zawsze miło mi się was słucha.
0: Bardzo się cieszę. No więc dzwonię do pani, jak się pani domyśla, z taką oto informacją.
1: Witaj tak? w klubie pogodnych ludzi.
2: Wow!
0: Także ja za chwilę wypełnię dla pani legitymację członkowską naszego
2: super.
0: Klubu.
2: Jezu,
0: radiopogodową
2: fajnie.
0: Przypinkę, ale też obiecuję, że poproszę koleżanki, żeby do tej paczki włożyły kilka takich naszych gadżetów,
2: Jezu,
0: żeby pani
2: super.
0: Mogła tym swoim pacjentom też coś takiego przyjemnego zanieść. Myślę,
2: super.
0: Że to im sprawi radość, pani Edyto.
2: Tak, tak, bo ja się zajmuję też terapią zajęciową, więc jak najbardziej.
0: No to świetnie. Pani Edyto, bardzo dziękuję w takim razie za to zgłoszenie.
2: Ja
0: za to, że jest
2: ja
0: pani z nami.
2: Dziękuję. Pozdrawiam.
1: Klub pogodnych ludzi. Radia Pogoda.
3: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd.

0: Prezydent Ronald Reagan mówił, że jego głos to skarb narodowy. Oczywiście chodzi o Stany Zjednoczone. Andy Williams przed momentem w Radiu Pogoda, który tym swoim pięknym głosem śpiewał. Moon River ze śniadania u Tiffany'ego i tytułową piosenkę z filmu Love Story. Już nie mówiąc o piosenkach świątecznych z tą jego sztandarową It's the most wonderful time of the year na czele. Andy Williams przed momentem, a Państwo dzwonią.
1: Wszystkim Janom wszystkiego najlepszego. Dniu naszego święta, zdrowia, szczęścia i radości na każdy dzień życzy radiosłuchacz Jan.
0: No to wszystkiego najlepszego, panie Janie. Oczywiście składamy życzenia, ale też proszę nie zapominać, żeby się dzisiaj też do kogoś przytulić albo do czegoś, bo dzisiaj jakby nie było dzień przytulania. Przyjemnego wieczoru Państwu życzę po 18:00 Aleja Sław na naszej antenie. Spotykamy się jutro w pogodnym popołudniu. Monika Tarka, do usłyszenia.
2: Radio Pogoda.

0: dostosowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
6: Citroen.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
10: Została ostatnia reklama.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Reklama.
15: Drogowskaz, Radia Pogoda.
16: Dwa wypadki na autostradzie A4 na Opolszczyźnie powodują utrudnienia. Zablokowana jest trasa w kierunku Katowic w pobliżu miejscowości Pruszków po wypadku dwóch samochodów, a po awarii ciężarówki także w kierunku Katowic na A4 zablokowany jest jeden pas w pobliżu Rogowa Opolskiego. Słonecznie i pogodnie do końca dnia, pogodnie także w nocy, a będzie to noc ciepła, do 12 stopni na północnym wschodzie, do 15 w centrum i 18 na zachodzie.
17: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
1: Autopromocja.
2: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Została ostatnia reklama.
8: To dobry czas na letni remont, bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę, a panele laminowane AC4 8 mm Dąb Lukas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Mam nadzieję, że Państwo, tak jak ja, nie mogą się już doczekać tego, co wydarzy się po godzinie 18, a to dlatego, że dziś Aleja Sław, oczywiście wyjątkowa, jak zawsze. A już teraz wiadomości i prognoza pogody.
10: Ministerstwo Zdrowia zleciło kontrolę warszawskiego SOR-u. Policjanci na ławie oskarżonych po śmierci 14-latki. Powiemy też o fali upałów, z którą zmaga się Europa.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
10: Paulina Nawrocka, ministra zdrowia, zleciła wojewodzie i konsultantowi krajowemu w dziedzinie medycyny ratunkowej przeprowadzenie kontroli oddziału ratunkowego Warszawskiego Szpitala Południowego. To po tym, jak w wywiadzie dla Kanału Zero były ordynator ortopedii stwierdził, że na SOR-ze procedury medyczne były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach miały zakończyć się śmiercią pacjentów. W związku ze słowami lekarz Emil Jędrzejewski był dzisiaj przesłuchiwany w prokuraturze. Tam jednak unikał odpowiedzi na pytania i nie chciał zeznawać bez pełnomocnika. Przesłuchanie zostało przełożone na poniedziałek. W reakcji na aferę w Szpitalu Południowym i inne opisywane przez media przypadki tzw. lekarzy milionerów, Naczelna Izba Lekarska proponuje ograniczenie czasu pracy lekarzy na kontraktach do 2 etatów, zarówno w publicznej, jak i prywatnej ochronie zdrowia. Zdaniem prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasza Jankowskiego takie regulacje nie doprowadzą do załamania systemu ochrony zdrowia.
11: Chcemy na razie nałożyć ten limit taki, jak jest dla lekarza etatowego, a potem dopiero rozmawiać o zmniejszeniu, żeby też nie doprowadzić do sytuacji, gdzie wprowadzamy sztywny limit i nagle padają jakieś placówki albo oddziały się zamykają, bo nie ma komu pracować, bo lekarze wyrobili limit.
10: Samorząd chce rozmawiać o swoich postulatach bezpośrednio z premierem. Trzej policjanci staną przed sądem w sprawie śmierci z wyziębienia 14-letniej Natalii. Doszło do tego jesienią 2023 roku w Andrychowie. Krakowska Prokuratura Okręgowa oskarżyła ich o niedopełnienie obowiązków służbowych. służbowych i nieumyślne narażenie życia dziecka. Policjanci mieli zwlekać z podjęciem działań po tym, jak ojciec dziewczynki, która wyszła do szkoły, zgłosił jej zaginięcie. Dziecko w stanie hipotermii zostało znalezione przez znajomego ojca pół kilometra od komisariatu. Lekarze nie zdołali ocalić życia dziewczynki. Oskarżeni nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Grożą im 3 lata więzienia. Stosunki polsko-ukraińskie w kontekście historycznym, integracja europejska, odbudowa Ukrainy i bezpieczeństwo to główne tematy trwającej w Gdańsku 15. sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy. Posiedzenie jest jednym z wydarzeń poprzedzających rozpoczynającą się jutro konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Upały opanowały całą Europę. Na ponad połowie terytorium Francji obowiązuje dzisiaj czerwony alert w związku z upałami. Od czwartku z powodu tropikalnych temperatur utonęło tam 40 osób. Tomasz Orchowski.
12: Na południowym zachodzie Francji były wczoraj 44 stopnie Celsjusza. Wtorek był najcieplejszym dniem w tym kraju od rozpoczęcia pomiarów w 1947 roku. Im dłużej trwają upały, tym bardziej organizmy będą odczuwać ich skutki i będą słabsze. Dlatego trzeba być ostrożnym i podejmować działania prewencyjne, nawadniać się i obniżać temperatury w pomieszczeniach. Apelował Cédric Nouzier z pogotowia w Toulouse na południu Francji, w Bretanii, na północnym zachodzie z powodu upałów. Prawie 70 tysięcy domów było rano bez prądu. Temperatury we Francji zaczną spadać od piątku. Tropikalne upały przeniosą się wtedy do Holandii czy Belgii, a w weekend 40 stopni będzie w Niemczech czy Polsce.
10: Oprócz Francji bardzo wysokie temperatury są obecnie również w Hiszpanii i we Włoszech.
2: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
13: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Frekwencja na piłkarskich mistrzostwach świata na pewno będzie rekordowa. To oczywiste, bo po raz pierwszy zostaną rozegrane aż 104 mecze. Już na tym etapie obejrzało je ponad 2 miliony 850 tysięcy kibiców. Ale stadiony średnio były wypełnione w aż 99,6%. W XXI wieku równie udane były jedynie mistrzostwa w Niemczech 20 lat temu. Ruszył turniej siatkarski Ligi Narodów w Gliwicach. W pierwszym meczu Turcja gładko pokonała Chiny 3-0. Polacy rywalizację rozpoczną od meczu z Belgią, który rozpocznie się o 20. Jutro zagramy z Turcją, w sobotę z Niemcami, a w niedzielę z Argentyną.
2: Pogoda.
10: Słonecznie i pogodnie jeszcze do końca dnia, pogodnie także w nocy i ciepło do 12 stopni na północnym wschodzie, do 15 w centrum, do 18 na zachodzie, w górach trochę chłodniej, około 13, a jutro utrzyma się małe zachmurzenie, tylko na Podlasiu lokalnie możliwe słabe, przelotne opady deszczu.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
9: Zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim gościem będzie Janusz Płoński. Jak samo sobie mówi, współscenarzysta bardzo popularnego serialu Alternatywy 4. Mam nadzieję, że Państwo zostaną z nami, bo kilka takich smaczków z tego, jak w ogóle ten serial powstawał, dzisiaj ujawnimy. Zapraszam bardzo serdecznie. Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dziś moim i Państwa gościem jest Janusz Płoński i jak sam o sobie mówi, współscenarzysta, trudne słowo, serialu Alternatywy 4. Dzień dobry.
2: Tak, tutaj moja skromność przemawia, bo nie chciałbym brać wszystkich zasług na siebie, ale pani wspomniała, użyła takiego słowa Aleja Sław.
1: Tak. Tak się nazywa ten program.
2: To jest tak jak Hollywood. Prawda? Na Sunset Boulevard są te gwiazdy.
1: Staramy się być takim właśnie miejscem. Jeszcze tutaj nie mamy odlewów dłoni. Na razie robimy odlewy słowne w programie.
2: To znaczy ja już muszę się starać dorosnąć do tego tytułu sławy.
1: Nie, ja myślę, że ten tytuł...
2: W tej rozmowie.
1: Ja myślę, że już ten tytuł to absolutnie pan ma. Teraz tylko odciskamy tę sławę. Robimy odlew słowny dzisiaj.
2: To o czym my porozmawiamy w takim razie?
1: No chciałabym porozmawiać na przykład o Alternatywach 4. Co pan na to? Czy to jest dobry temat na rozmowę?
2: Temat jest, powiedziałbym, trochę nudny, ponieważ ja już wiele razy na ten temat mówiłem i właściwie należałoby chyba zacząć mówić inaczej. Albo jest też taka opcja, zmyślać.
1: Oho.
2: Ponieważ nie ma dwóch pozostałych współscenarzystów przy życiu, to nikt nie zaprzeczy.
1: Okay.
2: Jak ja bym powiedział, na przykład ja to wszystko wymyśliłem, oni się opierali, nie chcieli, ale ja ich przekonałem, że to jest fajne, mądre i robimy. Nie? Mógłbym coś takiego powiedzieć, ale byłoby to chyba niefajne.
1: No, zresztą tak pan zaczął już naszą rozmowę jeszcze przed tą naszą wersją antenową, że jednak pan tutaj nie chce zbierać całego splendoru na siebie, że jednak był
2: nie
1: pan
2: chcę,
1: ten współ.
2: Nie chcę. Byłem współ i pierwszym moim wspólnikiem i zresztą bardzo udanym wspólnikiem był Maciej Grybiński, z którym w dwóch redakcjach pracowaliśmy w naszym życiu. Najpierw o dziwo w redakcji Sportowiec.
1: Okay.
2: Ja bardzo nie lubiłem sportu i nie znałem się na nim. Maciek podobnie. I tam stworzyliśmy jakąś kolumnę taką żartobliwą. No i to ona latała i dziwne rzeczy tam były. Ja tam na przykład przeprowadzałem wywiad z Wajdą na temat jego marzeń sportowych. On chciał zrobić film o Kusocińskim i nie zrobił.
1: Okay.
2: No, ale to była taka ciekawostka niby sportowa.
1: Ale nie kazano panu komentować żadnych spotkań sportowych?
2: Nie. Kazali mi raz przeprowadzić wywiad z Jerzym Pawłowskim, naszym słynnym szermierzem. Mhm. Ja ten wywiad napisałem bez autoryzacji i był wielki skandal i ja właściwie straciłem pracę w Sportowcu wtedy.
1: Okay.
2: I potem razem z Maćkiem o dziwo znaleźliśmy się w tygodniku studenckim ITD, który jak się tak cały ten tytuł wymieni, to wydaje się, że to jakaś niepoważna historia była. To się ukazywało w półmilionowym nakładzie bez zwrotów. Się to sprzedawało.
1: Oh, wow.
2: Prawda? Nie ma takiej gazety dzisiaj, która by mogła konkurować ITD z tamtych czasów. W porywach tam było 700 tysięcy.
1: Do rozmowy z Januszem Płońskim wracamy za parę chwil. Zostańcie Państwo koniecznie z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Profesjonalizm, najwyższe kompetencje i dystans, czyli Świnki 3 w Radiu Pogoda.
2: Przygotowałem zagadkę. Już się boją, widzę.
3: Nie, ja się nie boję, bo ma być krwawa.
2: Nie, to oko, a ja mam jeszcze inną zagadkę.
1: Pijanowski, Szewczyk i Ziętarski. W sobotę od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.
1: Radio Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Zawsze możemy powiedzieć, że teraz mamy inne czasy.
2: Mamy zupełnie inne czasy. I w tym ITD, które było pismem Zrzeszenia Studentów Polskich, pozwolono nam właściwie działać dosyć swobodnie na tamte czasy, bo tam była cenzura, był Wydział Prasy i wszyscy odium tych czasów brał na siebie naczelny. On raz na tydzień chodził do komitetu, tam mu mówili, jakie są wytyczne, jaki kierunek partia wyznacza na ten tydzień. I on w tak zwanych wstępniach tworzył i brał na siebie, że tak powiem, to wszystko, że tak powiem, ten wstyd i tak dalej, i tak dalej, a nam pozwalał pisać, cośmy chcieli. I tam prowadziliśmy taką stronę ITP na ostatniej stronie, która cieszyła się ogromnym powodzeniem wśród młodzieży akademickiej, bośmy wycinali z Playboya te gołe panienki i publikowaliśmy to bez respektowania praw autorskich.
1: Okej. Okay. Znowu mamy inne czasy. Tym razem by nie przeszło.
2: Tym razem byśmy mieli procesy i tak dalej, a studenci wycinali, wieszali to w swoich szafkach, w akademikach i bardzo mieli dużo radochy. I tam lokowaliśmy swoje felietony, głównie Maciek, który był bystrzejszy i jakoś wydawało się, że lepiej pisał. Wymyślaliśmy tak zwane hasełka tygodnia, żeby pod każdym tym logo ITP jeszcze było hasełko na aktualny tydzień. One były różne. Tutaj się czasem cenzura czepiała tego, że 1 kwietnia napisaliśmy jest dobrze. No i to, jak panowie to rozumiecie, to były takie rozmowy. Pamiętam takie śmieszne hasełko, naszą dewizą jest złotówka.
1: No. Można i
2: no,
1: tak.
2: W tamtych czasach to było takie, znowu, właśnie o co nam chodzi?
1: Tak.
2: I zarabialiśmy jako dziennikarze tygodnik, chodziło się do pracy raz w tygodniu, to bardzo było przyjemne, to nie było nawet obowiązkowe chodzenie raz w tygodniu. Mieliśmy sporo miejsca na pisanie, ale od wierszówki zależała nasza wypłata końcowa, bo mieliśmy... tam, nie wiem, 1200 zł za gotowość, czyli za to, że żyjemy. A potem dochodziła wierszówka do tego i z tej wierszówki się robiły nasze zarobki. One były zawsze za niskie. Prowadziliśmy bogate życie towarzyskie, więc postanowiliśmy wyjść trochę, no, złapać byka za rogi i napisaliśmy pierwszy kryminał. Bardzo szybko napisaliśmy, bośmy pisali szybko. 4 dni, 4 noce.
1: Stron ile? Mniej więcej?
2: 200.
1: Okej.
2: Książka jest na rynku, nazywa się Góralskie Tango i wyszła w jakim nakładzie? No, niech pani zgadnie.
1: 500 000.
2: Nie, 300 tysięcy wyszło.
1: Ej, no nie pomyliłam się aż tak bardzo.
2: Nie, wtedy książki podstawowy nakład był 10 tysięcy, więc zgarnęliśmy kupę pieniędzy i w ogóle było bardzo przyjemnie. Natychmiast napisaliśmy drugi kryminał i trzeci. One wyszły, a potem przestały wychodzić.
1: A jak to się stało, że od pisania do magazynu studenckiego, a potem przez pisanie kryminałów panowie doszli do napisania scenariusza serialu, który okazał się być absolutnie kultowym, czyli Alternatywy 4? O tym wszystkim w rozmowie ze współscenarzystą serialu Januszem Płońskim już za parę chwil. Zostańcie państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój Formów, witamin, różne rodzaje, 330 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką mieszanka orzechowa Bacador, 200 gramów, 9,99 za sztukę. A akcję kończą kabanosy Exclusive paluszki Tarczyński, 95 gramów, 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Została ostatnia reklama.
14: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Reklama.
16: Drogowskaz, Radia Pogoda.
17: Poważne utrudnienia na Podkarpaciu po zderzeniu 6 aut. Zablokowana jest S19 w kierunku Rzeszowa. 5 osób zostało rannych, zablokowany jest cały węzeł Sokołów Małopolski w kierunku Rzeszowa. Utrudnienia mogą potrwać do późnego wieczora. Utrudnienie też na Krajowej Jedynce na odcinku Pszczyna-Tychy. Tam zablokowana jest droga, pojazdy kierowane są na objazd na drogę wojewódzką numer 928. Utrudnienie też na S8 między Markami a Radzyminem w pobliżu miejscowości Ciemne. Tam zablokowane dwa pasy ruchu w kierunku Białego Stoku.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Potem pomyśleliśmy, że właściwie to, czego byśmy, co chcielibyśmy osiągnąć, to nie jest tylko pieniądze i sława jako autorzy kryminałów. Mm-hmm. Natomiast chcielibyśmy być bardziej sławni, znać i poznawać różne fajne dziewczyny. Czyli gdzieś wydawało nam się, że konfitury są w tym obszarze telewizyjno-filmowym. I wtedy gdzieś, nie pamiętam adresu tej knajpy, wypadliśmy na taki pomysł, że zrobimy taki, zaproponujemy telewizji serial, który zawrze Polskę w pigułce, że to będzie tak kwintesencja tej rzeczywistości. Napisaliśmy to na kilku kartkach, posłaliśmy po prostu zwyczajnie Woronicza 17 TVP.
2: Okay.
1: I co się stało? Nic. Oczywiście, że nic.
2: Prawda? No pewnie, zakładam, że nie byli panowie jedynymi, którzy mogli mieć podobny pomysł.
1: Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. I nikt nam nie odpowiedział, ale po dwóch latach wszedł nowy szef, który przeglądał stare szuflady i zobaczył to i kazał sekretarce zadzwonić i spytać, czy to jest jeszcze aktualne.
2: Okej.
1: Okay. I tu już poszło piorunem. Kazali nam napisać nowelę tych odcinków. To miało być ich 6 chyba. I potem myśmy się przyznali, jak głupi, że nie umiemy pisać scenariuszy, bo jesteśmy. To oni nam dali reżysera, który miał nas nauczyć. Mm-hmm. Myśmy z tego uciekli od tego reżysera po jednym spotkaniu, bo powiedzieliśmy, że facet, który nie ma poczucia humoru, to nie jest ten wybór.
2: To się nie uda.
1: I wtedy padło takie pytanie skromne, pokorne właściwie ze strony telewizji, a może Bareja by się nadał?
2: To rzeczywiście brzmi niczym z filmów Barei.
1: I poznaliśmy Staszka Bareję, on przeczytał te nasze nowele i to były te sekundy, które zadecydowały, że to jest ten człowiek na właściwym miejscu i że on rozumie nas, my rozumiemy jego, my wiemy, gdzie żyjemy, w jakim miejscu i wiemy, co mamy do zrobienia. Prawda? I przystąpiliśmy do pisania tego scenariusza z takim założeniem absolutnie idiotycznym, że nie ma cenzury, nie ma partii, nie ma dyrektorów w telewizji.
2: Można pisać, co się chce.
1: Piszemy, co chcemy. Tak, odważnie. Ale wiedzieliśmy, że cenzura jest i że ta cenzura będzie... No, obowiązkiem cenzora jest coś znaleźć i coś wykreślić, bo z tego on jest rozliczany, szef mu da premię albo nie da. Więc napakowaliśmy w ten nasz scenariusz tyle fajnych rzeczy do skreślenia, żeby coś zostało jeszcze.
2: Okay.
1: Po tych wykreśleniach, bo wiedzieliśmy, że pewne rzeczy pójdą ewidentnie pod nóż.
2: Co z tych rzeczy udało się ocalić, no to mogą oczywiście zobaczyć Państwo w Alternatywach 4, ale o tym również jeszcze porozmawiamy. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj współscenarzysta tego serialu, Janusz Płoński. Zapraszam Państwa do tego, żebyście koniecznie zostali z nami. A teraz krótka muzyczna przerwa.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: sprzedawcy parasoli kolorowych.
1: Autopromocja.
2: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
3: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
2: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
8: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
9: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
10: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. 26 czerwca Nieszpory Ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza na Święto Wrocławia. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
3: Została ostatnia reklama.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
12: Ale Jasław, Radia Pogoda powraca już dosłownie za chwilę, bo skoro 19, to czas na wiadomości i prognozę pogody.
13: Strażacy walczą z pożarem składowiska odpadów w Chorzowie. Będą kontrole pracodawców w związku z upałami i zakaz grillowania u naszych zachodnich sąsiadów, również w związku z temperaturami.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
13: Paulina Nawrocka. Ponad 20 zastępów strażaków gasi pożar składowiska odpadów w Chorzowie. Powierzchnia pożaru to nawet kilka tysięcy metrów kwadratowych. Kłęby gęstego dymu są widoczne z kilkudziesięciu kilometrów. Pożar jest w trakcie gaszenia, ale nie jest jeszcze zlokalizowany i nadal się rozwija, przekazali strażacy. Na ten moment nie ma informacji o poszkodowanych. W związku z nadchodzącą falą upałów ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwróciła się do głównego inspektora pracy z prośbą o podjęcie wzmożonych kontroli. Inspektorzy sprawdzą, jak pracodawcy chronią pracowników w związku z wysokimi temperaturami. Obowiązki pracodawców określa kodeks pracy. Przepisy obejmują zmieniające się warunki wykonywania pracy, na przykład w związku z upałem. W sytuacji, gdy ze względu na warunki atmosferyczne dochodzi do pogorszenia warunków pracy, pracodawca powinien podjąć wszelkie działania, aby je poprawić. Co najmniej 94 miliony osób w Europie doświadcza dziś temperatur powyżej 35 stopni Celsjusza, wynika z analizy agencji AFP. Tak wysoką temperaturę odczuwają głównie mieszkańcy Francji i Hiszpanii, ale upały dają się też we znaki mieszkańcom Belgii, Luksemburga, Holandii, Włoch, Portugalii, Niemiec i Węgier. Omdlenia, zasłabnięcia, udary cieplne, skutki wysokiej temperatury widać już na pogotowiu ratunkowym, mówi Dawid Lewandowski z pogotowia ratunkowego w Lublinie.
14: Najczęściej to jest nie zjadłam śniadania, no trochę dzisiaj mniej piłam wody, zapomniałam, że już tyle chodzę po dworze, więc najczęściej to są takie z pozoru błahe rzeczy, które przeradzają zdarzają się poważniejsze sprawy, sam fakt, że jesteśmy my potrzebni na miejscu zdarzenia.
13: Ratownicy apelują, by zawsze rozważyć, czy ich interwencja jest niezbędna.
14: Szpitalne oddziały ratunkowe będą też przeciążone pacjentami, więc musimy pamiętać, żeby tutaj dodatkowo też, jeżeli mamy możliwość skorzystać z pomocy naszej przychodni POZ, lekarza rodzinnego, korzystajmy z tych przychodni, dlatego że kiedy oddział ratunkowy jest niezbędny, nie wydłużajmy tych kolejek.
13: Najważniejsze, co podkreślają lekarze i ratownicy, jest picie wody. Do wielu zasłabnięć dochodzi właśnie z powodu odwodnienia organizmu. W kilku niemieckich miastach, w tym Stuttgarcie i Frankfurcie nad Menem, wprowadzono zakaz grillowania w miejscach publicznych. Władze tych miast uzasadniają decyzję utrzymującą się suszą i wysokim ryzykiem pożarów lasów oraz terenów zielonych. Ograniczenia obejmują publiczne miejsca do grillowania, parki, tereny zielone, a w części miast także lasy. Duże utrudnienia komunikacyjne czekają od najbliższego weekendu mieszkańców Bydgoszczy. W piątek zacznie się remont torowiska na rondzie fordońskim, gdzie przecinają się główne arterie miasta. Jest to też trasa przelotowa przez Bydgoszcz w stronę Gdańska. Remont potrwa do połowy sierpnia, zapowiada rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Katarzyna Muszyńska.
15: Z ruchu tramwajowego wyłączona zostanie ulica Jagiellońska na odcinku pomiędzy rondem fordońskim a rondem Jagiellonu. Wprowadzone zostanie wiele zmian w funkcjonowaniu komunikacji publicznej, które dotyczą linii tramwajowych numer 3, 4, 5, 6, 8 oraz 10.
13: Do trwających w mieście uciążliwych remontów w lipcu dojdzie jeszcze rozpoczęcie budowy nowej linii tramwajowej. Powstanie pętla, będą nowe ścieżki rowerowe i parki kieszonkowe.
3: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
16: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Zaczynamy ostatnią kolejkę fazy grupowej na Mundialu. W grupie A pewny awansu Meksyk zmierzy się z Czechami, a RPA z Koreą Południową to o trzeciej. Grupa B zagra o 21:00. Szwajcaria z Kanadą o pierwsze miejsce, a Bośnia i Hercegowina z Katarem o awans z drugiego lub trzeciego miejsca. O północy w grupie C Brazylia zagra ze Szkocją, a Maroko z Haiti. Pierwszy mecz w sezonie na trawie i od razu pierwsza porażka. Iga Świątek odpadła w drugiej rundzie turnieju w Bad Homburg. Przegrała z Amerykanką Emma Navarro 5-7-6-2-3-6. Rok temu Polka dotarła w Niemczech do finału, więc straci sporo punktów w rankingu.
3: Pogoda.
13: Noc pogodna, bez opadów, na termometrach od 12 stopni na Suwalszczyźnie do 17 na zachodzie, a jutro upalnie w całym kraju. 25 pokażą termometry na Suwalszczyźnie i Podhalu i tam będzie najchłodniej. Poza tym 30 stopni w centrum kraju do 33 na zachodzie.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda.
12: Często mówimy bareizmy wiecznie żywe, ale tutaj też możemy, nie wiem do końca jak to odmienić, płońszczyzmy wiecznie żywe. Janusz Płoński jest dzisiaj gościem Alei Sław, Radia Pogoda, a Janusz Płoński jest współscenarzystą serialu Alternatywy 4. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na dalszą część naszej rozmowy już za chwilę.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. 104.1 FM. Radio
1: Pogoda. Moim gościem jest dzisiaj współscenarzysta Alternatyw 4, Janusz Płoński. No i rozmawiamy o tym, jak ten scenariusz powstawał i jak dużo rzeczy znalazło się tam. I niestety w związku z czasami, w których powstawał scenariusz, zostały te rzeczy stamtąd wyrzucone.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: To było napisane specjalnie po to, żeby zostało wyrzucone stamtąd.
2: W jakimś sensie tak.
1: Rozumiem.
2: I nie ograniczaliśmy się. I sobie pomyśleliśmy, zobaczymy, co będzie. I było śmiesznie, bo po pierwsze cenzura, co jest bardzo dziwacznym obyczajem, nie czyta scenariusza. Cenzura czeka na film. Czyli najpierw się wydaje parę milionów, żeby zrobić film, a potem się pokazuje to cenzorom. A zanim się pokazuje cenzorom, to się pokazuje to decydentom. Prawda? I myśmy podpisali umowę na 6 odcinków, ale ponieważ pchaliśmy tam dużo rzeczy do ewentualnego wyrzucenia, to Bareja z tego nakręcił 9 godzin, czy 9 odcinków zrobił, więc już było dużo. Ale obejrzano to, to się nazywało kolaudacja w tamtych czasach, czyli przyszli decydenci i nas przy tym nie było.
1: Jak to w ogóle możliwe? Czyli że co, jest gotowy film?
2: Się podejm...
1: Aha, poza tak. twórcami.
2: Tak.
1: Okej.
2: Okay. Ale Bareja chadzał na tytę. Nie, jak obejrzano to, to zapadła długa cisza. I potem padło pytanie, to było jak strzało w głowę. Kto na to pozwolił? Dobre pytanie, nie?
1: Samo się pozwoliło gdzieś po drodze, nie?
2: No i tak i to oznaczało, że to poszło od razu leżeć na półkę. To wtedy się mówiło na to, że film został pułkownikiem. Prawda? Status pułkownika. Zapłacili pieniądze za 9 odcinków, o dziwo, mimo że umowa była na 6. Ale potem trwały negocjacje, pertraktacje. Bareja był dosyć nieustępliwy. On wiedział, ile można odpuścić, bo to było to, cośmy przewidzieli na żer dla cenzora, ale pewnych rzeczy nie. I tutaj dwa lata to krążyło od jednego do drugiego decydenta i, no i wreszcie nie wiem kto, ale to facet powinien dostać medal. Powiedział, puszczamy. Odważny człowiek.
1: Odważny, ale jest też taka miejska legenda, że powoli gdzieś tam to już wypłynęło na tak zwane miasto i że jednak Alternatywy 4 krążyły na kasetach.
2: Ale legenda jest, ja nie jestem w stanie stwierdzić na pewno, bo dzisiaj mógłbym powiedzieć tak, to ja załatwiłem.
1: Okay.
2: Bo część prawdy w tym jest, co powiedziałem. Bo przyjechałem, mieszkałem w Niemczech wtedy i miałem pierwszą taką zwykłą kamerę VHS sobie kupiłem. Przyjechałem z tą kamerą do Warszawy i poszedłem, tam była fajna dziewczyna od montażu. I ona mi całość puściła na stole montażowym i ja to nagrałem tą kamerą ze stołu montażowego, czyli była nikczemna jakość tego, ale było widać i słychać.
1: Okay. No.
2: I oczywiście ja te kasety wywiozłem i ja te kasety kolportowałem wśród znajomych w Niemczech i potem ja się dowiedziałem, że kasety są sprzedawane na stadionie. To był największy supermarket wtedy w Warszawie, prawda?
1: Tak.
2: Czy można powiedzieć centrum handlowe. I rzeczywiście to był jakiś argument, że w telewizji ci, co się zapierali, to my tego nie puścimy, nikt nigdy tego nie zobaczy. Nagle dowiadują się, że to krąży i to jeszcze w niedobrej wersji, czyli wstyd dla telewizji, że taka paskudna wersja krąży.
1: No tak.
2: To ktoś powiedział, dobra, puszczamy. I zostało to puszczone. Tam była jeszcze walka bardzo mocna o to, że bardzo ktoś protestował przeciwko ostatniej scenie. Dla nas ta scena była ważna, bo ona pokazywała ironię historii, że można zrobić rewolucję, a potem rewolucja nas zje. I ostatnia scena jest jak obalili anioła, a anioł wraca na wyższym stanowisku i jeszcze będzie rozdzielał pieniądze. No to nie podobało się to, bo to była taka jakby aluzja, prawda, do rzeczywistości. Właśnie słowo aluzja. Ten serial jest naszpikowany rozmaitymi aluzjami i to jest słowo, które w współczesnym dziennikarstwie nie istnieje. Bo po co dawać aluzję, jak można dowalić z grubej rury?
1: Trochę się z tym zgodzę, tak, to prawda.
2: A tam to było dawanie do zrozumienia. Było coś, był rodzaj komitywy między odbiorcą i nadawcą. Ale to które jest też dzisiaj nie bardzo na tę komitywę można liczyć, że ten odbiorca się domyśli, co tam jest, co ja chciałem naprawdę powiedzieć.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: informacje.
1: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf? Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
4: Notino. Today is yours. Feel good.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Została ostatnia reklama.
8: Codziennie.

0: Gościem Alei Sław jest dzisiaj współscenarzysta Alternatyw 4, Janusz Poński.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, jak moi rodzice oglądali ten serial i oni się śmiali w momentach, które dla mnie wtedy, jak miałam tam lat, nie wiem, 10-12, no to tak nie wiedziałam w ogóle, o co im chodzi. I teraz śmieszne jest to, że ja widzę, że oglądając jako dorosła osoba ten serial, ja gdzieś tam się śmieję, bo łapię te aluzje, ale na przykład ktoś młodszy obok mnie siedzi i już zupełnie nie wie, o co mi chodzi, dlaczego ja się śmieję, tak? Więc jednak rzeczywiście to chyba wtedy ta rzeczywistość, którą znali ci już dorośli ludzie, no to jednak łatwiej wyłapywali te aluzje niż tak jakby no ktoś, kto dopiero tam poznaje ten świat później.
2: No ja tu rzuciłem takie hasełko, które daliśmy do tego ITP. Naszą dewizą jest złotówka. Brzmi jakoś jak... A wtedy to brzmiało dobrze, bo sprawa, podział między dewizę a złotówkę to był bardzo ważny i dewizy to było coś bardzo ważnego i to było kontrolowane przez państwo i dewiz nie wolno było mieć w kieszeni i takie różne rzeczy. I naszą dewizą jest złotówka, to był, właśnie nie wiem co to było. To była aluzja chyba do tego, że tutaj mamy dziwaczną sytuację dewizowo-złotówkową w tym kraju.
0: Tak.
2: Bo dewizy jakoś były zakazane, złączyły się z ryzykiem posiadania, z ryzykiem przewożenia. Jak się jechało za granicę, to można było mieć 10 dolarów. To w ogóle kino, no prawda?
0: I, z perspektywy czasu rzeczywiście brzmi to...
2: Ale o co chodzi? Była ta współpraca, ja nazwałem to komitywą, że czytelnik czy widz, on się czaił na te rzeczy, wyłapać coś z tego, co jest. I teraz pani dobrze mówi, dzieci oglądają się, śmieją albo nie tam, gdzie trzeba, albo wcale się nie śmieją, albo coś. I takich doświadczeń ja miałem sporo i na bazie tych doświadczeń powstała książka Alternatywy 4, przewodnik po serialu rzeczywistości, która powstała właśnie z takich sytuacji. Na Wydziale Dziennikarstwa sami młodzi ludzie, prawda, 20 parę lat, ładne dziewczyny, fajne chłopaki. Obejrzeliśmy wszystkie odcinki po kolei. Nie za jednym razem, tylko mieliśmy chyba 9 posiedzeń.
0: 9 godzin to jednak sporo oglądania.
2: I polegały te spotkania na tym, że albo oni pytali, dobrze, o co chodzi w tej scenie, prawda? Dlaczego na przykład... faceta na wózku wpuszczają do sklepu mięsnego, który dzika kolejka stoi przed tym i tak dalej. Trzeba było powiedzieć, że były takie przepisy, kombatanci i inni i tak dalej. I ja to objaśniałem i z tego ta książka powstała. I ta książka jest właściwie dzisiaj podręcznikiem do oglądania Alternatyw nie tylko dla tych młodych, bo jedna pani starsza mi tak powiedziała, proszę pana, ja to 20 razy widziałam i nie wiedziałam.
0: Okej. Okay. No. Nie trzeba znać też wszystkich przepisów kiedyś obowiązujących.
2: I przepisów, i tego, co myśmy tam pochowali, że czasem to są rzeczy subtelne, czasem są rzeczy mało subtelne, a też przeszły jakoś. No na przykład nazwaliśmy, była scena chyba Rada Dzielnicy, miała nadać nazwę ulicy, prawda? Nowo projektowanej, miała być prawdziwa nazwa. I tam się pojawia nazwisko porucznika Kazubka. No to może to jest śmieszne i nieważne, ale jak się popatrzy na te dwie sylaby, Kazubek, to może coś to...

0: Tak. Prawda?
1: I jest to... jednak drugie znaczenie.
0: No tak, że mógł być Kowalski. Daliśmy Kazubek. I to wyłapywanie takich rzeczy to jest w zasadzie podczas oglądania niemożliwe. Bo to leci, prawda? Leci i człowiek nie zauważa tego. No, co prawda tam jest rozwinięcie tego Kazubka, bo najpierw pracował na Koszykowej, a potem przenieśli go na Rakowiecką. I to są te takie sygnały właśnie. Nie mówimy wprost, że Kazubek, tylko potem któryś z tych radnych mówi, no nie, no to my tego Kazubka nie chcemy, wolimy Piłsudskiego. I już się zaczyna problem, nie? Mm-hmm. I to też, że ten przewodniczący, który proponuje tę nazwę, on myli nazwisko, on w ogóle nie wie, o kogo chodzi. Pyta panią Jolę, kto to był ten Kazubek. Czyli przyszedł telefon skąd i powiedzieli mu, słuchajcie, wiecie, rozumicie, trzeba Kazubkowi dać ulicę, to wy tam dajcie, nie? No i on grzecznie to wykonuje, albo próbuje przynajmniej. I takich rzeczy tam jest pełno. I on jest nafaszerowany takimi drobiazgami, które mówią więcej niż to widać na pierwszy rzut oka.
2: Do rozmowy o serialu Alternatywy 4 z jego współscenarzystą Januszem Płońskim. Wrócimy za parę chwil.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: pogoda. 104.1 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Tak się zastanawiam, no jak panowie to pisali, no to jakby skąd wybraliście te pomysły? Z obserwacji rzeczywistości?
2: Z życia, tego nie trzeba było wymyślać. Okay. Życie nam wtłaczało to na każdym kroku, w oczy, w uszy i tak dalej. Maciek dostał mieszkanie, no to musiał, to obejrzał od razu, co się dzieje w nowym mieszkaniu, prawda? Mm-hmm. Potem mieliśmy te sceny, naprawianie tego, co było robione według planu, ale niedobrze. Mm-hmm. Ta rzeczywistość nas... Byliśmy dziennikarzami, którzy się poruszali cały czas. Wtedy się nie robiło dziennikarstwa przy monitorze. Wtedy się robiło dziennikarstwo tam, gdzie ono się działo, tam, gdzie się działo. W związku z tym, jak jechaliśmy gdziekolwiek, to widzieliśmy różne rzeczy. To było spotkanie z konduktorem po drodze, to z milicjantem, to tamto. To się wszystko układało w całość. I o Maryi mówiono też, i może do dzisiaj niektórzy tak mówią, którzy go znali, on nie wymyślał niczego, ale jak miał sytuację jakąś, to ją zapamiętywał. I sytuację absurdalną, która rzeczywiście się wydarzyła, no to wystarczy zapisać i potem ją ładnie wpleść w jakąś opowieść. Nie? I to właściwie to się składa z tego. Ten serial się składa z takich obserwacji. Trzy pary oczu, trzy pary uszu były tutaj do dyspozycji, żeby ten materiał zebrać.
1: Ale mieli też panowie na przykład jakieś takie sprzeczki, że nie, tego nie chcemy dać, albo że coś tam i ja widzę jakąś sprawę inaczej?
2: Chyba nie. No, naszą ideą, o której śmieszne było to, że serial się ukazał i ukazał, ponieważ był szum wokół tego serialu, to było sporo recenzji było. Ale te recenzje były bardzo dziwne, bo na przykład jakiś ktoś w jakiejś gazecie, Gazety Wyborczej wtedy nie było, ale w Życie Warszawy czy Trybuna Ludu, pisał: znakomita komedia o dozorcy.
1: Okej. Okay.
2: No dobrze. Albo recenzent głupi, albo on wiedział, że on nie chce napisać, że to jest znakomita komedia o mechanizmach sprawowania władzy. Prawda? Bo to może byłoby już za dużo. On też miał swoją cenzurę.
1: No właśnie, to też chciałam powiedzieć, że jednak też znalazłam taką informację, że sporo tych recenzji było specjalnie negatywnych wtedy. No bo jak to tak, no?
2: No bo, nie, oddali... no bo co tam chwalić w tym,
1: tak,
2: prawda?
1: Pokazali panowie prawdę, dozorca, to nie można powiedzieć, że to jest dobre.
2: Tak, i nie chcieli, no i nikt nie chciał, nie był na tyle może odważny wtedy, żeby napisać rzeczywiście, że my pokazaliśmy pewne funkcjonowanie, jak to działa, prawda? Że to działa właśnie na zasadzie prowokacji, podsłuchów, dzielenia ludzi, żeby napuszczania ich na siebie wzajemnie, organizowaniu całej siatki konfidentów i tak dalej, i tak dalej. To wszystko tam jest. I to wszystko było w życiu.
1: Okej. Okay. No. Czyli jednak tak naprawdę to był po prostu, to nie była komedia, to był serial o życiu.
2: To był serial o życiu. No lepiej, jak się nazwie komedią, to daje się pewne takie usprawiedliwienie. Ach, to jest komedia, to nie bierzcie tego tak poważnie. Prawda? No. Ale to była komedia, która po latach coraz bardziej widać, że ona była taką dosyć poważną komedią.
1: Rzeczywiście są takie momenty, kiedy...
2: Nie robić dla śmiechu tego, nie?
1: Tak, że jest taka jednak bardziej refleksja się włącza niż takie, o fajnie, komedyjka, obejrzało się i można zapomnieć.
2: Nie, są komedie takie, gdzie skórki od banana się walają po podłodze i ludzie się przewracają i jest bardzo śmiesznie, prawda?
1: To kiedyś słyszałam opinię, że to jest taka typowo amerykańska komedia właśnie, jak ktoś się poślizgnie.
2: To się mówiło, slapstick czy jakoś tam, nie pamiętam. Ale to chcieliśmy od tego uciec i to ta idea nadrzędna, pokazać Polskę w pigułce, to oznaczało dla nas, że pokazujemy mechanizmy, które obowiązują w Warszawie i w Pcimiu, i w Gdańsku, i gdzie indziej. Prawda, że ciągle jest jakiś władca. Ten władca rozgląda się, jak dostanie stanowisko i sobie myśli, jak to towarzycho wziąć za mordę, prawda, żebym ja miał tutaj spokój i jakieś apanaże. I to wydaje mi się, że... Ciekawe, że ten anioł się nie bogacił w tym serialu.
1: Skoro już padło nazwisko Anioł, to zapewne państwo już doskonale wiedzą, że rozmawiamy o Alternatywach 4. Współscenarzysta tego serialu, Janusz Płoński, jest dzisiaj gościem Radia Pogoda. Za chwilę wracamy do tej rozmowy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: się boję sama stać.
1: Autopromocja.
2: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
3: Gdy już mnie znuży śródmieścia gwar.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić
5: na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy ekspres los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Lelek Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Szczegóły u partnerów marki.
9: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria-Kanada, Szkocja-Brazylia, Czechy-Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
11: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
13: Uwaga! Super promocja w Teddy.
14: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Została ostatnia reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
15: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.

0: 104.1 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Jak panów historia jako współscenarzystów się potoczyła po tym serialu? Mam tu na myśli to, że rzeczywiście jakoś panowie zostali wtedy docenieni, czy tak jednak nadal byliście trochę w cieniu?
2: W zasadzie nie byliśmy tak bardzo, no poprzez kogo mielibyśmy
1: No właśnie dlatego docenieni. Zadałam to pytanie, no bo...
2: Nie było jeszcze internetu, nie było mediów społecznościowych, także lud
1: Lajków
2: nie mógł...
1: nie można było zbierać.
2: Tak, lud nie mógł wykrzyczeć, och, jaki fajny serial, jacy to znakomici ludzie. Partia nie chciała, prawda? Mhm. Cenzura milczała. Mhm. No bo potem jak niektórzy zaczęli pokazywać palcem, co myśmy tam wsadzili, to oni zobaczyli, co oni przepuścili.
1: Czego nie zobaczyli.
2: Więc nie miał kto nas chwalić, tak naprawdę. Znajomi, tak, rodzina najbliższa i tak dalej. Ale wtedy co się zdarzyło? Nastał stan wojenny. Maciek wyjechał, wystąpił o azyl w Niemczech i dostał. A ja się zakochałem i ona była Niemką i to też zostałem, ale bez azylu.
1: Okay.
2: Czyli normalnie zupełnie. Ja tam zacząłem pracować dla telewizji niemieckiej, co o dziwo, bo nie znałem języka, bo w ogóle bo było śmiesznie. I tam Maciek zaczął pracować dla polskiej sekcji BBC, nadawał przez radio jakieś felietony. Tych felietonów nie lubił nasz były naczelny z ITD, taki redaktor, który został potem szefem Wydziału Prasy KC, czyli największa władza, jaka mogła wtedy być od strony mediów.
1: Tak.
2: I jak myśmy wydali książkę Balladyna Superstar, gdzie chyba go trochę opisaliśmy, to on przy pomocy milicji ściągał... To jest legenda, anegdota, nie wiem, nie odpowiadam za prawdę.
1: Okay.
2: To on zarządził, że milicja wycofywała te książki z księgarni już i to szło na przemiał.
1: Okay.
2: I uchowało się tego trochę, to można kupić za 2 złote na Allegro. Nazywa się Balladyna Superstar, git czytanka z momentami. I to nawiązuje do słynnego przedstawienia Balladyny i scenizacji Hanuszkiewicza w Teatrze Narodowym. No ale pokazuje środowisko aktorsko-filmowo-teatralne. Powiem, zdradzę taką tajemnicę kryminału, bo ludzie się nie chcą, żeby im powiedzieć, kto zabił. A tutaj u nas w czasie próby generalnej Balladyna zabiła Alinę na scenie.
1: Okej.
2: Okay. No. Więc taki to był kryminał.
1: Na scenie.
2: Ale fajny jest.
1: No tak. No czyli jakby myślę sobie o tym, że no panowie tutaj postanowili zrobić scenariusz, bo no w tym filmie, w tej telewizji to te fajne dziewczyny, sława i tak dalej.
2: Tak, tak.
1: No i co? No i właściwie można powiedzieć wprost, że wtedy niekoniecznie wyszło.
2: Minimalnie wyszło. No, tak, media nam nie sprzyjały. No media gazetopapierowe, no to człowiek nie istnieje właśnie. Przecież nikt nie wie, jak wygląda Płoński, który coś napisał, prawda?
1: Okay.
2: Czy Maciek Rybiński. Do telewizji nas nie ciągali wtedy zupełnie. Nawet zrobili serial, ale nie pokazali naszych twarzy. A przecież mogliby zaprosić i spytać, ale może bali się takiej rozmowy. Więc myśmy tej sławy nie zażywali tak za bardzo. To było, no, nazwiska gdzieś się tam kręciły w środowisku, ale ponieważ pismo było studenckie, to ja byłem i Maciek znani bardzo w środowisku akademickim. Oni wiedzieli, że my piszemy fajne rzeczy i tak dalej. Namówili mnie zresztą, o, ty piszesz tyle o teatrze, to myślisz, że to takie łatwe, zrób sam, to zobaczysz. To zrobiłem sam i to bardzo niedobry teatr.
1: No. Jednak doza samokrytyki włączyła się wtedy.
2: Nie, przyszedł mój szef z ITD, taki Krzysio Mroziewicz, on żyje, może usłyszy to. I powiedział, obejrzał ten spektakl nasz, powiedział, no takiego pawia to jeszcze nie widziałem.
1: Okay.
2: To była jego recenzja. Dlatego zespół się rozpadł błyskawicznie, teraz się rozleciał i potem wyjechaliśmy za granicę, a po jakimś czasie spotkaliśmy się znowu. Ja Maćka namawiałem, Bareja umarł w Niemczech zresztą, o dziwo. I ja namawiałem Maćka i on się trochę zgodził, trochę się nie zgadzał, bo jego żona była przeciw, żeby, mówię, Maciek, nowe czasy I to jest idealna sytuacja w tych nowych czasach, żeby zrobić serial podobny, o podobnym założeniu. Pokażmy Polskę dziś w pigułce, prawda? I zaczęliśmy się do tego przymierzać, ale Maciek chciał zrobić serial po cichu, tak żeby żona się nie dowiedziała. No ale jak może...
1: To może być trudne.
2: Jak można, tak, serial, który był przewidziany od razu na 13 odcinków.
1: No i... no, tym bardziej. Czy udało się zrobić serial bez wiedzy żony? O tym wszystkim porozmawiamy za kilka chwil. A moim i Państwa gościem jest współscenarzysta Alternatyw 4, Janusz Płoński. Zapraszam Państwa do tego, żebyście zostali jeszcze z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.
1: Autopromocja.
2: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
3: Zawsze się sprzeciwiałam wiecznym utyskiwaniom niektórych krytyków, którzy mówili, dlaczego pani nie śpiewa standardów, tylko pani idzie w pop i tak dalej. Dlatego, że mi się to podoba.
2: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem. Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
4: Zapraszamy Monika Tarka i
5: Ewa Bem.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. 26 czerwca Nieszpory Ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza na Święto Wrocławia. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
7: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
9: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
10: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
9: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
10: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
11: Została ostatnia reklama.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
4: Gdy myślimy Alternatywy 4, to wielu z nas trochę się uśmiecha, bo ten serial bardzo długo pokazywał polską rzeczywistość i mam wrażenie, że po latach nadal nieco pokazuje naszą po prostu polskość, nie tylko te dawne lata. Janusz Płoński, współscenarzysta tego właśnie serialu, jest dzisiaj gościem Alei Sław Radia Pogody i trochę między innymi oczywiście o serialu rozmawiamy. Zapraszam za chwilę na dalszą część naszej rozmowy. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Janusz Płoński, współscenarzysta Alternatyw 4, jest dziś moim i Państwa gościem, a rozmawiamy o pomyśle, który powstał paranaście lat temu na drugą część tego kultowego serialu. Posłuchajcie Państwo, co z tego wyszło.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Doszło do tego, że scenariusze powstały, ale Maciek trochę współpracował, a potem przestał. Mhm. Czyli ja tam innych kolegów znalazłem do dokończenia. Napisaliśmy te 13 odcinków. Przez znajomych Króliczka trafiłem przed oblicze Lwa Rywina. I on kazał sobie to przynieść na kartce. No to dostał tam parę kartek takiego streszczenia, bo jeszcze scenariusza nie było. I on tak na to popatrzył i no fajnie. Po tygodniu chyba przyszła wiadomość, że on z prezesem Kwiatkowskim, czyli szefem TVP, był w Dubaju, gdzieś na basenie moczyli nogi i Rywin mu o tym opowiedział i tamten powiedział, jasne, robimy.
0: Okay.
2: I Rywin wrócił i mówi, no to siadaj i pisz. Tu się pokłóciliśmy bardzo o stawkę. Bo on zaproponowali mi jakąś taką byle jaką stawkę. Ja powiedziałem, zaraz, to pan dostał tutaj dzisiaj tytuł biznesmena roku, dali mu medal jakiś i coś takiego, to nie, no i podwyższyli mi stawkę, ale potem on poszedł do Michnika i się skończyła zabawa. I nagle nie było Rywina, telewizji, nikt nie słyszał o Rywinie, w ogóle nie znał. Ach, dobra, to było największe nieszczęście, które się stało z tym serialem. Trzy odcinki niepotrzebnie zupełnie wyprodukowano. Facet, który to reżyserował, wykonał chałturę, za którą dostał forsę. I najlepszą recenzją tego, co tam się działo, był Witek Pyrkosz, z którym ja się kolegowałem i byłem na planie chyba pierwszy, drugi dzień zdjęciowy. I on mnie tak wziął pod pachę i tak konfidencjonalnie wyszeptał. Mówi, ty to masz dobrze. A ja mówię, na czym to polega? A on mówi, bo ty zabierzesz nazwisko, a moja gęba zostanie.
0: Czyli rzeczywiście...
2: Czyli on czuł, co się dzieje.
0: Tak.
2: Na pierwszy, drugi dzień zdjęciowy mniej więcej.
0: Tak sobie myślę, może to był po prostu jakiś wtedy akurat zły czas na to, żeby pisać kontynuację. Może na przykład jeszcze za kolejnych 10 lat albo 15.
2: Ja myślę, że takich elementów niesprzyjających było więcej. Jest tych elementów jest wciąż bardzo dużo. Zrobili 3 odcinki i przestali. Opuścili te odcinki i ludzie powiedzieli, że to jest niedobre. No to przestali. I tyle. Ale czasy. Jest to sprawa środowiska, jest to sprawa pewnych układów, jest to sprawa z tego, że jak jest góra pieniędzy do podzielenia, to tam się nie dopuszcza żadnych ludzi z zewnątrz, żeby zgarnęli pół tej góry na przykład, prawda? Mnie spotkało ostatnio, właściwie to jest impertynencja wręcz. Znany producent dzwoni, rozmawiamy o czymś, a co pan robi teraz, a tego, tamtego? I on mi mówi, a czy by pan napisał coś takiego, co byłaby... A to było w zeszłym roku. Kontynuacją, ale nie wprost, nie jeden do jednego, ale gdzieś, żeby można było...
0: Tak obok.
2: Taka aluzja. I niech pan mi przedstawi propozycję na paru stronach. Ja napisałem to bardzo szybko i wysłałem. I potem on przez 2 miesiące mi ciągle mówił, że w poniedziałek zadzwoni, że się umówimy. I ja już po tych 2 miesiącach napisałem, to już niech pan nie dzwoni. Bo już...
0: Poniedziałek dawno minął.
2: I to jest facet, który dzisiaj działa. Dzisiaj zbiera laury, dzisiaj jest jurorem w wielu festiwalach. Ma swoją firmę, ma dojścia tam, gdzie trzeba. Bo wszyscy go znają i on zna wszystkich. On rzuca taką propozycję, nie płaci oczywiście za to, co ja zrobiłem.
0: No tak, bo to na razie propozycja.
2: I zachowuje się jak impertynent. Nie, za taką propozycję powinien zapłacić, bo to nie jest propozycja, to jest koncept czegoś, co można dalej prowadzić, prawda? I za wymyślenie czegoś powinno się zapłacić. A ja wymyśliłem fajną historię. Prawa rynku są takie, że ja...
0: Że pan może z tym pójść gdzieś indziej.
2: Jesteśmy w radiu, to radio jest słuchane przez różnych ludzi i teraz ja ogłaszam, że jeśli ktoś to słyszy właśnie, o czym opowiadałem i jest producentem albo decydentem albo kimś jeszcze, to ja ten koncept mam do niego prawa.
0: I nie zawaham się go użyć.
2: Tak. I mam... I to jest bardzo fajna historia do rozbudowania, bo to jest koncept, to jest tak, jakbyśmy napisali, to ma 10 stron, 13 odcinków. Okay. Opisany, każdy odcinek jest opisany, jest puenta, jest...
0: Okay.
2: I może to konkurować swoją, no, ładunkiem intelektualno-emocjonalnym z alternatywami.
0: O, to już jest rzeczywiście zachęta bardzo taka poważna.
2: Także panowie producenci, którzy słuchacie, dowiedzcie się, jaki ja mam numer telefonu i zadzwońcie.
0: Tutaj służę pomocą, jakby co. Proszę mi powiedzieć, czy... Gdy potem te alternatywy tak wracały co chwilę na ekrany, a potem pojawiła się, a to na przykład lepsza cyfrowa wersja, potem weszły też te fragmenty, które były początkowo ocenzurowane, to co sobie pan wtedy myślał? To jakaś taka duma była?
2: Nie chcę tego mówić, ale wydaje mi się, że ja w sumie jestem człowiekiem skromnym. To znaczy, lubię się pochwalić, ale nie robię z tego jakiejś żadnej ideologii i nie stawiam sam siebie dla siebie nawet na piedestale. A w ogóle nie lubię piedestałów. Zapomniałem to powiedzieć, bo ja chciałem, zanim zaczęła się ta audycja, chciałem powiedzieć, przejdźmy na ty, to będzie prościej.
0: Okej, Tamara, miło mi.
2: Ja mam, tak. Już w tym okresie tego itd. pytali mnie, a co ty robisz? Ja mówię, a to ja tam pisuję w takim pisemku. A inni to mówili, ja jestem redaktorem, proszę tytułować, ale nie daj Boże, a jeszcze publicystą, no to już panie publicystą, żeby do niego mówić, prawda? Więc ten sukces, to nie trochę, oczywiście używałem tego, żeby poznać fajne dziewczyny.
0: No to jest, dla mnie to jest w ogóle puenta naprawdę taka dzisiejsza, że napisałem super scenariusz do Alternatyw 4, bo chciałem poznać fajne dziewczyny. No,
2: tak, bo dla niektórych to robiło wrażenie.
0: Męskie myślenie.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 104.1 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy czułeś dumę, że te alternatywy 4 tak ciągle wracają? Że są trochę w pewnym sensie nieśmiertelne.
2: Ja czuję zdumienie, bo wiem, że rzeczywistość jest brutalna i tutaj nie ma miejsca, zwłaszcza w takiej instytucji jak telewizja, na sentymenty. To nie jest to, że prezes lubi. A nawiasem mówiąc, jest taki, nie będę mu robił reklamy, żurnalista, który, taki youtuber. Szybką taką rozmowę przeprowadził z naszym miłościwie panującym prezydentem Nawrockim. Ale takie szybko. Pytanie, odpowiedź, bach, bez zastanowienia. Najlepszy serial, Alternatywy 4, taka odpowiedź była od razu. Napisałem do jego biura, prezydenta, że mam 2500 emerytury, czy jemu nie wstyd. To mi odpisali, że nie.
1: Naprawdę tak odpisali, że
2: nie mają środków.
1: Okej, dobra. To przynajmniej ubrali to w ładne słowa.
2: Więc, czy ja jestem dumny? Jestem zdziwiony tym rezonansem społecznym, bo jednak te decyzje, puszczamy ten serial, polegają na oglądaniu w słupku oglądalności. Jakby nikt tego nie oglądał, to by to zdechło.
1: No taka prawda.
2: Taka jest prawda.
1: Taki
2: nie
1: rynek.
2: Puszcza się rzeczy, których nikt nie ogląda. Więc ciągle ktoś jeszcze jest, kto ogląda. I ja w niedzielę zajrzałem do telewizora, jedynka, i lecą alternatywy w niedzielę o 10 rano. Prawda? No to ludzie wstają z łóżek, włączają telewizor i mają, prawda? A jednocześnie to leci na kanale seriale, jednocześnie kobieta, albo historia, albo nie wiadomo co. I to wynika, że ludzie chcą to oglądać. Do tego zrobili teraz, 2-3 miesiące temu, serial dokumentalny pod tytułem Tajemnice kultowych seriali. O 6 serialach Telewizja Polska to zrobiła. I oczywiście wśród tych 6 jest serial Alternatywy. Stawka większa niż życie jest i tak dalej. Tych 4 pancernych. Więc to tutaj ja się czuję dumny, że nie można było tego serialu nie wybrać.
1: No właśnie chciałam powiedzieć, że jakby też nie umiem sobie wyobrazić, że tego tam
2: że
1: by nie
2: by
1: było
2: to
1: w tym cyklu. Tak.
2: Jakiś profesor z SGW, Szkoła Główna, nie, SGH,
1: handlowa,
2: który się zajmuje historią, a najbardziej się upatrzył historię humoru w PRL-u. Mówi, że gdyby wybrać 100 dzieł istotnych dla tamtych czasów, takich dzieł typu, nie wiem, Abakanowicz, Penderecki, coś tam, to w Alternatywy muszą tam być bardzo blisko czubka.
1: O kurczę,
2: nie, że to
1: jest takie towarzystwo OM wokół.
2: Tak, i to mówi profesor historii, który mówi, że jak się patrzy na to, co wtedy powstało, no to są rzeczy przemijające, a są rzeczy trwałe, jak pomniki, które stoją i będą stały, prawda, jak piramidy egipskie. No, i to oczywiście mnie bardzo połechtało.
1: Jak było w ogóle z doborem obsady? No bo teraz też z perspektywy lat, patrząc na Alternatywy, no to tam są same gwiazdy w tym serialu. Wtedy też było już
2: ale
1: takie...
2: Ale ja gwiazd, bo ten...
1: Ale ja Sław. Ale czy wtedy też już było takie podejście, że to są bardzo znani aktorzy?
2: Po pierwsze byli to ludzie, którzy lubili Bareję.
1: Bo
2: wtedy,
1: czyli znajomości.
2: W zasadzie znajomości. Wtedy w zasadzie słowo casting jeszcze nie istniało w języku polskim, a teraz wyparło wszystko inne. Jest tylko... Poza tym... przecież Pokora o niego grywał. Wilhelmi nie pamiętam. Ale był stan wojenny. I nagle ci ludzie nie mieli pracy. Był bojkot telewizji.
1: Okej, no tak.
2: I wszyscy na pytanie, czy chcesz zagrać u mnie, byli przeszczęśliwi.
1: To trochę jak w pandemii później. Też artyści byli
2: A poza tym metoda castingowa, czy to w cudzysłowie castingowa, Stasia Celińska, która zmarła przed chwilą. Ja rok temu z nią robiłem długą rozmowę właśnie o Alternatywach. Bardzo to było dla mnie smutne zadanie, ponieważ to jest tak jakby z góry Mount Everest tylko kamyczek wziąć i o tym kamyczku rozmawiać. Ona jest tak wielka, że w ogóle zredukowałem ją do Alternatyw i ona bardzo ładne rzeczy opowiadała i mówi tak, że specjalnie użyła takiego słowa. Stałam przed domem z mietłą i sprzątałam, bo nie miał kto sprzątać. I patrzę, a jedzie Staszek Bareja na rowerze.
1: W ogóle to też brzmi wszystko.
2: On jeździł do pracy na rowerze. Miał blisko. I coś tam trzeba spytać. A ty, Stasia, zagrałabyś u mnie? I ona mówi, już miała dość komedii, nie chciałam grać w żadnej komedii, a co to, a komedia. No, a powiedziałam, dobra, to ja zagram. I tak się odbył casting. I potem miała cudowną rolę tej nauczycielki, która się kocha. Tak smutno, tak bez sukcesu właśnie w tym docencie. I bardzo ładna rola, bardzo jej się ta rola podobała w sumie, chociaż miała dużo wątpliwości, czy ona chce grać w komedii u Barei, ale potem bardzo chciała już. W trakcie zorientowała się, że to jest to miejsce i ta rola. I wielu ludzi tak miało tam, że zorientowali się, że to jest... Bo powstała komitywa, powstał zespół taki prawdziwy, nieudawany zespół, tylko zespół, który się rozumie, który się razem bawi, razem je, razem pije, różne rzeczy robią razem i mają z tego ogromną frajdę. I mają wielką swobodę jeszcze, bo Baryja dawał dużo swobody, żeby sobie pograć. Nie? Nawet ja zagrałem. Ale to była zasada, że każdy, kto brał udział w tym, to zagrał.
1: Współscenarzysta Alternatyw 4, Janusz Płoński, jest dziś w Alei Sław moim i Państwa gościem. Wracamy do tej rozmowy za parę chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria-Kanada, Szkocja-Brazylia, Czechy-Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Lelek Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Szczegóły u partnerów marki.
3: Została ostatnia reklama.
4: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
5: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.

0: Maleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dlaczego jakby od razu nie powstało, kontynuacja, druga część, jeszcze więcej odcinków, nie było takiego pomysłu wcześniej? Chociaż w sumie swoje też musiały najpierw alternatywy
2: na tej półce odleżeć. Że nie rządziła się racjonalnymi prawami.
1: Okay.
2: Bo gdyby to było w Ameryce, to by zaraz zrobili natychmiast, by zrobili kolejne 10 odcinków, bo na tej fali to by poszło, prawda, która już została, ta fala już była,
1: tak.
2: Leciała.
1: Wznosząca.
2: I można było się do niej podczepić i jeszcze kupę forsy zarobić, jakby powiedzieli Amerykanie, ale można było też zrobić fajną rzecz, za którą by telewizję szanowali. Ale to myślenie tam PRL-owskie było trochę inne.
1: Okej. Okay.
2: Człowiek myślał, pilnował swojego tyłka, myślał o tym, czy go nie wyrzucą, czy nie popełni jakiegoś błędu, bo błąd mógł kosztować... No. Pawłowski wtedy szpieg był wielkim szermierzem, ale zaczął szpiegować i przestał być szermierzem, przestał być reprezentantem. Coś mu, jakieś apanaże mu cofnęli, zabrali. A wielu ludziom... No, Rywin też miał taką przygodę, która go skończyła jako producenta. Potem w więzieniu robił więźniom wykłady, jak się produkuje film. I bardzo zresztą cieszył się powodzeniem.
1: Okej. Okay. Gdy już pan wrócił z zagranicy, to nie miał pan też takiego pomysłu, żeby jakoś wykorzystać znów te alternatywy? Mam tu na myśli to, że no...
2: Jako lokomotywę?
1: Tak, trochę tak.
2: Trochę tak, ale okazało się, że ta lokomotywa słabo ciągnie.
1: Okay.
2: Poza tym jest ogromny opór materii wokół nas. To znaczy, ludzie, do których się chodzi, to oni się bardzo rzadko cieszą, że się do nich przyszło. Na ogół, poza tym jest też pewna taka psychologiczna zasada, która się bardzo rozpowszechniła, że powiedzieć tak w jakiejkolwiek sytuacji, to jest zaproszenie do kłopotów. A okay. Powiedzieć nie, to się nie ma żadnych kłopotów.
1: No tak, nie mój problem.
2: To, zauważasz to, bo przypomniałem sobie, że jesteśmy na ty.
1: Tak, to prawda, zauważam to, bo rzeczywiście łatwiej powiedzieć nie, no bo wtedy to nie mój problem, nie moja sprawa.
2: Nic robić,
1: tak.
2: Prawda?
1: Wszystko
2: i nie
1: tak,
2: odpowiadam za nic.
1: Tak.
2: A powiedzieć tak, to od razu trzeba podejmować decyzję, kogoś przekonywać, organizować pieniądze, a nie wiadomo co. Powiem to, chociaż jest to, ma to charakter donosu. 40 lat alternatywy, ten serial istnieje na antenie TVP. Jest grupa miłośników w ogóle filmów Barei, miłośnicy filmów Barei, tak się nazywają na Facebooku. 70 tysięcy ludzi tam, no, może 1000 działa, ale ta cała reszta sprzyja. Oni co roku organizują zlot barejowców. Za każdym razem w innym mieście. I to te zloty są takie, że po prostu spotkania z aktorami, spotkania z żyjącymi scenarzystami, spod budy food trucki, które sprzedają pierogi albo leniwe, albo coś. Orkiestra, która gra stare kawałki. I w ogóle całe miasto Kutno czy Zielona Góra się bardzo cieszyła z tego, że nagle taka impreza. Ja poszedłem z tym pomysłem, że 40 lat to jest coś wyjątkowego, do centrum na Ursynowie. To się nazywa Ursynowskie Centrum Kultury.
1: Nomen omen,
2: alternatywa. Nazwa wybrana przez mieszkańców. Dyrektor bardzo się ucieszył. To on właśnie był ten, który... Aż się zdziwiłem. Bo ucieszył się i powiedział tak. Powiedział tak. I tu powiedział, tu jest jedna pani, to roboczo będziecie z nią to wszystko załatwiać. A to było 2 lata temu.
1: Okay.
2: Czy 1,5 roku temu. Dawno. I przywiozłem machera z tych miłośników. On powiedział, że możemy zrobić to, w ogóle wszystko, konfeti, popcorn, cały Ursynów będzie się bawił. Prawda? I to wszystko się zaczęło, wszystko się bardzo podobało. Rozmawiałem z wiceburmistrzem o spraw kultury, jemu też się podobało. I potem płynął czas, pani, która miała roboczo coś załatwiać, się przestała odzywać, nie odpowiadała na maile, nie miała czasu i tak dalej, a potem, a tego to się nie da zrobić, a tego też się nie da zrobić, a tu przepisy nie pozwalają, a tutaj mamy za mało pieniędzy albo wcale nie mamy. I tak szło to w dół, w dół, w dół, w dół. I nie będzie festynu, nie będzie popcornu, nie będzie konfeti, ani muzyki. Będzie akademia ku czci w tym właśnie
1: centrum
2: wybudowanym za wiele milionów złotych i tak dalej, i tak dalej, która wypełni swój obowiązek szerzenia kultury dla Ursynowa.
1: Może chociaż podobnie jak w alternatywach zapłacą 3 razy za jeden występ.
2: Może tak. 12 września się ta smutna impreza odbędzie i ja to nazywam Akademią ku czci, czyli to były obowiązkowe PRL-owskie akademie, gdzie spędzano pracowników, żeby przyszli i żeby była frekwencja i żeby podnieśli rękę, jeśli będzie głosowanie.
1: No, czy
2: i to załatwił
1: wybierasz?
2: Przesympatyczny pan dyrektor tego.
1: Okej, ale czy ty się wybierasz na tę akademię?
2: Wybieram się, bo mnie ci miłośnicy proszą, żebym ja był.
1: Okej.
2: Bo ja z nimi trzymam. I nawet jeśli pan dyrektor po tym donosie moim teraz powie, to nie robimy żadnych, że nie będzie żadnych alternatyw u nas, nie będzie chór, tylko będzie teatr, prawda? To ja i tak z tymi miłośnikami będę trzymał. To zrobimy to pod namiotem. Gdzieś taką imprezę albo cokolwiek.
1: Ale to też jest ciekawe, bo mam takie wrażenie, że jednak właśnie ten warszawski Ursynów, no właśnie w związku z tym, że występuje w tym serialu jako dzielnica wymieniona.
2: No bez znaczenia, no to, jak że, się okazuje.
1: Że jednak to tak mocno się poczuwa do takiego duchowego
2: oczywiście,
1: związku z alternatywami.
2: Dużo murali jest. No ludzie właśnie są dumni z tego serialu. Tak. Dumni są ci,
1: tabliczka
2: którzy...
1: Tabliczka nawet przecież wisi, tak?
2: Tak, w tym domu, gdzie kręcono ten serial. To ludzie są dumni z tego, że tam mieszkają. Fajne to jest. I, a jest pan urzędnik... To Jacek Klejf śpiewał kiedyś taką piosenkę o jakimś inżynierze, co duszę miał jak beton.
1: No. A może to
2: nie
1: jednak...
2: będzie mnie pan dyrektor lubił, ale trudno.
1: Wrócimy za chwilę do tej rozmowy. Janusz Płoński, współscenarzysta Alternatyw 4, jest dziś moim i państwa gościem.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Myślę sobie też o tym, że może jednak tu rzeczywiście też jest wiele takich przepisów w naszym wspaniałym kraju, które też na wiele rzeczy mogą to, nie pozwalać.
2: Ale gdzieś są szaleńcy w tym kraju, 100 kilometrów dalej, którzy się nie boją.
1: Okej.
2: Biorą może na klatę i sobie myślą, no nie pójdę do więzienia za to, że zrobiłem nielegalną imprezę, prawda?
1: O!
2: Albo, no może
1: znamy,
2: pójdę.
1: Znamy
2: ale te wszystkie
1: Polski.
2: Te imprezy się odbywały w kilku miastach, widziałem na własne oczy.
1: Mm-hmm.
2: A tutaj była cały czas gadka. Pan dyrektor właśnie wygłosił speech pod tytułem czego się nie da zrobić. Jak to wszystko wyliczył, to już wiadomo było, że się w ogóle nie da zrobić. A jest dumny z tego, bo ten dom jest bardzo piękny. Jest zimny jak szpital. Jak się tam wchodzi, to nie ma ciepełka, to jest potrzebne do kultury. Tylko
1: no tak.
2: Ma się wrażenie, że chrom i szkło i beton i coś. Dobra, ale to jest jego sprawa, ja tam nie muszę chodzić.
1: A jak w ogóle był wybrany ten blok, w którym były kręcone alternatywy?
2: Wybrany był prawidłowo, bo on był, to był,
1: no wiadomo, że prawidłowo.
2: To był dom w budowie, przy czym tam jest parę scen przy tym domu, w którym on znajduje się w różnych fazach budowy, czyli były wybrane różne domy.
1: Okay.
2: No bo inaczej się nie dało. No, jeśli się pokazywało początek budowy i na przykład stan zaawansowany, to trzeba było pójść do domu, gdzie był stan zaawansowany. Mm-hmm. I tak też zresztą to było robione. Ale w tym domu przy ulicy Grzegorzewskiej, tam było najwięcej kręcone, więc dlatego też oni powstały te murale. Bardzo piękne zresztą. Ludzie bardzo się bawią tymi muralami. Była afera z jednym z tych murali, bo taka grupa Bakcyl się nazywa. Chyba zaprojektowała to i wykonali to. I potem wdowa po Staszku Baryi i córka przyszły do tego z telewizją jakąś oprotestować ten mural. A dlaczego? Bo Baryja był na tym muralu głową do dołu.
1: Okay.
2: I jak to można naszego ojca, naszego męża pokazywać w taki idiotyczny sposób? Tutaj zabrakło poczucia humoru. On by się ucieszył z tego, na pewno.
1: Właśnie chciałam powiedzieć, że tutaj jakby znowu baryizmy wiecznie żywe, to hasło chyba tak rzeczywiście też by się i w tym przypadku wpisywało. Kurczę, ale to jakoś, no to teraz ja tutaj wyjdę na ignorantkę, bo jednak miałam taką nadzieję, gdzieś tam sobie pomyślałam, że no tak, no ten dom tak powstawał razem z tym serialem, a to jednak nie, no.
2: To byłoby bardzo kosztowne i tak to kręcenie było dosyć kosztowne, chociaż szło to po taniości, jak że ja starał się nie robić dubli, że było tam ujęcie z błędem, ach, niech tam.
1: Naprawdę?
2: Dużo błędów w tym serialu jest, to wychwycują ludzie, którzy to oglądają, że w jednej scenie facet raz ma zegarek, a potem nie ma, albo ma koszulę zmienia, a siedzi przy tym samym stole w tej samej scenie. No i to ale ja się tym tak bardzo nie przejmował. Opowiadanie historii jest najważniejsze, a nie te detale. I dlatego to środowisko filmowe trochę nim pogardzało, że to taki rzemieślnik, który tak robi byle jak.
1: Okay.
2: Ale on przetrwał, a mistrzowie odchodzą w zapomnienie.
1: To też niestety prawda. Jeszcze chciałabym wrócić na chwilę do jednego wątku, bo mnie to bardzo zaciekawiło. Bo powiedziałeś, że napisaliście książkę w 4 dni i 4 noce?
2: A to od Góralskie Tango, tak.
1: Ale jak to jest możliwe, że tak szybko? No jednak...
2: Mieliśmy 2 maszyny.
1: No dobra, i 2 głowy, tak, to już wiemy. I 4 ręce. No ale mimo wszystko to jest chyba naprawdę bardzo szybkie tempo
2: pisania. To trzeba policzyć. Jeśli 200 stron na 4 dni, to po 50 wychodzi dziennie.
1: Okej.
2: Okay. Czyli na dobę. Czyli 25 na głowę.
1: No dobra, no ale to jeszcze trzeba mieć pomysł, żeby jednak te strony
2: zapełnić. A pomysł to mieliśmy przed, ale nie wliczamy tego pomysłu do tej pracy. Ja mówię, napisaliśmy, czyli ta...
1: Spisaliście pomysł.
2: Lem tak mówił, że mówi, najpiękniejszą sprawą dla pisarza to jest wymyślić coś. A mówi, najgorsza to katorga, to jest usiąść i to napisać. A pomysł był wcześniej.
1: Ach, no dobrze, no to tu przynajmniej lekko się uspokoiłam, bo pomyślałam sobie o tym, że to jest takie, na przykład czasami autorzy co roku wydają nową książkę, no to i to już tak jest, że to jest szybkie tempo pisania, nie?
2: No podejrzewam, że mają takich ghostwriterów, którzy piszą za nich.
1: Twierdzą, że nie.
2: Że nie. No, tak. Tego nikt nie udowodni.
1: Ale no cztery dni, no to tak sobie myślę, że to tutaj dopiero ghostwriterów trzeba by było mieć.
2: Nie, myślę, że rzeczywiście nie było komputerów, nie było żadnych takich rzeczy. Były dwie maszyny, Maciek miał nowe mieszkanie w stronę Okęcia dostał to mieszkanie. Mhm. Miał żonę i Olę, która żyje, ale wdowa umarła, ale Ola żyje, można ją zobaczyć w telewizji 24, coś tam, Polska 24, tam jest specjalistką od różnych spraw. Mhm. I myśmy u niego siedzieli, wychodzili na spacer z psem, zapalić papierosa. Wiem, że Maciek dawał, wtedy ja byłem zupełnie zielony, nic nie wiedziałem, dzisiaj też wiem mało, ale on co parę godzin dawał nam jakąś tabletkę do zjedzenia.
1: No dobrze, no to przynajmniej teraz już znam przepis na to, że dobrą książkę należy napisać w 4 dni i 4 noce i wtedy...
2: Jak jest, wiesz, jak jest koncept, jest taka czerwona linia, którą się ma przed oczami, to potem się, technicznie to jest proste. Poszedł bohater do baru w nocy się napić, prawda? No to następny, to pisze Maciek na przykład. Mhm. No to ja piszę rano, stał z potwornym kaczem i je w ogóle nie widział na oczy i tak dalej, prawda?
1: Przyczynowo-skutkowy.
2: Mamy ciągłość akcji.
1: Okej.
2: Okay. No. Ale potem wychodziło tak, że poszło to do wydawnictwa, jakaś pani redaktor mówiła, a dlaczego u was ten kierowca to jest raz wysokim blondynem, a potem jest grubym szatynem, czy łysym wręcz. To nam się zapominało, że myliliśmy się czasem. Że ten bohater ma być taki, prawda? Bo z niektórymi bohaterami to człowiek się nie zaprzyjaźnia tak bardzo podczas pisania, jak z głównymi.
1: No tak.
2: No to raz on jest taki, bo się zmienił, bo zapomnieliśmy.
1: Janusz Płoński był dziś moim i Państwa gościem w Alei Sław Radia Pogoda. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
2: Dziękuję za to.
1: I za Alternatywy 4 tak naprawdę też tutaj mała prywata, bardzo dziękuję, bo bardzo lubię ten serial, naprawdę. Także Alternatywy 4 polecamy Państwu bardzo serdecznie.
2: I książkę koniecznie niech przeczytają wszyscy słuchacze, bo wtedy zrozumieją ten serial.
1: No, zakładam, że wielu naszych słuchaczy rozumie ten serial i bez książki, ale oczywiście książkę również polecamy. A po więcej zapraszam Państwa na radiopogoda.pl, tam cała nasza rozmowa. Bez wypikania, bez cenzury.
2: Dobra. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Рада, то być może trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż ulewa zimny pot. Ada, to nie wypada. Co rusz to wybryk maskarada.
1: Zmiłuj się!

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
2: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
3: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Została ostatnia reklama.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Reklama.
6: Radio Pogoda. 104,1 FM. Co jest grane w Opolu?
7: Minęła już godzina 21. Sandra Bruściak, witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Pogoda. Czas sprawdzić, co ciekawego dzieje się w naszym regionie i jakie wydarzenia w najbliższych dniach zasługują na szczególną uwagę. To jest audycja Co jest grane w Opolu, a dziś przygotowaliśmy dla Państwa propozycje zarówno dla miłośników sportowych emocji, jak i kultury oraz dobrej zabawy. Powiemy o wydarzeniach, które przyciągną do Opola zawodników, artystów i mieszkańców szukających pomysłu na aktywne spędzenie czasu. Na początek będzie o lekkoatletyce, bo już wkrótce Opole znów znajdzie się na sportowej mapie Polski ze sprawą meczu nadziei olimpijskich i jubileuszowego 20. Festiwalu Skoków.
8: Będzie bardzo wysoko. 20 olimpijczyków, w tym 7 medalistów olimpijskich, oczywiście nie w konkursie, a w małym olimpijczyku.
7: Później natomiast zajrzymy do Filharmonii Opolskiej, gdzie kończy się kolejny sezon artystyczny. A na koniec zaprosimy Państwa do udziału w grze miejskiej Przystanek Europa.
9: Puentując już sezon troszkę też wakacyjnie, muzyką filmową, wiemy, że gale walentynkowe Państwo uwielbiali.
7: Zachęcam Państwa bardzo serdecznie do spędzenia ze mną tych 30 minut. Rozpoczynamy kolejne wydanie audycji Co jest grane w Opolu. A na początek propozycja dla wszystkich Państwa, którzy lubią sportowe emocje na najwyższym poziomie. Już w najbliższych dniach Opole ponownie stanie się stolicą lekkiej atletyki. Wszystko za sprawą dwóch wyjątkowych wydarzeń, które odbędą się na stadionie imienia opolskich olimpijczyków. Przed nami mecz nadziei olimpijskich, podczas którego zobaczymy młodych zawodników walczących o jak najlepsze wyniki i cenne doświadczenia na międzynarodowej arenie. To właśnie w takich zawodach często rozpoczynają się kariery przyszłych gwiazd światowej lekkoatletyki. Nie mniej emocji przyniesie jubileuszowa 20. edycja Festiwalu Skoków. To wydarzenie od lat przyciąga do Opola czołowych specjalistów konkurencji skocznościowych oraz kibiców spragnionych widowiskowej rywalizacji. Organizatorzy zapowiadają wysoki poziom sportowy i wiele powodów do oklasków. Co dokładnie czeka na zawodników i kibiców? O tym opowie wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca.
10: Sportowe Opolskie.
11: Wspólnie z Januszem Przepizorem chcielibyśmy zaprosić na dwie wspaniałe imprezy. Jedna z nich już 5 lipca to Opolski Festiwal Skoków, 20. edycja. Wspaniałe nazwiska i jestem pewny, że rekordy będą padały.
7: Mówi wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca. Mecz nadziei olimpijskich i Festiwal Skoków to wydarzenia, które na stałe wpisały się już w sportowy kalendarz województwa opolskiego. Co roku są okazją do obserwowania zawodników, którzy często kilka lat później odnoszą sukcesy na największych światowych imprezach. Mówi Janusz Trzepizur, organizator obu imprez.
8: Będzie bardzo wysoko. 20 olimpijczyków, w tym 7 medalistów olimpijskich, oczywiście nie w konkursie, a w małym olimpijczyku. Konkursy główne rozpoczynają się o godzinie 15, uroczyste otwarcie mały olimpijczyk, a o godzinie 11 konkursy B. Serdecznie zapraszamy, niedziela 5 lipca.
12: A 27 czerwca w sobotę o godzinie 10 rozpocznie się mecz nadziei olimpijskich w kategorii U23. Polska, Czechy, Ukraina, Węgry. zobaczymy kilkunastu olimpijczyków we wszystkich reprezentacjach, po dwóch reprezentantów i reprezentantki w każdej drużynie, wszystkie konkurencje lekkoatletyczne. Serdecznie zapraszam. Wstęp na obydwie imprezy jest bezpłatny. Zapraszam na stadion imieniem Opolskich Olimpijczyków w Opolu.
7: Mówił organizator Janusz Trzepizur. A teraz przeniesiemy się do Filharmonii Opolskiej, która już powoli kończy sezon artystyczny. Ale mimo to Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatu w Filharmonii, zaprasza Państwa jeszcze na kilka wyjątkowych wydarzeń.
10: Co słychać w Opolu?
9: Będziemy grać, chociaż może niekoniecznie w naszej sali koncertowej. Za nami zakończenie 74. sezonu artystycznego Filharmonii Opolskiej i piątek o godzinie 19. Ten dzień był dla Państwa okazją, żeby wspólnie z nami ten mijający sezon zakończyć koncertem, w którym wybrzmiał koncert wiolonczelowy Antonina Dworzaka, suita Sen nocy letniej Feliksa Mendelssohna Bartholdy i coś tak radosnego jak koniec sezonu i koniec ważnych dla nas wydarzeń, czyli ucieszne figle Dyla Sowizdżała Strausa. Zamknęliśmy sezon na sali koncertowej. Wiemy już, że remont, który się zacznie się z początkiem lipca, ale ponieważ jeszcze będziemy mieli okazję i weekend ostatni czerwca, zapraszamy bardzo serdecznie Państwa na rzecz, która jest owocem pracy, współpracy właściwie, przygranicznej, ponieważ wystąpi Morawia Opole Wind Band, jak to brzmi na naszych plakatach. Natomiast jest to rzeczywiście praca w ramach współpracy przy programie Inter, pod patronatem samorządu województwa opolskiego i przed nami 4 pracowite dni organizacyjnie, ponieważ w czwartek 25 czerwca przyjeżdżają do nas Czesi ze swoją orkiestrą. Będą warsztaty, będą próby, będzie chwila na spacer i w przyszły piątek 26 czerwca o godzinie 9 zapraszam Państwa bardzo serdecznie na pierwszy koncert. Wejściówki już są do pobrania w kasie Filharmonii. Będzie to koncert w piątek pod taktowką Tomasza Kaniewskiego i mówię to nie bez powodu, żeby tą współpracę naszą podkreślić. Projekt też zakłada współpracę muzyczną, owszem najpierw, ale też taką współpracę językową, żeby te nasze więzy, tą naszą przyjaźń polsko-czeską, o której może tak nie zawsze myślimy, że może to być akurat polsko-czeska przyjaźń, żeby też zacieśnić językowo. Koncert w sali koncertowej, jak już mówiłam, będzie też transmisja w formie streamingu na Facebooku Filharmonii Opolskiej, więc kto nie może być w piątek o 9, będzie mógł tego koncertu posłuchać. I tu jest wymiana po 2 dniach, ponieważ orkiestra Dęta wraca już do Ołomuńca i wyjeżdża do Czech, ale my witamy w sobotę 27 orkiestrę i instrumenty blaszane. Mamy podobny schemat działania, czyli w sobotę nasi muzycy gościnnie ćwiczą na sali koncertowej po to, żeby 28 czerwca w niedzielę o godzinie również 9 móc zagrać dla Państwa koncert kolejny już w ramach polsko-czeskich warsztatów muzycznych. Tym razem będzie to koncert pod taktowką Dawida Szmida i również w formie streamingu na Facebooku Filharmonii Opolskiej. To są takie rzeczy, które są z jednej strony ciekawostką, z drugiej też wiemy, że Państwo sobie bardzo cenią i bardzo, bardzo lubią instrumenty dęte, ponieważ mają siłę. Ta muzyka wybrzmiewa najgłośniej, z największą siłą, mocą, z jaką mogą zabrzmieć instrumenty. I tak kończymy czerwiec, ale przed nami będzie jeszcze jedna dosłownie ostatnia szansa, żeby posłuchać koncertów w sali koncertowej Filharmonii Opolskiej i to będzie weekend 4-5 lipca, sobota, niedziela. Wracamy, puentując już sezon, troszkę też wakacyjnie, muzyką filmową. Wiemy, że gale Valentino walentynkowe Państwo uwielbiali. Bilety wyprzedały się dużo wcześniej i sale do ostatniego miejsca. Dlatego też w formie takiego ukłonu w Państwa stronę i podziękowaniu za to, że są Państwo z nami, wracamy do muzyki filmowej. Koncerty zatytułowaliśmy Wielki Finał przed Wielką Zmianą, ponieważ będzie to bardzo znacząca dla nas zmiana muzyczna, jeśli chodzi o nagłośnienie i oświetlenie. W duet, który podbił Państwa serca i myślę, że również ucieszył bardzo duszę, Becky Sangolo i Ringo Todorowicz, dwójka wokalistów, którzy się na scenie dopełniają znakomicie, repertuar muzyczny z małą niespodzianką, ponieważ w tym filmowym repertuarze walentynkowym będą też utwory z muzyki filmowej, którą prezentowaliśmy 6 czerwca na Zamku Mosznej, czyli nutka Disneya dla Państwa również. Kto nie mógł być, zapraszam. Kto z Państwa był, a chce zaprosić znajomych, żeby w tym muzycznym, filmowym święcie z nami uczestniczyć, również zapraszam. 4 lipca, sobota, godzina 15 i godzina 19, dwa koncerty. W niedzielę 5 lipca koncert o godzinie 18 i to będzie rzeczywiście ostatni moment, żeby w sali koncertowej być takiej, jaką znamy do tej pory. Po modernizacji nagłośnienia będą to doznania zupełnie odmienne, bardziej pełne. Jesteśmy po konferencji prasowej, na której przedstawiciel firmy bardzo ładnie, bardzo obrazowo to wyjaśnił, ponieważ rzeczywiście będzie różnica w dźwięku, który zabrzmi, w dźwięku, który będzie przez nas odbierany, ale to też będzie modernizacja, która pozwoli uczestniczyć w naszych koncertach także osobom, które mają dysfunkcję narządu słuchu. Czyli nie patrzymy tylko na osoby niepełnosprawne, tak jak rozumiemy do tej pory, głównie jeżeli chodzi o narząd ruchu. Natomiast przecież muzyka też jest odbierana różnie i też wielu z nas ma trudności i nie mówimy tak do końca i tylko o osobach starszych. Także zapraszamy Państwa 4-5 lipca do naszej sali koncertowej na absolutnie ostatnie koncerty. Potem do działania będzie działała w Filharmonii firma, którą mogę powiedzieć, takie referencje też mają i która już modernizowała nagłośnienie i oświetlenie, na przykład w Teatrze Groteska w Krakowie, w Teatrze Imka czy Teatrze Roma w Warszawie, w Teatrze Wielkim i Operze Narodowej, ale w Filharmonii w Lublinie, w Muzeum POLIN czy w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Także firma z doświadczeniem, ze znajomością tych prac, których się podejmie, więc też już czekamy na finał prac, może zanim się one zaczęły, ale brzmi to bardzo ciekawie i będziemy czekać też tego finału prac, który przed nami. Zapraszam Państwa serdecznie na te koncerty, które jeszcze możemy zagrać. Jesteśmy dla Państwa, gramy dla Państwa, czekamy.
7: Ale spokojnie, od września muzycy Filharmonii Opolskiej nadal będą dla Państwa koncertować.
9: Będziemy też koncertować, tak, zgadza się. Będziemy koncertować jeszcze na sali w klubie muzycznym, ponieważ te nasze czwartkowe koncerty jazzowe również spotkały się ze znakomitym Państwa odbiorem. Klub muzyczny na takie koncerty i nadaje się znakomicie i tam też panuje taka atmosfera rzeczywiście klubowa, w jakiej jazz wybrzmiewa najlepiej. Jeżeli nie w klubie muzycznym, będziemy też grać koncerty, o których mówimy, że to są koncerty wyjazdowe, czyli w innych miastach na Opolszczyźnie, w innych miejscach w samym Opolu. I mówimy tutaj w tym momencie o sali w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu. Mówimy też o Centrum Silesia, więc znajdujemy miejsca i instytucje kultury, gdzie ta muzyka może wybrzmieć, gdzie są sceny, na których może zazwyczaj muzyka nie wybrzmiewa, więc tam się właśnie pojawimy. O tym będziemy też na bieżąco Państwa w repertuarze informować. Także patrzymy już na jesień jako ten czas, że remont się zakończy na takich późnych miesiącach, ale patrzymy też na miejsca, gdzie może pojechać nasza orkiestra, gdzie może pojechać nasz chór, więc może nawet jeżeli nie w takiej liczbie, jak gra i występuje dla Państwa w sali koncertowej, to jednak też są miejsca, gdzie mogą wybrzmieć instrumenty, mogą wybrzmieć głosy chóralne i to też dla Państwa dopracujemy w okresie takim nawet teraz wakacyjnym. I będziemy dla Państwa, będziemy grać nieco gdzie indziej, w nieco innej formie, różne rodzaje muzyki i dopinamy też nadchodzący sezon, który będzie dla nas bardzo ważnym sezonem z jednego powodu. 75-lecie to jubileusz, który też zobowiązuje do koncertów, do upamiętniania istnienia instytucji, działalności instytucji, ponieważ i ten budynek ma za sobą lata zmian, lata też remontów i wiele osób się tutaj przewinęło, wielu muzyków znakomitych i to będziemy też Państwu w przyszłym sezonie przypominać, ile już znakomitych koncertów wybrzmiało, ile maestrii mogliśmy doświadczyć my sami i jeszcze przed nami, kontynuując te znakomite tradycje, będziemy pracować w 75. jubileuszowym sezonie artystycznym Filharmonii Opolskiej.
7: Mówiła specjalistka do spraw impresariatu w Filharmonii Opolskiej Beata Śliwińska. A jeżeli lubią Państwo aktywnie spędzać czas, rozwiązywać zagadki i przy okazji dowiedzieć się czegoś nowego, to mamy ciekawą propozycję. Już 27 czerwca w Opolu odbędzie się 5. edycja gry miejskiej Przystanek Europa. To wydarzenie, które w atrakcyjny sposób przybliża mieszkańcom wiedzę o Unii Europejskiej i pokazuje, jak europejskie inicjatywy wpływają na nasze codzienne życie. Zabawa rozpocznie się o godzinie 10 w siedzibie Filharmonii Opolskiej przy ulicy Krakowskiej. Następnie drużyny wyruszą w teren, by odnajdywać kolejne punkty i wykonywać przygotowane zadania. W grze mogą wziąć udział zespoły liczące od 1 do 5 osób, a udział jest całkowicie bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma pakiet gadżetów, natomiast najlepsze zespoły zostaną nagrodzone bonami. Na zgłoszenia drużyny Filharmonia czekać się będzie jeszcze tylko do 26 czerwca do godziny 12 lub do wyczerpania liczby miejsc w grze.
6: Radio Pogoda 104.1 FM. Co jest grane w Opolu?
7: Słuchacie Państwo programu Co jest grane w Opolu, a w tym kwadransie powiemy o tym, że rusza budowa obwodnicy Namysłowa w ciągu drogi wojewódzkiej numer 451.
13: Obwodnica na odcinku drogi wojewódzkiej tak naprawdę znowu zmieni układ transportowy, komunikacyjny w mieście.
7: Powiemy także o wakacyjnej inicjatywie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu oraz Galerii Sztuki Współczesnej.
14: To będzie 25 czerwca, tuż przed końcem roku szkolnego, przed wakacjami, tuż przed Nocą Kultury także, bo 26 Noc Kultury, a my spotkamy się w Miejskiej Bibliotece Publicznej o godzinie 18, 25 czerwca i wtedy spotkamy się z Anitą Wincencjusz-Patyną.
7: W pierwszej kolejności powiemy o obwodnicy, która powstanie w Namysłowie. To przedsięwzięcie, na które mieszkańcy Namysłowa czekali od lat. Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisał umowę z wykonawcą na realizację jednej z kluczowych inwestycji infrastrukturalnych w północnej części regionu. Budowę obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej numer 451. Mówi Jacek Fior, burmistrz Namysłowa.
15: Istotne dla Opolskiego.
13: Szeroko się dzisiaj uśmiecham oczywiście, bo to inwestycja, na którą Namysłów czeka od wielu lat. Obwodnica na odcinku drogi wojewódzkiej tak naprawdę znowu zmieni układ transportowy, komunikacyjny w mieście. Ktoś kiedyś ten pomysł miał, zaczął. Myślę, że to był marszałek Buła. Nowy marszałek, nowe decyzje. W każdej chwili, na każdym etapie taką inwestycję można odłożyć na półkę. Ja się cieszę, że takie rzeczy się nie zdarzają. To jest wiara w ten samorząd, który jest mądry.
7: Mówił burmistrz Namysłowa Jacek Fior. Projekt zakłada budowę ponad 5-kilometrowej obwodnicy po południowo-zachodniej stronie miasta, która ma odciążyć centrum miasta, poprawić bezpieczeństwo i usprawnić komunikację w całym subregionie. To nowoczesna trasa, która przejmie ruch tranzytowy, szczególnie ciężarowy, dotychczas przejeżdżający przez Śródmieście. Mówi marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza.
16: 103 miliony złotych. 5 ponad kilometrów zupełnie nowej drogi, której jest chyba z 5 albo i więcej skrzyżowań poważnych, w tym z drogą wojewódzką i drogą krajową. Jeden most, jeden wiadukt, ścieżka rowerowa, to wszystko, co się wiąże z tym. Niezwykle ważne i trudne przedsięwzięcie, no ale mamy bardzo dobrego wykonawcę, który robił nam już obwodnicę Czarnowąsów, Dobrodzienia, Malni i Choruli, więc jestem przekonany, że firma Drogbud sprosta temu zadaniu i że będziemy się już całkiem niedługo cieszyć zupełnie nowym rozwiązaniem, które w dodatku zmieni też rzeczywistość wewnętrzną Namysłowa.
7: Mówił marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza. Droga będzie spełniać standardy klasy G, czyli głównej. Zakończenie prac przewidziano na listopad 2028 roku. Mówi członek zarządu województwa opolskiego Robert Węgrzyn.
17: To się wpisuje w całą koncepcję naszej całej drogi 454 i to nie jest tylko kwestia samej obwodnicy Namysłowa, bo wydaliśmy prawie 247 milionów złotych na drogę 454 z Opola do Namysłowa, a obwodnica jest przedłużeniem drogi 454 i połączenia naszej drogi wylotowej w stronę Oleśnicy z Namysłowa w stronę drogi 451 na metr.
7: Mówił członek zarządu województwa opolskiego Robert Węgrzyn. A teraz przeniesiemy się do Galerii Sztuki Współczesnej. Tam dyrektorka galerii Joanna Filipczyk rozmawiała z Kamilem Kostką o tym, co galeria wraz z biblioteką przygotowały dla Państwa na nadchodzące tygodnie.
15: Czas wolny w Opolskiem.
18: Mamy taki termin, że no ja się na przykład nie spodziewałem, że tutaj Galeria Sztuki Współczesnej wspólnie z biblioteką będą rozpoczynać jakiś nowy projekt, bo przed wakacjami raczej nowych projektów się nie zaczyna, a wy wbrew wszystkim, prawda, takim założeniom wychodzicie do mieszkańców właśnie z nowym projektem. Co to jest za... bo to będzie seria spotkań, tak?
14: Tak, my tym razem odwrotnie. Nie zaczynamy od września, nie zaczynamy od stycznia, tylko zaczynamy od maja. Ale myślę, że można to jakoś uzasadnić, chociaż podobno wszystko można uzasadnić. Ale w maju zawsze były dni książki. Na początku czerwca będziemy mieli festiwal książki. Dlatego nasz projekt, który krąży pomiędzy książką a sztuką i dlatego łączymy siły z Miejską Biblioteką Publiczną, bo Galeria Sztuki Współczesnej, jakby może Państwo pamiętają, działa na zasadzie otwarte z powodu remontu, więc korzystamy z uprzejmości wielu instytucji i pomyśleliśmy wspólnie z przedstawicielami Miejskiej Biblioteki Publicznej, że mamy swoje wspólne tematy i to są książki o sztuce. Książki o sztuce, dlatego ten cykl nazywa się Book and Art. Krótki, taki chwytliwy tytuł, który też ma się dobrze skojarzyć. Znaleźliśmy dla tego formatu Book and Art stałe miejsce. To będzie zawsze ostatni czwartek miesiąca o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Więc też chcemy, żeby to się troszkę tak wdrukowało w pamięć. Staramy się te niektóre nasze cykle utrzymywać w jakichś konkretnych dniach, tak jak ostatnia środa miesiąca to spotkania architektoniczne, to ostatni czwartek miesiąca, zaraz dzień później, to będzie właśnie ten termin, kiedy będziemy się mogli spotkać w bibliotece i porozmawiać o książkach bardzo różnych. Ta sztuka jest bardzo szeroko pojęta, bardzo się cieszymy, że sztuka jest tak szeroka, bo będziemy tutaj mieli bardzo dużo możliwości. Zaczynamy nasz cykl książką o architekturze. Książką o architekturze i pierwsza gościni to jest Anna Cymer, która jest autorką książki Architektura w Polsce 1945-89. To była jej pierwsza książka. Ona później napisała kolejną książkę o architekturze już lat 90., przełomu wieków, ale ta książka, ona została wydana parę lat temu, ale jest takim bestsellerem, że doczekała się wznowienia w tym roku, bo była totalnie wyprzedana. Ludzie ciągle chcieli ją kupować, bo jest takim podstawowym kompendium wiedzy o architekturze polskiej tego okresu powojennego, umownie nazwijmy go PRL-owskiego, tak? Czyli od 45 roku PRL-u jeszcze wtedy nominalnie nie było. PRL się pojawił jako nazwa dopiero na początku lat 50., ale do 89 roku, czyli do końca tego socjalistycznego funkcjonowania Polski, bo też to bardzo wpływało na kształt architektury, jaki był ustrój polityczny i o tym w książce też sporo.

0: To jest kwestia i odbudowy zaraz po 45 roku. Tu jest bardzo dużo bardzo ciekawych wątków. Odbudowy po 45 roku. W Opolu to bardzo wyraźnie widać, ten problem odbudowy. W jakim stylu odbudowywać? Czy odbudowywać, czy rekonstruować stare, czy budować nowe, prawda? To są te dylematy powojennych miast, zwłaszcza tutaj na Śląsku, tych bardzo zniszczonych miast i wiemy, że to różnie się wydarzyło. Ale to jest też kwestia powstawania nowej architektury, zwłaszcza właśnie tych osiedli nowych, lata 70., wielki boom mieszkaniowy czasów gierkowskich, osiedla, ale też w latach 80. architektura kościołów, która była taką dosyć oryginalną architekturą i właściwie jedną z niewielu przestrzeni wolności architektonicznej, prawda? Więc tu mamy dużo takich bardzo fajnych, bardzo ciekawych problemów, które ta książka jakoś tam doszczegóławia, rozwija, pokazuje też zupełnie nowe przedsięwzięcia, jak na przykład Miasto Tychy. Miasto Tychy, które w tym roku obchodzi 75-lecie istnienia, bo powstało zupełnie od nowa jako miasto właśnie, które miało być sypialnią dla powstającego tam przemysłu, prawda? Więc ta architektura, czy ta opowieść o architekturze lat 45-89 jest jednocześnie opowieścią o Polsce tego czasu. To jest totalnie splecione ze sobą i przez to myślę bardzo ciekawe, a też bliskie każdemu. Następne nasze spotkanie w czerwcu. Znowu już tradycyjnie, bo jak powiedziałam, chcemy to umiejscowić w czasie, czyli ostatni czwartek czerwca, ostatni czwartek miesiąca, to będzie 25 czerwca, tuż przed końcem roku szkolnego, przed wakacjami, tuż przed Nocą Kultury także, bo 26 Noc Kultury, a my spotkamy się w Miejskiej Bibliotece Publicznej o godzinie 18 25 czerwca i wtedy spotkamy się z Anitą Wincencjusz-Patyną, wrocławską historyczką sztuki, której badania skupiają się na ilustracji. Mamy teraz ilustragan, mówimy dużo o książkach, więc myślę, że to się też bardzo dobrze splecie. Anita Wincencjusz bardzo dużo zajmowała się ilustracją, jest autorką kilku książek, będziemy tak trochę zbiorczo mówić o tych książkach jej, o ilustracji. I dlatego tytuł tego spotkania to Koty, morskie floty i kosmiczne loty, czyli zilustrować można wszystko. O tym, czy naprawdę zilustrować można wszystko, będziemy rozmawiać. Pewnie będzie też dużo o ilustracji dziecięcej, czyli o tej takiej najbardziej atrakcyjnej ilustracji. Tego dotyczyła książka redagowana przez Anitę Wincencjusz, Admirałowie wyobraźni chyba się nazywała. Też już totalnie niedostępna książka sprzed kilku lat. Bardzo ciekawa i właśnie z bardzo wielką liczbą ilustracji. Jak sobie przypomnimy nasze dziecięce fascynacje ilustracjami, no to każdy z nas jakąś tam ilustrację miał ulubioną. Nie wiem, czy to były jakieś komiksowe historie, czy to był Jan Marcin Szancer nieśmiertelny, czy to były jakieś bardziej klasyczne ilustracje, ale jednak pamiętamy te obrazy i one jakoś budowały naszą wyobraźnię i są w naszej pamięci na pewno, więc myślę, że ten powrót do ilustracji w przededniu wakacji będzie na pewno bardzo ciekawy.
1: No i takich dziedzin sztuki to jest od groma, więc podejrzewam, że książek, które można omówić, też tutaj w Miejskiej Bibliotece jest bez liku.
0: Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na to połączenie, bo uznaliśmy, że takie hasło książka o sztuce jest wbrew pozorom hasłem bardzo szerokim. Bo ja tutaj powiedziałam o dwóch pierwszych tematach, bo te tematy już mamy i wiemy, jakie one są. I to jest architektura i ilustracja, czyli zupełnie pewnie nie te hasła, które jakbym powiedziała tylko książka o sztuce, to nikt by nie powiedział, że architektura czy ilustracja, więc możemy tutaj też mówić i o tkaninie, i o designie, i o ceramice, nie tylko o malarstwie, rzeźbie, rysunku, grafice, więc tego jest rzeczywiście bardzo, bardzo dużo. Sztuka jest bardzo bogata i sztuka jest też opisywana na różne sposoby, bo opisywana jest nie tylko sztuka, ale są opisywane procesy, które są związane i z odbiorem sztuki, i na przykład z prezentowaniem sztuki i z edukacją o sztuce i myślę, że to wszystko będzie też w kręgu naszych zainteresowań, więc jestem przekonana, że tematów, autorów i autorek nam nie zabraknie.
1: No i kolejna sprawa, że te książki omawiane na tych spotkaniach będzie można tu w bibliotece wypożyczyć.
0: Będzie można wypożyczyć, a nawet będzie można kupić czasami. Na spotkaniu z Anną Cymer właśnie to wznowienie do kupienia jest dostępne, było dostępne. Zobaczymy, jak będzie na spotkaniu z Anitą Wincentiusz, bo jak powiedziałam, ta je...

0: Najsłynniejsza książka o ilustracji dziecięcej jest kompletnie niedostępna. Nie wiem, czy bibliotece uda się zdobyć taki egzemplarz, który będzie można kupić, ale na pewno będą egzemplarze, które można wypożyczać.
1: No i na lipiec, sierpień też te spotkania planujecie?
0: Myślę, że tak. My sobie robimy troszkę taką zmianę programu na wakacje. Jeszcze tak do końca nie zdecydowaliśmy, czy i lipiec, czy sierpień, czy może tylko lipiec, a w sierpniu jednak troszkę wakacyjnej przerwy, bo Galeria Sztuki Współczesnej jednak zawsze co roku się przestawia na takie wakacyjne tory. Planujemy kino, planujemy jogę, planujemy warsztaty wakacyjne, więc są te takie aktywności, których normalnie nie ma. I też zastanawiamy się, na ile ci nasi odbiorcy tych stałych pasm będą, bo niektóre pasma zawieszamy na wakacje, na przykład Dobrostan, ale Gaga jest przez całe wakacje, więc tutaj jeszcze do końca decyzji nie podjęliśmy. Zastanowimy się, zobaczymy zresztą, jak to nowe pasmo, jakim się będzie cieszyć zainteresowaniem, bo tego też trochę nie wiemy. Liczymy na to, że w Opolu jest bardzo dużo miłośniczek i miłośników i książki, i sztuki, i jeżeli to jest tak zmasowane jako książki o sztuce, to grono powinno być całkiem liczne.
1: Czyli można się spodziewać, że od nowego roku szkolnego, od nowego sezonu artystycznego to będzie stały cykl?
0: Tak, zamierzamy, że będzie to stały cykl. Być może nawet przejdzie przez wakacje, jak powiedziałam, nie wiem tego do końca, ale w każdym razie od września na pewno każdy ostatni czwartek miesiąca w Miejskiej Bibliotece Publicznej będzie należał do książek o sztuce.
1: To czego jeszcze możemy się w wakacje spodziewać, że na pewno będzie się odbywać?
0: No tak jak już wspomniałam, na pewno możemy się spodziewać kina, z tym, że w tym roku trochę znowu zmiany, bo galeria czynna w trybie otwarte z powodu remontu. Ten remont ciągle się dzieje. Jeśli Państwo odwiedzają Plac Teatralny, to tam już bardzo widać ten nowy kształt, ale jednak do końca budowy jeszcze trochę czasu zostało. W związku z tym nie możemy dysponować tym placem, którym dysponujemy co roku, naszym placem galeryjnym, a tam odbywały się co roku pokazy i filmowe, zajęcia jogi sobotnie, ale bardzo chcemy te zajęcia utrzymać.
2: Mówiła dyrektorka Galerii Sztuki Współczesnej Joanna Filipczyk w rozmowie z Kamilem Kostką. I tym akcentem kończymy już dzisiejsze wydanie magazynu Co jest grane w Opolu. Sandra Bruśniak, dziękuję i do usłyszenia.
3: Radio Pogoda 104

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
6: Została ostatnia reklama.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

0: Opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Valentine przeszła przez korytarz i zeszła schodami prowadzącymi do pana Noirtiera. Morel szedł za nią na palcach. Na piętrze, przed drzwiami, natknęli się na starego sługę. Marła, rzekła Valentine, zamknijcie drzwi i nie wpuszczajcie nikogo. I weszła pierwsza. Noirtier siedział jeszcze w fotelu, czujny na najmniejszy szmer, dowiedział się wcześniej od sługi o wszystkim, co się stało i rzucał proszące spojrzenia na drzwi. Gdy ujrzał Valentine, wokół jego zabłysła radość. Dziewczyna wyglądała tak uroczyście i tak poważnie, że od razu uderzyło to starca. W jego oczach pojawiło się pytanie. Drogi dziadziu, rzekła spiesznie, posłuchaj mnie dobrze. Wiesz, że babcia umarła przed godziną i że teraz prócz ciebie nie mam już nikogo na świecie, kto by mnie kochał. Wyraz najwyższej czułości pojawił się w oczach starca. I tylko tobie powinnam powierzać moje smutki i nadzieje, prawda? Sparaliżowany przytaknął. Valentine wzięła Maksymiliana za rękę. A więc przyjrzyj się dobrze temu panu. Starzec utkwił z lekkim zdziwieniem swój badawczy wzrok w Morelu. To pan Maksymilian Morel, syn zacnego kupca z Marsylii, o którym zapewne słyszałeś. Tak, dał znać starzec. To nieskazitelne nazwisko Maksymilian może wkrótce uczynić sławnym, bo w 30 roku życia jest kapitanem Spachisów i oficerem Legii Honorowej. Starzec dał znak, że sobie to przypomina. A więc, kochany dziaduniu, rzekła Valentine, klękając przed starcem i wskazując Maksymiliana, kocham go i będę należeć tylko do niego. Jeśli mnie zmuszą do wyjścia za innego, umrę ze smutku albo się zabiję. Oczy sparaliżowanego świadczyły, że kłębią się w nim myśli. Dziaduniu, ty już lubisz pana Maksymiliana, prawda? Tak. I będziesz nas bronił? Nas, twoje dzieci, przeciw woli ojca? Noirtier utkwił swój inteligentny wzrok w Morelu, jakby chciał wyrazić, to zależy. Maksymilian zrozumiał. Pani, rzekł, musisz wypełnić najświętszy obowiązek przy zwłokach babki. Proszę mi więc pozwolić, aby pan Noirtier uczynił mi zaszczyt i porozmawiał ze mną przez chwilę sam na sam. Tak, tak, właśnie tak, wyraził wzrok starca. Następnie spojrzał z niepokojem na Valentine. Czy będzie potrafił cię zrozumieć? To chciałeś powiedzieć, dziaduniu? Tak. Nie martw się, tak często rozmawialiśmy o tobie, że wie dobrze, jak się z tobą porozumiewam. I spojrzawszy na Maksymiliana, z uśmiechem ślicznym, choć nieco przymglonym smutkiem dodała, on wie wszystko, co wiem ja. Wstała, przysunęła krzesło Morelowi, zaleciła Barła, aby nikogo nie wpuszczał, ucałowała czule dziadka, pożegnała ze smutkiem Morela i odeszła. Wówczas Morel, aby przekonać pana Noirtiera, że Valentine pokłada w nim zupełne zaufanie, że poznał wszystkie ich tajemnice, wziął słownik, pióro i papier i położył je na stole, gdzie stała lampa. Ale najpierw proszę mi pozwolić, rzekł, bym powiedział panu, kim jestem, jak pokochałem Valentine i jakie mam wobec niej zamiary. Słucham, dał znak Noirtier. To był uderzający widok. Starzec, na pozór bezużyteczne obciążenie dla bliskich, stający się jedynym opiekunem, jedyną podporą, jedynym sędzią dwojga młodych, zakochanych, pięknych i silnych ludzi wchodzących dopiero w życie. Jego nad wyraz szlachetna i surowa twarz czyniła na Morelu takie wrażenie, że drżał, zaczynając opowiadanie. Opowiedział, jak poznał i pokochał Valentine, jak Valentine, samotna i nieszczęśliwa, zgodziła się na jego miłość. Opowiedział o swoim urodzeniu, jak wygląda jego pozycja w świecie i jaki posiada majątek, a pytając co jakiś czas wzrokiem starca otrzymywał znak dobrze, mów, mów. A teraz, rzekł Morel, skończywszy pierwszą część wyznań, gdy już powiedziałem panu o mojej miłości i nadziejach, czy mam panu wyjawić, jakie mamy plany? Tak, dał znak starzec. Otóż postanowiliśmy, co następuje. I opowiedział panu Noirtierowi wszystko, jak powóz miał czekać na polu, jak miał nim wykraść Valentine, zawieźć ją do siostry, poślubić i oczekiwać z największym szacunkiem przebaczenia pana de Villeforta. Nie, dał znak Noirtier. Nie? Spytał Morel. A więc nie tak mamy postąpić? Nie. Cóż, mam inny jeszcze sposób, rzekł Morel. Starzec spojrzał pytająco. Pójdę do pana Franca de Pinaya. Rad jestem bardzo, że mogę to panu powiedzieć pod nieobecność panny de Villefort. I sprawię, że będzie musiał zachować się jak człowiek honoru. Wzrok pana Noirtiera nadal wyrażał pytanie. Co takiego zrobię? Otóż tak, pójdę do niego, jak to już powiedziałem, wyjawię mu, jakie więzy łączą mnie z panną Valentin. Jeśli to człowiek szlachetny, dowiedzie swej szlachetności, zrzekając się ręki narzeczonej, a wtedy zapewni sobie moją przyjaźń i oddanie do grobu. Jeśli odmówi, interesownie lub z powodu śmiesznej dumy, wówczas dam mu do zrozumienia, że zmusza do ożenku moją, przeznaczoną mi żonę, że Valentin mnie kocha i nie może kochać nikogo innego i wyzwę go na pojedynek, dając mu wszystkie przywileje i albo go zabije, albo on mnie. Jeśli go zabije, nie ożeni się z Valentin, jeśli to on mnie zabije, będę miał przynajmniej pewność, że po mojej śmierci Valentin go nie poślubi. Noirtier z niewysłowioną sympatią wpatrywał się w tę szlachetną i otwartą fizjonomię, na której malowały się wszystkie uczucia, jakie wyrażał podczas rozmowy. Dodawały one owej pięknej twarzy tego, co kolor dodaje rzetelnemu i prawdziwemu rysunkowi. A jednak, gdy Morel skończył mówić, Noirtier zamrugał kilkakrotnie oczyma, przez co, jak wiemy, wyrażał przeczenie. Nie? Rzekł Morel. A więc nie zgadza się pan na ten drugi projekt, podobnie jak na pierwszy? Tak, dał znak starzec. Ale co w takim razie mamy robić? Spytał Morel. Pani de Saint-Méran w ostatnich słowach nakazała, aby jej wnuczka jak najszybciej wyszła za mąż. Mam biernie czekać, aż będzie po wszystkim? Noirtier siedział bez ruchu. Rozumiem, mam czekać. Tak. Ale jakakolwiek zwłoka zgubi nas, proszę pana, zaoponował młodzieniec. Valentin zupełnie sama nie będzie już miała sił. Zmuszą ją, jak zmusza się dziecko. Udało mi się wejść do tego domu cudem, aby się dowiedzieć, co tu się stało. Cudem dostałem się do pana, ale rozsądek nie pozwala mi liczyć na to, że takie okazje będą się powtarzały. Proszę mi wierzyć, że możliwy jest tylko jeden z tych dwóch planów. Proszę mi wybaczyć to młodzieńcze zarozumialstwo. Proszę, niech pan powie przynajmniej, który z tych projektów pan wolisz. Pozwoli pan pannie Valentina, by zaufała mi i uciekła ze mną? Nie. Woli pan, abym poszedł do pana de Pinaya? Nie. Ale, dobry Boże, to skąd przyjdzie pomoc, na jaką liczymy, że nam ześle niebo? Starzec uśmiechnął się oczyma. Jak zwykle, gdy ktoś wspomniał przy nim o niebie. W poglądach starego Jakobina nadal pozostawało trochę ateizmu. Mamy liczyć na przypadek? Ciągnął Morel. Nie. Na pana? Tak. Czy pan dobrze rozumie, o co pytam? Proszę mi wybaczyć, że tak się upieram, ale moje życie zależy od pańskiej odpowiedzi. Czy to pan nas ocali? Tak. Jesteś pan tego pewien? Tak. Wzrok starca objawiał taką stanowczość, że niepodobna było wątpić, jeśli nie o potędze starca, to o jego dobrej woli. O, dzięki. Tysięczne dzięki, ale w jaki sposób, chyba że cud boski wróci panu mowę, w jaki sposób pan oprze się temu związkowi, przykuty do fotela, niemy i nieruchomy? Twarz starca rozjaśnił uśmiech, przedziwny uśmiech błyszczący w oczach na tle nieruchomej twarzy. Mam więc czekać? Tak. A intercyza? W oczach starca pojawił się ten sam uśmiech. Chce pan powiedzieć, że nie zostanie podpisana? Tak, odpowiedział Noirtier. Mimo takiego zapewnienia, Morelowi trudno było w to uwierzyć. Obietnica, jaką złożył bezsilny starzec, była tak dziwna, że mogła wypływać nie z siły woli, ale z osłabienia umysłu. Czyż się nie zdarza, że człowiek niedomagający na umyśle, nie domyślając się swojego stanu, usiłuje wprowadzić w życie zamiary, które przechodzą jego siły?
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Zapewne pan Noirtier pojął, że Maksymilian ma wątpliwości, albo też nie dowierzał posłuszeństwu, jakie ten okazał, dość, że spojrzał na niego bacznie. — Czego pan żąda? — spytał Morel. — Abym ponowił obietnicę, że nic się nie przedsięwezmę na własną rękę? Noirtier patrzył nadal bacznie i stanowczo, jakby chciał wyrazić, że obietnica mu nie wystarczy, po czym przeszedł spojrzeniem z twarzy Maksymiliana na rękę. — Chce pan, abym przysiągł? — Tak — przytaknął sparaliżowany, patrząc wciąż tak samo uroczyście. Morel zrozumiał, że starzec przywiązuje wielką wagę do tej przysięgi, podniósł rękę do góry. — Przysięgam na honor, że będę czekał, póki pan nie postanowisz, zanim zacznę działać przeciw panu Depinajowi. — Dobrze — pochwaliły go oczy starca. — A teraz czy mam odejść? — Tak. — I nie mogę się przedtem zobaczyć z panną Valentin? — Nie. Morel skinął głową na znak, że jest gotów usłuchać rozkazu. — A teraz — rzekł — pozwoli pan, abym ucałował pana jak wnuk, podobnie jak przed chwilą ucałowała cię wnuczka? Wyraz oczu pana Noirtiera był jednoznaczny. Młodzieniec ucałował czoło starca w miejscu, którego dotknęły wargi Valentin. Potem skłonił się raz jeszcze starcowi i wyszedł. W korytarzu spotkał starego sługę, którego uprzedziła Valentin. Czekał na Morela i poprowadził go ciemnym i krętym korytarzem do furtki wychodzącej na ogród. Morel prędko pobiegł do bramy, po gałęziach niewysokiego grabu wdrapał się błyskawicznie na mur i zszedł po drabince na pole lucerny, gdzie nadal czekał nań kabriolet. Dwa dni później dość znaczne grono zebrało się o 10:00 przed bramą domu pana de Villeforta. Długi szereg powozów żałobników nadjeżdżał przed mieściem Saint-Honoré i ulicą de la Pépinière. Wśród powozów jeden odznaczał się szczególnym kształtem i wyglądał tak, jakby odbył daleką drogę. Był to furgon pomalowany na czarno, a przyjechał jako jeden z pierwszych na to żałobników.

0: władzy, aby oba pogrzeby odbyły się jednocześnie. Przed dom pana de Villeforta zajechał więc drugi powóz, ustrojony na potrzeby uroczystości pogrzebowej, i trumna z furgonu pocztowego została przeniesiona do karawanu. Małżonkowie mieli zostać pochowani na cmentarzu Père Lachaise, gdzie już dawno pan de Villefort kazał wybudować grobowiec dla całej rodziny. Złożone tam już były zwłoki biednej Renaty, z którą teraz mieli się połączyć ojciec i matka. Paryż, zawsze ciekawy, zawsze wzruszający się pogrzebami, przeglądał się w religijnym milczeniu wspaniałemu konduktowi, jaki towarzyszył do miejsca spoczynku dwojgu przedstawicielom starej arystokracji, którzy słynęli za życia z hołdowania tradycjom, wiernej przyjaźni i upartego stosowania się do zasad. W jednym z żałobnych powozów Beauchamp, Debray i Chateau Renaud rozmawiali o tej nagłej śmierci markizy. Zaledwie rok temu, mówił Chateau Renaud, widziałem panią de Saumeran w Marsylii, wracałem wtedy z Algierii. Kobieta ta wyglądała tak, jakby miała żyć 100 lat. Cieszyła się znakomitym zdrowiem, przytomnością umysłu i niezwykłą energią. Ile też mogła mieć lat? 70, odpowiedział Albert. Tak mi przynajmniej mówił Franz. Ale to nie wiek ją zabił, tylko smutek po śmierci Martivirum. Na pewno założył się ze śmiercią, że pogrzebie wszystkich swoich spadkobierców. Kto wie, czy mu się to nie uda. Przecież to on, dawny członek konwentu z 93 roku, zawołał do Napoleona w 1814 roku: zbliżasz się do upadku, ponieważ twoje państwo to młoda łodyżka, osłabiona nadzwyczajnym wzrostem. Schroń się pod opiekę republiki, wracajmy z dobrą konstytucją na pola bitwy, a ja ci obiecuję 500 000 żołnierzy, nowe Marengo i drugie Austerlitz. Idee nie umierają, czasem drzemią, ale budzą się silniejsze niż przedtem. Zdaje się, rzekł Albert, że on i ludzi uważa za ideę. Jedno mnie tylko niepokoi. Jak Franz poradzi sobie z dziadkiem, który nie może obejść się bez jego przyszłej żony? A właściwie, gdzie jest ten Franz? Przecież, że w pierwszym powozie, z panem de Villefortem, który go już traktuje jak członka rodziny. W każdym powozie, w kondukcie, toczyły się podobne rozmowy. Wszędzie dziwiono się, że tak nagle nastąpiły po sobie te dwa zgony. Nikt jednak nie podejrzewał strasznej tajemnicy, którą pan d'Avrigny wyjawił w czasie nocnej przechadzki panu de Villefortowi. W godzinę orszak dotarł do bramy cmentarnej. Było bezwietrznie, ale niebo zasnuwały chmury. Pogoda pasowała do ceremonii pogrzebowej. Wśród ludzi, którzy grupkami zmierzali w stronę grobowca familijnego, Chateau Renaud zauważył Morela, który przyjechał samotnie w kabriolecie, szedł sam, blady i milczący, małą alejką obsadzoną cisami. — Pan tutaj? — rzekł Chateau Renaud, ujmując za ramię kapitana. — A więc znasz pana de Villeforta? Wobec tego, dlaczego nigdy się u niego nie spotkaliśmy? — Pana de Villeforta nie znam wcale — odparł Morel, — ale znałem kiedyś panią de Saumeran. W tejże chwili dogonili ich Albert z Francem. — Miejsce nie jest najlepsze na prezentację — odezwał się Albert, — ale nieważne, przecież nie jesteśmy przesądni. Panie Morel, pozwól, abym przedstawił panu pana Franca de Pinaya. To wspaniały towarzysz podróży. Objechałem z nim całe Włochy. Kochany Franz, to pan Maksymilian Morel, przyjaciel, jakiego zyskałem pod twoją nieobecność. Jego nazwisko usłyszysz zawsze, gdy będziemy rozmawiać o odwadze, inteligencji i świetnych manierach. Morel zawahał się przez chwilę. Zadał sobie pytanie, czy nie będzie to nikczemna hipokryzja, jeśli złoży niemal przyjacielski ukłon człowiekowi, przeciw któremu potajemnie walczy, ale przypomniał sobie o przysiędze i o uroczystości chwili. Opanował się. Przybrał na tyle, na ile mógł, spokojny wyraz twarzy i ukłonił się Francowi. — Panna de Villefort jest zapewne w wielkim smutku? — spytał Franca Debray. — Smutna jest niezmiernie — odpowiedział Franc. — Tak zmizerniała, że zaledwie ją mogłem rozpoznać. Te proste na pozór słowa zadały Morelowi cios w samo serce. A więc ten człowiek widział się dziś z Valentin i zapewne nawet rozmawiali.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Młody, porywczy oficer musiał zebrać wszystkie swoje siły, aby się oprzeć pragnieniu złamania przysięgi. Wziął pod ramię Chateau Renauda i pociągnął go szybko w stronę grobu, przed którym ludzie obsługujący uroczystości pogrzebowe tylko co złożyli obie trumny. Wspaniałe mieszkanie, rzekł Beauchamp, przypatrując się mauzoleum. Pałac letni, a jednocześnie zimowy. I ty tu kiedyś zamieszkasz, kochany Depinay, bo wkrótce już będziesz należał do rodzinki. Ja zaś, jako filozof, chcę mieć mały wiejski domek, chatkę gdzieś pod drzewami i żeby na moim biednym ciele nie leżała taka sterta kamieni. Kiedy będę umierał i powiem tym, co mnie będą otaczali, to, co Wolter napisał do Pirona, Eorus, i wszystko się zakończy. No, do licha, Franc, odwagi, twoja żona bierze spadek. Naprawdę nieznośny jesteś, Beauchamp, odparł Franc. Polityka wyszkoliła cię tak, że ze wszystkiego się śmiejesz, a politycy zazwyczaj niczemu nie wierzą, ale kiedy trafia ci się okazja, żeby się rozstać na chwilę z polityką, kiedy masz zaszczyt znajdować się w towarzystwie zwykłych ludzi, staraj się zabierać ze sobą serce, które zostawiasz w szatni izby deputowanych czy izby parów. Mój Boże, zawołał Beauchamp, czym jest życie? Czekaniem w przedsionku śmierci. No, mam ciebie dość, Beauchamp, rzekł Albert i odszedł kilka kroków z Francem, zostawiając Beauchampa, aby sobie dalej dysputował z Debrajem. Grobowiec rodzinny Wilfortów tworzył czworobok z jasnych kamieni. Wysoki na 20 stóp, wewnątrz dzielił się na dwie części. Jedna przeznaczona była dla familii Someranów, druga dla Wilfortów. Każda z sal miała osobne wejście. Tam można było dać do woli upust rozpaczy, porozmyślać, wypłakać się i pomodlić, nie ryzykując, że przeszkodzą w tym swawolni spacerowicze, którzy traktując Père Lachaise jako znakomite miejsce na wycieczkę za miasto lub miłosne rendezvous, śpiewają, pokrzykują i uganiają się za sobą. Obie trumny wniesiono do komory familii de Someranów po prawej stronie i ustawiono na podpórkach. Do środka wszedł jedynie Wilfort, Franc i kilkoro bliskich krewnych. Nabożeństwo zostało spełnione wcześniej, u wrót. Nikt nie miał wygłaszać mowy pogrzebowej i żałobnicy zaczęli się rozchodzić. Chateau Renaud, Albert i Morel poszli w jedną stronę, a Debray i Beauchamp w drugą. Franc został z panem de Wilfortem przy bramie cmentarza. Morel zatrzymał się więc pod lada pretekstem. Zobaczył, jak Franc i pan de Wilfort wsiadają do jednego powozu, wynosząc z tego złą wróżbę. Wrócił do Paryża, a choć jechał w powozie z Chateau Renaudem i Albertem, nie pojął ani słowa z ich rozmowy. Wilfort i Franc udali się na przedmieście Saint-Honoré. Prokurator królewski nie wstąpił do nikogo, nie przemówił ani do żony, ani do córki, zaprowadził Franca do gabinetu i wskazał mu krzesło. Panie Depinay, odezwał się, chwila nie jest tak niestosowna, jakby z pozoru można było sądzić, albowiem posłuszeństwo zmarłym to pierwsza ofiara, jaką powinniśmy złożyć na ich grobie. Otóż chciałbym panu przypomnieć życzenie, jakie przedwczoraj wyraziła na śmiertelnym łożu pani de Someran, aby nie zwlekać ze ślubem Valentin. Wie pan, że sprawy finansowe nieboszczki są w najlepszym porządku, że testament jej przeznacza cały majątek państwa Someranów mojej córce. Notariusz pokazywał mi wczoraj akta, na których podstawie można ostatecznie spisać intercyzę. Proszę pójść do notariusza i powołać się na mnie, aby pokazał panu wszystkie te akta. Panie prokuratorze, odparł Franc, to chyba jednak za wcześnie, aby panna Valentin, pogrążona w takim smutku, mogła myśleć o małżeństwie. Naprawdę obawiałbym się. Valentin, przerwał pan de Wilfort, będzie miała tylko jedno pragnienie, aby spełnić ostatnią wolę babki. Mogę panu zaręczyć, że z tej strony nie będzie żadnych przeszkód. W takim razie, ponieważ i z mojej strony nie ma żadnych przeszkód, proszę robić to, co uważa pan za stosowne. Dałem słowo i wywiążę się z niego z przyjemnością. Będzie to dla mnie wręcz szczęście. A więc nic już nas nie zatrzymuje. Intercyza miała być podpisana 3 dni temu, jest więc gotowa i możemy ją podpisać jeszcze dziś. A żałoba? Zawahał się Franz. Proszę się nie martwić. W moim domu nigdy nie zaniedbuje się konwenansów. Valentin może wyjechać na 3 miesiące do swoich dóbr w Saint-Méran. Mówię do swoich, bo przecież od dziś już do niej należą. Tam po tygodniu, jeśli pan pozwolisz, odbędzie się ślub cywilny. Skromnie i bez rozgłosu. Jak pan sobie życzy. A teraz, dodał pan de Villefort, mam prośbę. Niech pan tu poczeka 30 minut. Valentin przyjdzie do salonu. Poślę po notariusza pana de Chambre. Odczytamy i podpiszemy natychmiast intercyzę. Wieczorem pani de Villefort zawiezie Valentin do Saint-Mérana za tydzień i my tam pojedziemy. O jedno tylko chciałbym pana prosić. Tak? Chciałbym, aby byli przy tym Albert de Morcerf i Raoul de Chateaurenault. Wiesz pan, że prosiłem ich już na świadków. Czekam więc tu na pana. Za 30 minut Valentin będzie gotowa. Franz pożegnał się i wyszedł. Zaledwie zamknęła się za nim brama, Villefort kazał uprzedzić Valentin, że ma zejść do salonu za 30 minut, gdzie będzie czekał na nią notariusz i świadkowie pana de Pinaya. Tak niespodziewana wiadomość sprawiła ogromne wrażenie w całym domu. Pani de Villefort nie chciała wierzyć własnym uszom, a Valentin uderzył jakby grom z jasnego nieba. Chciała pobiec do dziadka, ale na schodach natknęła się na pana de Villeforta, który wziął ją za rękę i zaprowadził do salonu. W przedpokoju zobaczyła Barrois i rzuciła na niego rozpaczliwe spojrzenie. Po chwili do salonu przyszła pani de Villefort z Edwardkiem. Widać było, że również brała udział w rodzinnym smutku. Była blada i wydawała się straszliwie znużona. Usiadła, wzięła Edwardka na kolana i co chwila konwulsyjnie przyciskała do siebie to dziecko, na którym koncentrowało się jej całe życie. Wkrótce zaturkotały powozy wjeżdżające na dziedziniec. Jednym przyjechał notariusz, drugim zaś Franz z przyjaciółmi. Po chwili wszyscy zebrali się w salonie. Valentin była tak blada, że na jej skroniach i policzkach prześwitywały przez skórę niebieskie żyłki. Franz nie mógł również pohamować wzruszenia. Chateaurenault i Albert zdziwieni spoglądali po sobie. Wydawało im się, że pogrzeb, w którym wzięli dziś udział, był równie smutny jak ceremonia, która miała się właśnie zacząć. Pani de Villefort usiadła w cieniu aksamitnej zasłony, a że bez przerwy pochylała się nad synkiem, trudno było wyczytać, co się działo w jej sercu. Pan de Villefort był jak zwykle niewzruszony. Notariusz, przygotowawszy sobie uprzednio, tak jak to czynią prawnicy, wszystkie papiery, zajął miejsce w fotelu, przesunął na czoło okulary i zwrócił się do Franza. Czy pan Franz de Quesnel, baron de Pinay? Zapytał, chociaż dobrze wiedział, do kogo mówi. Tak, proszę pana, odpowiedział Franz. Notariusz skłonił się. Muszę zatem pana uprzedzić, ze strony pana de Villeforta, że projekt mariażu z panem zmienił rozporządzenia, jakie pan Noirtier powziął wobec wnuczki. To znaczy całkowicie ją wydziedziczył. Trzeba jednak dodać, ciągnął notariusz, że testator nie miał prawa jej wydziedziczyć, a ponieważ tak zrobił, testament może być łatwo unieważniony. Tak, rzekł Villefort, ale muszę też uprzedzić pana de Pinaya, że póki żyje, nie pozwolę na obalenie testamentu. Moje stanowisko nie pozwala nawet na cień skandalu. Przykro mi, odezwał się Franz, że poruszamy podobną kwestię przy pannie Valentin. Nigdy nie dowiadywałem się o jej majątek, który nawet jeśli jest uszczuplony, zawsze będzie większy od mojego. Rodzina moja starała się o alians z państwem de Villefortami ze względu na znaczenie, a ja starałem się myśląc o szczęściu. Valentin podziękowała Francowi niemal niedostrzegalnym gestem i ciche łzy spłynęły po jej policzkach. Zresztą, drogi panie, rzekł pan de Villefort, zwracając się do przyszłego zięcia, ten nieoczekiwany testament, zawodząc tylko nadzieje natury finansowej, nie ma w sobie nic takiego, co mogłoby urazić pana osobiście. Świadczy on tylko o zdziecinnieniu pana Noirtiera. Mojemu ojcu wcale nie chodzi o to, że Valentin ma pana poślubić. Nie podoba mu się po prostu, że w ogóle kogoś poślubia. Na starość wszyscy są egoistami. Panna de Villefort wiernie dotrzymywała towarzystwa panu Noirtierowi, czego nie może robić pani baronowa de Pinay. Nieszczęsny stan ojca sprawia, że rzadko mówimy mu o ważnych sprawach, bo jego słaby umysł i tak by ich nie pojął. Przekonany jestem, że chociaż mój ojciec pamięta, że wnuczka jego wychodzi za mąż, to na pewno zapomniał, jak się nazywa jego przyszły wnuk.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

Jeszcze się nie zaczął taniec, choć orkiestra smyki stroi, twoje ręce pi-

0: najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
1: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
0: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
2: Autopromocja.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom, piesiąt, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

Tu Alosza Awdziejew z Krakowa. Przekazuję serdecznie pozdrowienia wszystkim słuchaczom radio. Pogoda, sam słucham tego radia, kiedy tylko mam możliwość.

Żegnajcie burze i z serc uniesienia. Czas wszystko odmienia. Kochanko, ma, żegnam cię wspomnieć.

0: Radio Pogoda. Przeboje na każdą porę dnia.
1: Gdzie jesteś, mały książę? Gdzie? Odszedłeś z mej książeczki kart. Czy po pustyni błądzisz znów? Rozmawiasz z echem pośród skał.

Jesteśmy młodzi i sercem, i duszą nie wiemy, jak cenić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb ten

Najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i trosk. Więc korzystaj z tych lat.

Najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was, żeby każdy ją znał.

jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigr. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna. Jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina. A jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo. A stara sosna szumi radosna,

osiwiała ta Bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniartw, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo,

Lepcą kot, jak spojrzę w oczy, mówią kot. Zielone oczy mam jak kot, po nocach błąkam się jak kot, na księżyc gapię się jak kot i tęsknię wstykam tak.